0: Odstąpić od wprowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, z pewnością będzie można dalej rozmawiać.
1: To są fakty RMF FM.
0: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na stadionie na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych ludzi.
2: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorące owacje 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób.
0: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutra.
4: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
3: Nie, absolutnie, absolutnie.
4: Odpoczynek?
3: Odpoczynek. Jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
5: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
4: Który to będzie pana maraton?
5: Drugi.
0: Usłyszał wczoraj przed Pałacem Kultury i Nauki nasz reporter. A dodajmy, że maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
6: Pani premier, to wrócę jeszcze do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
7: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem. Ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma z mojej wiedzy i z moich przekonania nie ma żadnej afery.
6: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
7: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
6: To postawmy tu kropkę.
7: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
6: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
7: Myślę, przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, a przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi.
6: Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakie opisu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
7: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
6: To skoro tak, to od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
7: No zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jakoś to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
0: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
0: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma, nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądą się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
0: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępcach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja, edukacja, edukacja. Cały życie się uczymy. Rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety. Teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link. Jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego, jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
10: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać i prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego, że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy, no niestety, przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? Ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak, na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
10: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
9: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
10: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustwem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
11: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, o wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze przecież nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
10: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
11: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
10: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
11: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
0: A z młodszą aspirantką Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: A już teraz ten sygnał oznacza, że czas na fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina czwarta. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Immunitety w sprawie Collegium Humanum bez decyzji. Prokuratura zwróciła wnioski do poprawy. Blackout, powódź, pożar, a może wojna? Jak się przygotować? Mieszkańców Warszawy szkoli sąsiedzka obrona cywilna. W Krakowie ruszyła nowa linia tramwajowa. Ma skrócić czas dojazdu z północy miasta do centrum. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Na drodze krajowej numer 92 w Bytyniu w Wielkopolsce w kierunku Poznania dachował samochód osobowy. Dwie zostały ranne osoby. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Ewy Lenart oraz europosła Michała Kobosko wnioski prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
1: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
0: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek. Co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
2: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
0: No teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam po 9 miesiącach opóźnienia wczoraj ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów pozytywne.
3: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
4: Bo właśnie przejechałyście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
5: Super, bardzo krótko, bez korków.
4: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
6: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji, pracuję wyborczej.
4: No to jak wrażenia?
6: Super.
7: Troszkę jeszcze te lepiej, myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
6: Nie ten Kraków, co człowiek zna i te okolice.
0: A te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Dodajmy, że budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło wczoraj w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zasumowanych w tym mieście, Pogorii i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
9: Pewnie dołączymy do VAR, zdobędziemy doświadczenia od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
10: Najbardziej czego nie możesz się doczekać? Myśląc w ogóle o rejsie.
11: Zachodu słońca na morzu.
12: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
13: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
10: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
13: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
0: No to życzymy przepięknych zachodów i dobrych wiatrów. A tymczasem w głębi lądu sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca, no bo rozpoczęła się jesień, więc za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i kolejny sezon.
14: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
15: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
16: To zależy, kto co ma na działce.
17: Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam jeszcze nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
0: Z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Setki milionów dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Nie obejmie ona jednak pocisków do zestawów Patriot. Ulgi podatkowe dla par tej samej płci. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
1: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłci, które dokonały transkrypcji aktu, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
2: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
1: Wyjaśnia główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
0: Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34 i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Ze szczegółami w faktach Stanisław Pawłowski.
3: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
4: Fakty na sportowo.
0: Siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu nie dla Bartosza Zmarzlika. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu szybszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody na toruńskiej Moto Arenie obserwował nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jak nasz mistrz zareagował na brak kolejnego tytułu?
5: Dzień dobry. Przede wszystkim spokojem. Muszę przyznać, że to naprawdę ciekawe doświadczenie rozmawiać z jednym z najlepszych i najbardziej ambitnych zawodników w historii dyscypliny i widzieć to, że po prostu zaakceptował werdykt. Bartek podkreślił, mam 31 lat, nic jeszcze nie kończę. I po takich słowach człowiek nabiera przekonania, może jeszcze nie teraz, ale prędzej czy później, to będzie najbardziej utytułowany żużlowiec w historii.
6: Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam.
5: I jeszcze pewnie nie raz nas zadziwi Bartosz Zmarzlik, który wczoraj w finale był trzeci, najszybszy Brytyjczyk Robert Lambert i to on triumfował w tegorocznym Grand Prix.
0: Za nami też 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejsza nagroda, Złote Lwy, trafia do produkcji Przez Ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Bohaterowie, więźniowie Rakowieckiej, nawiązują kontakt przez ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. A najlepszym reżyserem został Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, który nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
7: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. No, i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie. Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
0: Na gali zamknięcia festiwalu w Gdyni z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina szósta, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nożownik z Jarosławia w areszcie. Do grudnia najbliższe 3 miesiące spędzi jednak w szpitalu. Kraków wybiera prezydenta. Za godzinę otwarcie lokali wyborczych. Polacy znów najlepsi w Europie. Biało-czerwoni obronili tytuł na siatkarskich mistrzostwach i zapewnili sobie bilet na igrzyska w Los Angeles. Do 23 grudnia Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który w czwartek zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu, będzie przebywał w areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury. Sąd zdecydował jednak, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu. Dlaczego? To wyjaśni wam Michał Radkowski.
2: Prokuratura tłumaczy to stanem zdrowia 31-latka. Podejrzany ma trafić do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura nie podaje, gdzie będzie przebywał. Przypomnę, że biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To jednak nie rozstrzyga jeszcze, czy w chwili ataku był poczytalny. Motyw działania 31-latka nadal jest nieznany. Do tej pory nie został on przesłuchany, nie przedstawiono mu także zarzutów, choć te prokuratura już sformułowała. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Jarosława przeszli wczoraj w Marszu Ciszy, żeby oddać hołd zamordowanemu księdzu. Poruszeni tragedią mieszkańcy zebrali się wieczorem na rynku, skąd przeszli do opactwa.
3: Trzeba zaprotestować po tragedii, która wydarzyła się we czwartek u nas w Jarosławiu. Mała mieścina, a jednak coś się wydarzyło.
4: To, co się stało u nas, tak dla nas w sercu boli, że nie możemy sobie z tym poradzić.
5: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
6: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
1: Wczoraj, przypomnijmy, sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, który pozostanie w sądowym oddziale psychiatrycznym. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S17 między węzłami Ryki Południe i Skrutki kierowca osobówki wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę odnawiania oznakowania poziomowego. W stronę Lublina zablokowany jest tam prawy pas i te utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin.
7: Tym żyje Kraków.
1: Kraków wybiera. Za godzinę otwarte zostaną lokale wyborcze w stolicy Polski w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Koniec głosowania, przypomnijmy, o 21:00. Ale już teraz zapraszamy na nasz krakowski wieczór wyborczy. Opowie o nim jego gospodarz, Piotr Salak.
8: Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF 24 już o 20:00. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych o 20:45 zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Będziemy też z najważniejszymi faktami i komentarzami na antenie RMF FM. Reporterzy w sztabach, goście na kopcu Kościuszki, politycy oczywiście, ale nie tylko. Obiecali nam spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10. Polecamy się.
1: To już wszystko dziś, a teraz najważniejsza sportowa wiadomość minionej nocy. Mamy tytuł. Nasi siatkarze ponownie zostali mistrzami Europy. W finale turnieju w Mediolanie przed północą wygraliśmy z Francją 3-1. Opowie o tym nasz wysłannik na mistrzostwa, Patryk Serwański.
9: Dzień dobry. Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie drużyny z szansą na zwycięstwo, ale ostatecznie wygrywamy na przewagi. W drugiej partii no mniej emocji, wykorzystujemy słabości Francuzów, ale rywale się nie poddali. Trzeci set wyraźnie dla nich. No i zrobiło się trochę nerwowo. Tiebreak to był ten niepożądany dla nas scenariusz. I w tym czwartym secie Polacy znów skoncentrowani, skuteczni, wzajemnie się napędzający. Pod wodzą trenera Nikoli Grbicza, no medale przywozimy regularnie. Tym razem też się udało. To już jest 10. podium wywalczone przez tę reprezentację w ciągu 4 lat.
10: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. Też trzeba przyznać, że ma jaja. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju. Także też trzeba mieć coś w spodenkach, żeby taką zmianę zrobić.
9: Komentował Kamil Semeniuk, który do tej wygranej też dołożył bardzo ważną cegiełkę. Wczoraj historię swojej siatkówki napisali natomiast Finowie. Zdobyli brązowe medale. Mediolan, Patryk Serwański.
1: No my jeszcze długo będziemy żyli tym naszym zwycięstwem, oczekując na igrzyska. A tymczasem w imieniu Ewy Kwaśny zapraszam na poranne wydanie Faktów punktualnie o 7:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF24 Wrocław. Ruszamy z programem O tym mówi Wrocław. Na początek obchody jubileuszu 10-lecia wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia. Pracujący tam ludzie starają się w jak najciekawszy sposób przybliżać mieszkańcom i turystom najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. No, ale nie ma co ukrywać, całym bogactwem tego miejsca są historyczne przedmioty podarowane przez wrocławian i ponad 2000 ich relacji, które nagrali i opisali pracownicy tej instytucji. Wiele ze wspomnianych przedmiotów można zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie, po której naszego reportera Macieja Sasa oprowadza Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
1: Na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
2: W jaki sposób?
1: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami, i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
2: To znaczy?
1: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy, i no, różnego rodzaju rzeczy, to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego, zawartość z jego domu.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
1: Tak, można zobaczyć, czym żył na co dzień, i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów. To jest historia ludzi.
2: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
1: Tak. I to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
2: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
1: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
2: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
1: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać, i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
2: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
1: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym teraz, bo z jednej strony pokazujemy tak radosne chwile właśnie jak literatura czy muzyka, ale pokazujemy też, w jakich warunkach dzieci w szkole się uczyły tuż po wojnie, czy chociażby w jakich warunkach przesiedleńcy na ziemię zachodniej i północnej jechali w wagonach kolejowych, bo jeden taki wagon z lat 40. stoi u nas na wystawie.
2: Są też obok dokładne opisy, kto, kiedy, dlaczego to przekazał. I to też jest takie zakotwiczenie tych darów w historię, w relacje wrocławskie.
1: Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest wręcz niesamowite, że możemy zobaczyć nie tylko ornat, walizkę czy szarfę radnego, ale oprócz tego przeczytać opowieść, jaka się z tym wiąże. Kto nam to przekazał, dlaczego nam to przekazał oraz w jaki sposób z tego korzystał. Bo to jest dopiero komplet. Ta opowieść o przedmiocie, właśnie z tym przedmiotem, jeszcze z informacją, kto był właścicielem jego.
0: Przypomnijmy, z Adamem Pacześniakiem, rzecznikiem prasowym Centrum Historii Zajezdnia, rozmawiał Maciej Sas.

To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz ciekawostka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w której to uczelni niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wargamingowi, czyli grom wojennym. Jak się okazuje, AWL jest jedną z najlepszych na świecie w tej dziedzinie. Co

0: Nigdy nie tracę wiary w was. To jest poranny niedzielny program Radia RMF24. Przypomnę, że słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. To tak tytułem komunikatu. Ale teraz takie prywatne pytanie do was. Dopingowaliście? Kibicowaliście? Polska mistrzem Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale Francję 3-1, ależ to był mecz. No, ten wynik nie mówi wszystkiego o tym spotkaniu. Pierwszy set 31-29. No, to był właściwie osobny dramat. Potem Polacy przejęli kontrolę, wygrali drugą partię 25-19, ale Francuzi się podnieśli. Odpowiedzieli w trzecim secie, ale w czwartym to już Polska nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń 25-16. No i to zwycięstwo ma także taki dodatkowy wymiar. Wymiar bardzo istotny, bo mistrz Europy uzyskuje prawo gry w turnieju olimpijskim Los Angeles w 2028 roku. Ale to jest przyszłość, a teraz porozmawiamy o tym meczu z kimś, kto zna reprezentacyjną siatkówkę od środka, od samego wnętrza. Naszym gościem jest pan Piotr Gruszka. Witam serdecznie, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Były reprezentant Polski, kapitan biało-czerwonych, medalista Mistrzostw Europy, mistrz świata. Proszę pana, zacznijmy od tego może takiego banalnego, ale chyba najważniejszego pytania. Co tak naprawdę zdecydowało o tym zwycięstwie Polski nad Francją, pana zdaniem?
1: Kolektyw i nasza siła drużyny, bo to było bardzo kluczowe. Zobaczmy, że Wilfredo Leon, MVP tego turnieju, został zmieniony przez Kamila Semeniuka i Kamil Semeniuk grał fantastycznie w tym spotkaniu. Kamil Semeniuk wsparł nasze przyjęcie, wsparł nasz atak, generalnie naszą grę jeszcze bardziej.
0: Ale Leon nie zawiódł, prawda? Miał tam niesamowite zagrania zupełnie.
1: Tak, ale to jest właśnie siła, to jest to, co wszyscy nam zazdroszczą, ale to też trzeba umiejętnie zarządzać i właśnie Nikola Grbić to robi. Tych zmian może nie robił bardzo dużo w tych najważniejszych spotkaniach, ale w bardzo dobrych momentach i dobrze obserwował, zna tych chłopaków, więc po prostu wykorzystał potencjał tej grupy bardzo dobrze.
0: Pan też bardzo dobrze zna tych chłopaków, proszę pana. Jak pan tak patrzył na przebieg pierwszego seta, to drżały panu dłonie. Myśli pan, że ta wygrana po takim nieoczekiwanym momencie, prawda, bo się już ważyły losy tego seta, to był taki game changer tutaj, to ustawiła ta pierwsza część cały mecz, tak psychologicznie.

0: psychicznie?
1: Myślę, że ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Ale to był bardzo ważny set, bo Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, ciężko było złamać drużynom, więc to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
0: Ja już się pożegnałem z tą wygraną w pierwszym secie. Myślałem, że to już posprzątane, że Francuzi wygrali tego pierwszego seta. No właśnie, tak.
1: Faktycznie sędzia już zagwizdał, ale tam jeszcze była taka możliwość, żeby ten challenge sprawdzić i ten challenge był skuteczny.
0: Tak, Francuzi popełnili błąd, jak się okazało, tak. No i potem sprawa się zmieniła diametralnie.
1: Tak jest, ale trzeba było jeszcze wygrać te dwie akcje dodatkowe, my to zrobiliśmy, później dominowaliśmy, a Francuzi w trzecim secie znowu wykorzystali swoje argumenty. To, co jest trudno grać z naszą reprezentacją, ktoś może grać fantastycznie przez chwilę, ale żeby utrzymać to przez całe spotkanie, to my na to nie pozwalamy i tak było też w tym spotkaniu.
0: Tak, tutaj wspominamy naszych wspaniałych zawodników. Pan mówił, że gra w siatkówkę to oczywiście gra zespołowa, zbiorowa, to jest taki kolektyw, jak pan potwierdza, ale proszę pana, kogo by pan szczególnie wyróżnił w tym meczu jednak? Takie największe polskie indywidualności.
1: Mówiliśmy już o Kamilu Semeniuku, bo on wchodzi z roli niełatwiej, ponieważ wchodzi na boisko w trakcie spotkania, ale fantastyczne granie Tomka Fornala. Naprawdę zagrał wyśmienite spotkanie.
0: 13 punktów zdobył.
1: Ale punkty to nie mają znaczenia czasami, kto chce w jakim momencie co zrobi i dodatkowo Bartłomiej Lemański, który wracając po 7 latach do reprezentacji zostaje najlepszym środkowych z Jakubiszakiem na tych mistrzostwach, to jest coś niesamowitego.
0: To jest monstrualny zawodnik, jak tak patrzę nawet na jego fizyk, prawda, to on tak dominuje po prostu nad tymi wszystkimi zawodnikami, no potęga.
1: Dojrzał niesamowicie i bardzo się cieszę, że wrócił ten zawodnik do reprezentacji na taki poziom. A tym wszystkim zarządzał świetnie Komenda, Bołoń. Tam naprawdę to jest to, co każdego moglibyśmy wyróżnić za to, co robił dla drużyny. Tak samo Popliwczak. Każdy, kto wchodził, robił coś dobrego dla drużyny i to jest nasza olbrzymia siła.
0: Pan mówi, że ta statystyka nie odgrywa roli. Ja tu jednak patrzę. Bartłomiej Bołoń zdobył 16 punktów. Czy jego gra była dla Francuzów większym problemem, niż mogli się spodziewać, jak pan sądzi?
1: Nie, myślę, że Bołoń zrobił to, co robił we wszystkich spotkaniach. Tak naprawdę miał tylko jeden moment trudniejszy, ale po którym wrócił. Też świetne granie tego zawodnika. Oczywiście zastanawialiśmy się, czy ten zawodnik będzie grał dalej na takim poziomie w tak ważnych spotkaniach. I on to zrobił. Pomimo trudnego początku wrócił i grał swoją siatkówkę, czyli na tym najwyższym poziomie. Naprawdę to jest niesamowite, jak Nikola Grbicz, trener naszych siatkarzy, zarządzał tymi chłopakami, a oni jak są głodni wygrywania i to wczoraj pokazali ponownie.
0: No właśnie, mówimy o tej naszej, swojej siatkówce, prawda, swojej grze, ale popatrzmy też na naszych rywali, mimo że oni już, prawda, są bez szans w tym meczu, bo mecz jest zakończony. Kogo by pan wyróżnił w tym składzie? Matisse No, czy nie wiem, Teofore?
1: Tak, myślę, że Matisse No to jest młody zawodnik, który zaczyna być ważną częścią tej reprezentacji francuskiej. To są dwukrotnie mistrzowie olimpijscy i on wchodzi w tą reprezentację jako ten, z którym są wiązane dużo nadziei. On się wywiązuje. To jest pierwszy sezon taki jego szóstkowy, ale to jest bardzo ciekawy zawodnik. Podobnie Teofor, który gdzieś tam był w reprezentacji, ale teraz to on jest tą jedynką. To są zawodnicy, którzy na pewno będą stanowili o sile reprezentacji Francji. Ale jeszcze to nie jest ten poziom. Oni są po dużych zmianach i jeszcze naprawdę, żeby wygrywać takie mecze z taką reprezentacją jak nasza, muszą jeszcze troszkę popracować, ale to będzie znowu reprezentacja, która będzie się liczyła.
0: Tak, pan w swojej wypowiedzi użył słowa siła. No ja tak obserwuję, zwłaszcza te zagrywki, to jest no potęga. To jest po prostu niesamowita moc. Ta piłka leci jak jakiś kamień czasami. Myśli pan, że to jest bardzo istotny element takich meczów? Czy on może być decydujący?
1: Siła to jest jedno. Bardziej się liczy skuteczność i miejsce zagrywania, bo to, że my potrafimy zagrywać tak jak Wilfredo po 130 na kilometr na godzinę, to jest jedno. Ale żeby to
0: jak można w ogóle odebrać taką piłkę, proszę pana, lecącą z taką prędkością? No to jest po prostu jak zderzenie z jakimś meteorytem.
1: No da się, nie wszyscy to potrafią, ale to jest bardzo trudne, ale mówię, regularność tego serwisu i miejsce tego serwisu, tam gdzie chcę zagrywam, to jest też coś, co robimy bardzo dobrze. Potrafimy wykluczać zawodników z gry poprzez właśnie regularność swojego serwisu i wczoraj też to pokazaliśmy.
0: No, ten mecz miał jeszcze istotne znaczenie ze względu na naszą rywalizację z Francją, taką też statystyczną. No, pan wskazuje, że siatkówka to nie tylko statystyka, no, ale to jest istotne, prawda, w jakim sensie tutaj jesteśmy na tych listach rankingowych. I Polska przegrywała już ważne mecze z Francją, prawda, ten słynny olimpijski finał w Paryżu. Ten mecz miał taki też element rewanżu, pana zdaniem?
1: No to już są takie statystyki, które gdzieś ktoś może sobie jako podteksty podkładać i dla dziennikarzy, dla kibiców czasami te statystyki są ważne, bo jeżeli wspomnimy chociażby Tokio ćwierćfinał, czy finał w Paryżu igrzysk, ale również Francuzi mogą zobaczyć 2009 Mistrzostwa Europy finał przeciwko naszej reprezentacji. Generalnie w XXI wieku rozegraliśmy 40 oficjalnych takich spotkań. Do wczoraj był remis. 20 wygranych, 20 przegranych. Stosunek będzie o spotkania. Dzisiaj jesteśmy jeden mecz do przodu, więc to też pokazuje, że mecze z Francją zawsze były bardzo niewygodne, bardzo trudne, bo to jest zespół, który przede wszystkim jest bardzo dobry technicznie. Wczoraj ten pierwszy set to pokazał, bo złamać ich linię przyjęcia było bardzo ciężko, ale my również dobrze przyjmowaliśmy i to była nasza odpowiedź na pierwszego seta.
0: Myśli pan, że utrzymamy tą wspaniałą passę? No, przed nami teraz najważniejsza impreza, turniej olimpijski w Los Angeles 2028 rok. Jak pan prorokuje, jak pan przewiduje? Utrzymamy tę pozycję?
1: Po drodze jeszcze mamy Mistrzostwa Świata w Polsce, które chcielibyśmy, tak, ponownie były naszym zwycięstwem, bo chcemy odebrać to Mistrzostwo Świata Włochom, bo to oni są aktualnym mistrzem świata. A później igrzyska, ale na pewno o igrzyskach już powoli wszyscy myślą, ze względu na to, że ten finał nas bardzo zmotywował do tego, żeby jednak ten jeden krok jeszcze zrobić po to złoto olimpijskie. To byłoby naprawdę, mielibyśmy już wszystko w swojej kolekcji w tym ostatnich latach, bo ta reprezentacja wygrywa wszystkie medale, ale tego złota brakuje nam od dawna, dawna, dawna.
0: A proszę przypomnieć, w takiej hierarchii ważności imprez to Igrzyska Olimpijskie są wyżej niż Mistrzostwa Świata, czy odwrotnie?
1: Zależy, kto jak czuje. Ja myślę, że dla sportowców z dyscyplin olimpijskich to Igrzyska Olimpijskie są tym bardzo ważnym i bardzo trudnym do zdobycia medalem, więc myślę, że Igrzyska są czymś wyjątkowym. Ale każdy medal ma swoją wartość, bo każdy medal trzeba mocno pracować, ale Igrzyska są chyba takim czymś bardzo wyjątkowym, bo to jest święto naprawdę całego sportu na całym świecie.
0: Wisienka na torcie. Piotr Gruszka, bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Mistrzostwo Europy jest już faktem, a my dziękujemy za analizę tego finału.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: rama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Mail radio@rmf24.pl, bogdan.zalewski@rmf.fm, SMS 3322. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Czytam wasze SMS-owe pocztówki, że tak się wyrażę. Właśnie jedziemy z Norwegii do Szwecji i słuchamy audycji. Pozdrawiamy. Od pozdrawiam, kłaniam się nisko. Witamy razem z kochaną żoną, słuchamy RMF 24. Pozdrawiamy z Jastrzębia Zdroju. Kłaniam się nisko. Poza takimi krótkimi przywitaniami mam też od was komentarze do rozmów. Marzena na przykład opisała taką swoją bardzo sentymentalną wizytę z rodziną na Służewcu. Bardzo dziękuję za te wszystkie wasze komunikaty, maile, SMS-y. No ale oprócz kontaktu z wami liczy się także konkretne informacje. To program informacyjny Radio RMF 24. Powrócimy teraz do bardzo smutnego faktu. Marsz ciszy przeszedł wczoraj ulicami podkarpackiego Jarosławia, gdzie w czwartek, przypomnę wam, na terenie opactwa w ataku nożownika z Ukrainy zginął jeden z księży. Cztery inne osoby zostały ranne, w tym właśnie dwóch kapłanów. Napastnikiem jest 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Na rynku wieczorem zebrali się mieszkańcy chcący uczcić pamięć zmarłego księdza.
1: Ból, bo znałam osobiście tego księdza, który zginął. Niedziela na jego kazaniu, na jego mszy byłam.
2: Taki żal, co to się wydarzyło.
3: Nie da się tego opisać.
4: Był spokojnie wszystko w tym opactwie i takie rzeczy to jest nie w porządku.
5: Co pani chce wyrazić udziałem w tym marszu?
6: Sprzeciw.
5: Z nienawiścią panie nie przychodzą?
6: Nie.
7: Żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała. Hejt jest wielki. Jeżeli się wejdzie na internet i czyta różne głosy.
5: Na ulicach chyba nie.
7: Na ulicach u nas raczej nie.
5: Tutaj na pograniczu Polacy i Ukraińcy przeplatają się dość często.
8: Bardzo często, tak. Szczególnie w czasie wojny, prawda, jest ich tu bardzo dużo. To jest spokojnie, nie można powiedzieć, że nie jest spokojnie, prawda? No ten incydent oczywiście, no ból w sercu, bo znanie księża, wielka szkoda.
9: Aby to się nie rozwinęło dalej, tak. Żeby nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
0: Te wypowiedzi zebrał nasz reporter Dominik Smaga. Przypomnę wam, że wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy. Areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, w sądowym oddziale psychiatrycznym. Stan zdrowia mężczyzny nie pozwala na jego przesłuchanie, ani na formalne przedstawienie mu zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Za 8 minut będzie 9, nowe fakty RMF FM, a my teraz posłuchajmy znakomitego kawałka rockowego. Chyba nie muszę dodawać, że to Metallica.

0: jeszcze więcej informacji. Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
17: Bardzo się cieszę, że zbliża się 9:00. Będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. A oprócz tego to Ewa Kwaśny prezentuje fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
18: Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kto jeszcze nie wie, to powtarzamy. Mamy złoto. Nasi siatkarze pokonali Francuzów i ponownie zostali mistrzami Europy. Zajrzymy też do Gdyni. Złote Lwy festiwalu zdobył film Przez ścianę. Będziemy również na starcie maratonu warszawskiego. O czym myślą biegacze tuż przed startem?
19: O tym, żeby chyba wykonać te 42 kilometry, żeby przebiec w zdrowiu.
18: Jest 9:00. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia policja. Od 2 godzin otwarte są lokale wyborcze w stolicy Małopolski. Niemal 600 tysięcy uprawnionych mieszkańców Krakowa może oddać głos na jednego z 7 kandydatów do 21:00. W faktach ponownie nasz dziennikarz Michał Radkowski.
20: Witam ponownie.
18: Michale, jak wygląda karta do głosowania?
20: Format A4, czyli tradycyjna duża kartka, taka na której dostajemy wszystkie urzędowe pisma, powinna mieć ucięty prawy górny róg, na dole stempel Komisji Miejskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie zobaczymy 8 nazwisk, będą umieszczone jedno pod drugim w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są także loga partyjne albo komitetu, z którego startują. Uwaga! Na karcie jest 8 nazwisk, ale startuje 7 kandydatów. Jeden, ten z numerem 4, Jan Hoffman, niemal na ostatniej prostej, bo kilka dni temu się wycofał. Karty były już wydrukowane, więc nazwisko pozostało i nie jest na karcie do głosowania wykreślone. Teoretycznie, wchodząc do każdego lokalu wyborczego, powinniśmy zobaczyć już na drzwiach informację, że ten kandydat został wykreślony z listy startujących w wyborach. Również członkowie komisji powinni nas poinformować, że głosowanie na Jana Hoffmana oznacza oddanie nieważnego głosu. Nasz słuchacz Krzysztof informuje, że zarówno przed wejściem do jednego z lokali, jak i w środku można się było tego dowiedzieć. Jak przed chwilą ustaliłem, krakowska policja na razie nie odnotowała ani jednego zgłoszenia o zakłóceniu głosowania.
18: Wieczorem od 20 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak wczorajsze zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF 24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Jak mówiliśmy już w faktach, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
6: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
18: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF 24 nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Wczorajsze spotkanie za chwilę podsumujemy też w faktach sportowych RMF FM. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski startuje w centrum Warszawy. Chodzi o 48. maraton warszawski. Wśród zawodników i kibiców tuż obok linii startu przy stacji metra Świętokrzyska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy Cię, Michale. Co mówili biegacze tuż przed startem?
21: Dzień dobry. Podkreślali, jak dużo było przygotowań do maratonu i jak dużo czasu to zajęło.
22: No cały rok. Nawet na wakacje.
23: Całe wakacje poświęcone. Cały plan wakacyjny musieliśmy dostosować, żeby mógł biegać.
24: Ostatnie 3 miesiące dość intensywne i wiadomo, cały czas w ruchu.
21: Jaki jest cel? Jaki ma być czas?
24: Chciałabym złamać 3.30.
21: 3 godziny 30 minut na to, żeby przebiec 42 km i 195 metrów, a najszybsi zawodnicy pewnie pojawią się tu na linii mety już za trochę ponad 2 godziny. Ja za chwilę w faktach sportowych RMF FM porozmawiam z tymi, dla których to jest debiut w maratonie. Zapraszamy.
18: Ale teraz świat filmu. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczeńskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal od początku na miejscu obserwowała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
25: dobry,
18: Cię gorąco,
25: niedzielę,
18: Kasiu.
25: Dzień dobry.
18: Witaj. Dużo tych seansów, dużo godzin filmowych
25: bardzo
18: masz za sobą.
25: A jak przyjęto? Dużo rozmów też, tak.
18: Ciekawych bardzo też słyszeliśmy na naszej antenie. A
25: dziękuję.
18: Jak przyjęto na festiwalu ten werdykt?
25: Przez ścianę nagrodzili też tu w Gdyni dziennikarze, więc to pełna jednomyślność z jury. Zachwyciła nas po prostu ta oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w więzieniu w czasach stalinowskiego terroru. Ta opowieść o rozmowie przez tytułową ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, o młodych ludziach mierzących się z traumami z dzieciństwa, a Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię Ojczyzny i jak mówi sam, to jest dobry werdykt.
26: I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne, bardzo dobrze wyszło.
25: Za futurystyczny hotspot Agnieszka Smoczyńska dostała Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego. O tej różnorodności, o tym, czy dobrze wyszło, nagrodach aktorskich, ale też o tym, jak festiwalowe filmy trafią do widza teraz, opowiem za chwilę w Radiu RMF 24.
18: Kasiu, pięknie Ci jeszcze raz dziękujemy. Polecamy oczywiście naszą informacyjną stację. Do usłyszenia.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu i Patryk Serwański. Witamy.
29: Dzień dobry, emocje, świetna walka, siatkarskie widowisko, no i złoto dla Polski. Jesteśmy mistrzami Europy. Finał tu w Mediolanie i zwycięstwo nad reprezentacją Francji 3-1. Finał, co oczywiste, no okazał się wymagający.
30: Na pewno ciężki. Finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami.
29: Komentował Tomasz Fornal, Polacy byli faworytami do złota. Presja towarzyszyła im od początku tego turnieju.
31: My musieliśmy to brzemię dźwigać cały turniej i udźwignęliśmy to.
29: Przyznawał z kolei Marcin Komenda. Bartosz Zmarzlik, tym razem wicemistrzem świata w jeździe na żużlu, w ostatnim w sezonie Grand Prix w Toruniu zajął 3. miejsce. Wygrał Robert Lambert. Zawody na motoarenie śledził Cezary Dziwiszek. Dużo zabrakło do tytułu?
32: W klasyfikacji generalnej zaledwie 2 punktów. Można się łudzić, że 2. miejsce dałoby Bartkowi dodatkowy bieg o tytuł, bo w finale był 3. Ale czy byłby w nim szybszy od Lamberta? W końcu Brytyjczyk wygrał większość biegów z finałem na czele i wydaje się, że zasłużenie odebrał złoto. Bartek srebro, brąz australijczyk Brady Kurtz.
33: Ja robiłem wszystko, co mogłem.
0: pomogłem. Myślę, że turniej ogólnie byłem całkiem dobry. Karier nie kończę.
32: Może tym razem się nie udało, ale Bartosz Zmarzlik będzie miał jeszcze wiele szans, żeby zostać jedynym 7-krotnym mistrzem świata na żużlu.
29: Przenieśmy się jeszcze do Warszawy. Tam rozpoczyna się 48. maraton warszawski. Na starcie tysiące osób, sam początek rywalizacji. No i obserwuje to wszystko Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
21: Dzień dobry, prawie 14 tysięcy zawodników dokładnie dookoła mnie, a wśród nich są też ci, dla których to jest pierwszy maraton.
30: Podekscytowany, zestresowany, ale też chyba ekscytacja jednak najbardziej.
21: W Warszawie przed chwilą wyszło słońce, trasa maratonu w dużej części jest płaska i takie warunki dają szansę i na udane debiuty, i może na nowe rekordy. Na trasę 48. maratonu warszawskiego wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Bogdan Zarywski. Mam tutaj otwarte okno studia z widokiem na Kopiec Kościuszki. Ładny dzień, słuchajcie, w stolicy Małopolski. To jest tutaj, Kraków to jest miejsce, gdzie odbywa się maraton, jak słyszeliście. Ale za chwilę będzie wiatr od morza. Ponownie usłyszymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Fakty już znacie, prawda? Znacie werdykt festiwalu w Gdyni? Ale jeśli przegapiliście, nie dosłuchaliście, o tak lepiej powiedzieć w radiu RMF24, to za chwilę powtórka tematu.

0: Kultura. Kultura przez wielkie K w Radiu RMF 24. Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego. Ten film otrzymał Złote Lwy dla najlepszego obrazu 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O werdykcie porozmawiam teraz z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Słyszeliście już Kasię w Faktach RMF FM. Przypomnę, że Katarzyna od tygodnia na miejscu uczestniczyła tam w premierach, rozmawiała z twórcami. Byłaś, jak pamiętam, pod dużym wrażeniem tego filmu, prawda?
1: Bo ten film Przez ściany jest oparty na faktach i gdyby nie to, że Maciej Sobieszczański wielokrotnie to podkreślał, ale to jest prawdziwa historia, to byśmy powiedzieli mu, wiesz, chyba trochę za dużo jest w tym filmie takich niemożliwych sytuacji, a ona się wydarzyła. To jest piękna opowieść o miłości, która urodziła się za pomocą alfabetu Morsa, bo to było w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie w 1947 roku.
0: No ten czas był w ogóle niemożliwy, tak by się wydawało.
1: Niemożliwy. Tak. Ten film wymaga od widza czegoś, czego bardzo brakuje moim zdaniem w dzisiejszym świecie, czyli takiego spokoju i cierpliwości. Dziś, kiedy my możemy się skomunikować z każdym i wszędzie, za pomocą przynajmniej kilkudziesięciu komunikatorów, oni mieli sznurek, za pomocą którego bez słów porozumiewali się przez ścianę. To jest opowieść o tym, jaką nadzieję daje ogromna miłość. Oni się zobaczyli pierwszy raz na ślubie i przeżyli razem 55 lat. To w ogóle niewiarygodne. Czarno-białe, te minimalistyczne kadry to są zdjęcia Jolanty Dylewskiej. Ona też zresztą dostała za najlepsze zdjęcia nagrody w Gdyni.
0: Taka forma pasuje do tego filmu, prawda?
1: To jeśli chodzi o Złote Lwy. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. I ten film jest w kinach, gdybyście chcieli go zobaczyć i od razu ocenić. Tak. To jest taka opowieść w dużym skrócie o młodych ludziach, którzy się mierzą z traumami z dzieciństwa i ten film jest rodzajem takiego koca dla nich, takiego wsparcia, takiego otulenia.
0: Kasiu, a propos właśnie filmów w kinach, ja już widziałem w kinie Ojczyznę. Film przed festiwalem uważany był za faworyta.
1: I twórca Ojczyzny Paweł Pawlikowski odebrał w Gdyni wczoraj statuetkę dla najlepszego reżysera, czyli dokładnie tę samą nagrodę dostał na festiwalu w Cannes. Ten film jest już właściwie to jest tak, twórcy Ojczyzny już niczego nie muszą, bo ten film już jest naszym kandydatem do Oscara i sam reżyser z pokorą mówił na gali, że to jest bardzo dobry werdykt, bo jest różnorodny.
0: Pamiętam, że cytowałeś też producentkę filmu, prawda? Która też mówiła, że właściwie nagroda w Gdyni nie zmieniłaby nic w tym filmie, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie. Ale też, żeby było jasne, jury pod przewodnictwem pana Krzysztofa Zanussiego uznało, że ten film ma najlepszą reżyserię ze wszystkich, więc Złote Lwy Maciej Sobieszczański, Srebrne Lwy Łukasz Ronduda, najlepsza reżyseria Paweł Pawlikowski.
0: A kreacje, nagrody aktorskie?
1: I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo rzadko się tak zdarza, że najlepszą aktorką pierwszoplanową i drugoplanową zostały aktorki z tego samego filmu. Jaśmina Polak w pierwszym planie, Monika Frajczyk w drugim planie i obie zagrały takie milenialki, to chyba tak się mówi, trenujące taniec na róże. W filmie Exotic, tak. Statuetkę dla...
0: Milenialki to chodzi o generację, tak?
1: Tak. Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego dostał Jacek Koman za naprawdę przejmującą rolę Marka Edelmana. Znamy tę postać i z literatury, no i w ogóle
0: Hanna Kral,
1: z historii przede wszystkim. W Naszej rewolucji Jacek Koman zagrał Marka Edelmana. To jest ten film o Gajce i Jacku Kuronia. A za pierwszoplanową rolę męską i tutaj, jak byłam pytana chyba w piątek przez Piotra Salaka, kto dostanie nagrodę męską, to powiedziałam, że albo Arek Jakubik, albo Anson Boone.
0: I trafiłaś.
1: Dostał tę nagrodę. Tak, buntownik z filmu Dobry chłopiec. Nie było go na gali, ale to jest według jury najlepszy pierwszoplanowy aktor Anson Boone, Dobry chłopiec.
0: Nasi słuchający to także widzowie oczywiście, dlatego ważne pytanie, czy te nagrodzone wczoraj filmy mają teraz szansę trafić do kin, do widza?
1: Wiele z tych premierowych ma już datę wejścia do kin, ale bardzo istotne jest to i chyba bardziej istotne jest to, czy to festiwalowe, nazwijmy to, kino widza zainteresuje, bo tak, filmy, które dostały Złote i Srebrne Lwy wymagają, jak mówiłam, już dłuższego skupienia. Najprościej chyba będzie z tymi filmami typu Violetta Villas, bo choć to nie jest film spełniony, tam jest po prostu za dużo się dzieje, ale świetna jest Sandra Drzymalska w roli Violetty Villas, to chcemy oglądać takie postacie na ekranie. Podobnie będzie pewnie z filmem Mniej obcy o Janie Borysewiczu, o liderze Lady Punk, który za chwilę trafia do streamingu, tu w Gdyni bez nagród, ale w streamingu będzie dostępny dla wszystkich i możemy umówić się tak, że jak poszczególne tytuły, o których opowiadałam tutaj od tygodniu, od poniedziałku, prosto z festiwalu, będą już wchodzić do kin albo do streamingu, no to ja będę przypominać również w Radiu RMF 24 warto zobaczyć ten film.
0: No tak? właśnie. Dla ciebie zawsze
1: a
0: można
1: liczyć.
0: A ja słyszę
1: liczyć. Solówkę, czy to jest solówka Jana Borysowicza?
0: Specjalnie dla ciebie, specjalnie dla słuchających radia RMF24, Lady Punk, wciąż bardziej obcy. No, powiedzmy, że to będzie taki wstęp do tego, co zobaczymy na wielkim ekranie w Polsce.

Tu Bogdan Zalewski w Radiu RMF 24. To ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj. Rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, rozmawiam z naszymi dziennikarzami, ale także na bieżąco śledzę informacje, które pojawiają się w naszych tutaj doniesieniach. No i widzę taką nową informację, no warto się nad tym zastanowić. Domański w Milwaukee. Polska przy stole G20. No ale pytanie, co z tego wynika, słuchajcie. Najważniejsza informacja. Andrzej Domański, minister finansów, jedzie do Milwaukee w stanie Wisconsin na spotkanie ministrów handlu państw G20. Obrady, jak czytam, odbędą się 30 września i 1 października. No i tak mi się wydaje, że to nie będzie spotkanie o takim gospodarczym folklorze. Amerykanie chcą rozmawiać o konkretach, o pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw, o zasadach światowego handlu, o wykorzystywaniu żywności jako narzędzia nacisku. No właśnie, to jest też taka broń w wojnach. Różne mamy aspekty, różne oblicza wojny. Amerykanie chcą też dyskutować o nadmiarze mocy produkcyjnych. To też jest problem w dzisiejszym kapitalizmie. Będzie też rozmowa o przyszłości zasady największego uprzywilejowania, czyli takiej jednej z podstaw światowego systemu handlowego. Wiadomo, jak to jest. Tutaj różne koncerny ze sobą rywalizują, różne potęgi światowe. No i trzeba to jakoś ustabilizować, prawda? Jak wyznaczyć jakieś zasady. No i pewnie zapytacie, dlaczego to jest ważne dla Polski. Bo G20 to nie jest kolejna, słuchajcie, międzynarodowa konferencja. To jest forum skupiające największe potęgi, największe gospodarki świata, m.in. Stany Zjednoczone, Chiny,

Indie, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię czy Francję. Państwa G20 tej grupy odpowiadają łącznie za zdecydowaną większość światowej gospodarki i handlu. No i Polska wciąż aspiruje. Jest wprawdzie zapraszana, ale nie jest stałym członkiem G20. Ale w tym roku, dzięki zaproszeniu amerykańskiej prezydencji, uczestniczy w pracach grupy na prawach pełnego uczestnika. Rząd Donalda Tuska mówi o historycznej szansie. Chcę ją wykorzystać do budowania trwałej pozycji Polski w G20. Ale to nie jest precedens. Musicie wiedzieć, Domański już raz występował w tej roli. Podczas sierpniowo-wrześniowego spotkania ministrów finansów G20 w Asheville był, też na prośbę Amerykanów, jednym z głównych mówców sesji poświęconej wzrostowi gospodarczemu. Przedstawił wtedy takie trzy polskie priorytety. Deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną oraz inwestowanie w ludzi, technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję. To były jego takie główne tematy. Brzmi dobrze, prawda? Przyznacie. Ale tutaj chyba zaczynają się pytania do ministra Domańskiego, bo G20 to nie jest miejsce do wygłaszania takich prezentacji o tym, że Polska odnosi sukces. To jest miejsce takiego twardego ścierania się interesów gospodarczych. Ciekaw jestem, czy w tej rywalizacji minister Domański tutaj utrzyma swoją mocną pozycję. Amerykanie przyjeżdżają z własną agendą, chcą przebudować światowy handel, ograniczyć, jak mówią, nieuczciwe praktyki, nadwyżki produkcyjne, a przede wszystkim realizują własną politykę przemysłową i celną. Tutaj widzimy, że Donald Trump jest bardzo asertywny w relacjach z różnymi innymi potęgami, między innymi z Unią Europejską. I będziemy sprawdzać, co Polska chce konkretnie osiągnąć.

0: Przeżyjemy to jeszcze raz. Warto. Polacy mistrzami Europy w siatkówce. Wczoraj, przypomnę wam, późnym wieczorem zapewnili sobie triumf, pokonując w finale Francuzów 3-1. Ależ to był mecz. Powtórzyliśmy sukces sprzed 3 lat, no i przy okazji rewanż na Francuzach. Mamy złoto i przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Pierwszy raz mistrz Europy dostaje bilety na igrzyska z urzędu. No, były też wyróżnienia indywidualne, bo to jest niby zespołowa gra, ale wiadomo, że no, osobowości na parkiecie też bardzo się liczą. Wilfredo Leon, najlepszym graczem całego turnieju. Najlepszym libero Jakub Popiwczak. Najlepszymi środkowymi Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Jakubiszak. Takich wyróżnienia skomentował rozgrywający Marcin Komenda.
1: Ja się cieszę z też sukcesu indywidualnego chłopaku, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla Bartka Lemańskiego, dla Szymka Jakubiszaka, dla Wilfredo, dla Kuby Popiwczaka. Ja się bardzo cieszę z ich szczęścia, zasłużyli na to w 100%. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
0: No, mamy dodatek jeszcze do tej wypowiedzi, bo po finale z Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański, nasz wysłannik do Mediolanu.
2: Bartek, wielkie gratulacje. Kolejny dobry mecz. To potwierdziłeś jeszcze wyróżnieniem indywidualnym. Jest medal, jest przepustka do Los Angeles, masz specjalne okularki i masz nagrodę indywidualną. Fantastyczny pewnie dla ciebie ten czas.
3: No lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, naprawdę. I jestem mega wdzięczny w ogóle tej drużynie, całemu sztabowi, każdemu z chłopaków z osobna, że wiesz, ja musiałem wrócić gdzieś tam po latach, nie było mnie w tej kadrze, byłem, można powiedzieć, outsiderem i wiesz, musiałem tutaj wrócić i zapełnić lukę po chłopakach, podstawowych chłopakach, którzy no, są jednymi z najlepszych środkowych na świecie, więc trzeba było wejść na pewno w duże buty i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu tą lukę wypełniłem na tyle, że mogliśmy utrzymać ten poziom gry.
2: Opowiadałeś dużo o tym w Spale na początku tego sezonu reprezentacyjnego, ale zastanawiam się, czy teraz, kiedy masz już ten medal na szyi, kolejne złoto w tym sezonie, masz takie poczucie, że może warto było przejść tę całą drogę, żeby dzisiaj tutaj stać i mieć takie piękne wyróżnienie?
3: Tak, jakby, no wiesz, jesteśmy naszą historią, nie? Jakby to nas kształtuje i gdybym nie przyszedł mega trudnych momentów, no to nie byłbym człowiekiem, którym jestem teraz, wiesz, nie... Nie podjąłem takiej pracy, jaką podjąłem wtedy i byłbym, uważam, naprawdę średnim sportowcem, może nawet kiepskim, bym siebie tak na pewno postrzegał. Teraz na to nie patrzę, więc no wiesz, no jakby człowiek zawsze się uczy na błędach. No jeśli ktoś, no trzeba upaść w życiu parę razy, no bo inaczej się człowiek nie uczy różnych rzeczy i w końcu się noga podwija.
2: A dzisiaj rozmawiam dzisiaj z gościem, który jest na szczycie, tak to można śmiało powiedzieć. Gratuluję.
3: Jeśli tak to postrzegasz, to mega, super, cieszę.
0: Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. To był prawdziwy taniec na parkiecie w Mediolanie.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Radio informacyjne, ale także towarzyskie. Towarzyszymy wam dzisiaj w niedzielę. Bardzo ładny dzień, prawda? SMS 3322.

0: Za 14 minut godzina 10, a w Krakowie od 7 trwają przyspieszone wybory prezydenckie. Do 21 są otwarte lokale, w których można oddać głos. Dzisiejsze wybory, przypomnę, w stolicy Małopolski to jest efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. No i o tym, jak przebiegają te wybory, to już teraz możemy powiedzieć. Dzięki naszemu reporterowi jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24 przekaże Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak to się odbywa, przypomnij?
1: Na razie odbywa się wszystko zgodnie z planem, to znaczy te wybory przebiegają bardzo spokojnie. Pytałem o to policję krakowską. Na razie nie odnotowano żadnych incydentów związanych, nie wiem, z choćby opóźnieniem otwarcia lokalu wyborczego, z niedyspozycją.
0: Nikt tam nikogo nie lansował też, prawda?
1: Tak, ze złamaniem ciszy wyborczej też na razie takich sygnałów przynajmniej policja krakowska nie dostała. Przypominam, że ta cisza wyborcza obowiązuje do godziny 21, a więc do momentu, kiedy zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze w Krakowie. Nie ma też mowy o tym, aby któryś z tych lokali miał być dzisiaj czynny dłużej niż do 21, na przykład z powodu tego, że został otwarty.
0: No i ta cisza jest później i w realu, prawda? I w sieci też.
1: Absolutnie tak. Ta cisza obowiązuje nie tylko w mieście, w przestrzeni miejskiej, ale również w tej przestrzeni internetowej, wirtualnej. Tam również nie można agitować, nie można informować o sondażach wyborczych czy przedwyborczych. Po prostu najlepiej na temat wyborów krakowskich milczeć, a przynajmniej...
0: Ale my nie będziemy, prawda? Nie będziemy tutaj łamać ciszy wyborczej, ale jednak ten głos zabierzemy w tej sprawie.
1: Oczywiście, a nawet oddam ten głos Barbarze Golanko, to dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, która właśnie powie nam bardzo krótko o tym, jak te dzisiejsze wybory przebiegają.
2: Informacje, które uzyskaliśmy z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie, na ten moment nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń dotyczących głosowania, jak również jego przebiegu.
1: No i to jakby na potwierdzenie tych słów, które przed chwilą padły na naszej antenie. A zatem jest spokojnie i niech tak będzie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać na bieżąco i sprawdzać, czy nic się w tej sprawie nie zmieniło.
0: Tak. Zdarzeń żadnych jakichś takich ekstraordynaryjnych nie było, ale coś się jednak zdarzyło, prawda? Przypomnij, Michale, jak wygląda karta do głosowania?
1: Tak, coś się zdarzyło i z tego powodu ta karta do głosowania mogłaby wprowadzać wyborców w błąd, bo rzeczywiście na tej karcie zobaczymy 8 nazwisk, a przypomnę, że tak naprawdę głosować możemy tylko
0: na siódemkę.
1: Siedmiorga, tak, kandydatów, którzy startują, ponieważ jeden z kandydatów, Jan Hoffman, w tym tygodniu zdecydował, że jednak rezygnuje z udziału w tych wyborach. Posłuchajmy, jak dokładnie wygląda ta dzisiejsza karta do głosowania. Tutaj ponownie głos oddam Barbarze Golanko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: W związku z tym, że jeden z kandydatów, pan Jan Hoffman, wycofał zgodę na kandydowanie, w momencie, kiedy już karty do głosowania były wydrukowane, one pozostają w takim kształcie już niezmienne. Komisje tutaj nie mają prawa dokonywać żadnych adnotacji, żadnych skreśleń. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie informujące, potwierdzające ten fakt rezygnacji i takie obwieszczenia znajdują się w lokalach wyborczych informujące, potwierdzające właśnie ten fakt oraz komisje są zobligowane informować wyborców, że głos oddany na pana Jana Hoffmana, który na karcie wyborczej znajduje się pod pozycją numer 4, będzie głosem nieważnym.
1: No i mamy już taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy z Krakowa, który powiedział, że został poinformowany przez członków komisji o tym, że rzeczywiście pan Jan Hoffman nie startuje w tych wyborach i również taka informacja w formie kartki przed wejściem do lokalu wyborczego jako obwieszczenie również się znalazła. Tam ten numer 4, przy którym jest wpisane nazwisko Jana Hoffmana, jest przekreślone dwoma czerwonymi liniami, które się krzyżują dokładnie.
0: Powtórzmy tak jeszcze, bo to jest tak dwa razy, to jest lepsza informacja niż taka pojedyncza, czyli są jakby dwa obwieszczenia, prawda? Jedno obwieszczenie jest pisemne, tak?
1: A przed wejściem do lokalu wyborczego powinno być oczywiście.
0: Powinno być, tak, a drugie obwieszczają to też członkowie komisji, prawda?
1: Ustne obwieszczenie, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak jest, członkowie komisji powinni każdego wyborcę, który przyjdzie do lokalu i będzie chciał wziąć udział w tym głosowaniu, poinformować o tym, że pod numerem 4 nazwisko Jana Hoffmana jest, ale oddanie głosu na tego kandydata oznacza, że oddajemy głos nieważny w tych wyborach. Co ważne, na wybory zabieramy ze sobą albo dowód osobisty, możemy też mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym, jeśli mamy zainstalowaną aplikację mObywatel, możemy też poprzez nią się wylegitymować. Zwróćmy uwagę na to, czy karta, którą dostaniemy do głosowania, ma format A4, to taka tradycyjna duża kartka Czy ma też ucięty prawy górny róg? Powinna mieć. Czy ma też dwa stemple miejskiej i okręgowej komisji wyborczej? Jeśli to wszystkie elementy się na niej znajdują, to znaczy, że mamy do czynienia z taką kartą, która jest prawidłową kartą i oddanie głosu na niej będzie skutkowało tym, że nasz głos zostanie zaliczony do głosu ważnego, pod warunkiem, że tylko przy jednym nazwisku postawimy krzyżyk, czyli dwie linie, które się przynajmniej w jednym miejscu krzyżują. Ważne, żeby to zrobić w tym kwadraciku, a nie gdzieś poza nim, bo wtedy głos będzie nieważny.
0: A więc sprawdzajmy znaki szczególne karty. A4 format, czwórka jest, a jakoby jej nie było. Prawda? To są takie najważniejsze informacje, które przekazał wam Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Radio RMF 24.
0: Kłaniamy się.
1: Dziękuję. Tura.

0: Radio RMF24.
1: Przypomnę, że w Krakowie trwa cisza wyborcza, ale na tej ciszy można coś przypomnieć. O godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radio RMF24, transmitowany również na kanale RMF24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Będzie bardzo ciekawie. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta Krakowa. Tu Radio RMF24.

0: sama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.
6: Strzał w dziesiątkę, że słuchacie radia RMF 24. Dziesiąta na zegarze, Ewa Kwaśnie w studiu. Faktów RMF FM. Prosimy bardzo.
7: Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegacze dopingują tysiące kibiców.
8: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną też ponad 42 kilometry.
7: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
9: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz.
7: Wybiła dziesiąta. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej o 20 na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji, Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
10: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu Podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory. A mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie, Teresa Gut, Polsat News.
7: W ścigu o fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenia ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z kościołem.
7: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Państwo kibicują mocno.
13: Jak najbardziej.
5: Co jest napisane na transparencie?
12: Biegnij i gonić się pantelopa.
5: Dla kogo to jest doping?
12: Dla syna.
5: Po raz pierwszy w maratonie?
12: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się, tak, że liczymy na to, że dobiegnie.
13: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
5: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
14: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
5: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
13: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
7: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
17: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
16: Komentował Bartłomiej Bołądź. Odpowiedź Polaków świetna. W czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
9: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę. Ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
16: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon. Do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na 7. tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
18: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
16: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sporo ważnych, frapujących, aktualnych doniesień w faktach RMF FM przedstawiła Ewa Kwaśny, Patryk Serwański i inni nasi dziennikarze. Ja przekażę wam jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Obiecuję i dotrzymam słowa. Możecie na mnie liczyć jak na Zalewskim. Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bądźmy razem. SMS 3322.

0: 13 minut po godzinie 10. Spędzamy razem przedpołudnie w Radiu RMF24. To nasz niedzielny program. Obiecałem wam wizytę w stolicy i oto ona. Specjalny raport prosto z trasy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg, przypomnę, trwa od 9 w centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej jest nasz reporter, nie wiem czy w biegu, Michał Dobrowicz. Witam serdecznie, Michale.
1: Kłaniam się, przede wszystkim relacjonuję, z przyjemnością wybiegłbym na trasę. Nie wiem, czy dałbym radę na tym dystansie 42 km i prawie jeszcze 200 metrów. Na razie relacjonuję i to wszystko obserwuję.
0: Bardzo się cieszymy. Kiedy pierwsi zawodnicy mogą zameldować się na linii mety? Możesz to przewidzieć?
1: Ja myślę, że za mniej więcej godzinę, może za niecałą godzinę, bo w czasie poprzedniej 47. edycji Maratonu Warszawskiego najszybszy biegacz pokonał ten dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 11 minut. Wszyscy wystartowali punktualnie o 9, więc myślę, że tuż po 11, może właśnie za tę godzinę, czyli kilkanaście minut po 11, już pierwsi najszybsi zawodnicy powinni zameldować się tu, gdzie teraz jestem, czyli właśnie na linii mety. Dookoła mnie są kibice. Ja od faktów od 10 śledzę najciekawsze transparenty, bo zwraca moją uwagę to, ile ciekawych, intrygujących, niebanalnych napisów jest na transparentach. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Co na pana transparenty tu jest napisane?
2: Szybciej
1: i tu jest coś dopisane jeszcze.
2: Nogi mnie bolą.
1: Proszę powtórzyć.
2: Szybciej, nogi mnie bolą od stania.
1: Pana aż bolą nogi, jak pan tu kibicuje. Jaka tu jest atmosfera? Co zwraca uwagę, gdy tu pan jest w sumie tych kibiców?
2: Atmosfera jest bardzo pogodna. Są ludzie, kibicują.
1: Słońce wyszło nad Warszawą. Biegacze i eksperci mówią, że to są bardzo dobre warunki, żeby albo bić rekordy, albo żeby to były udane debiuty. Jak to wygląda? Państwo już uciekają dalej kibicować?
3: Tak, musimy jeszcze przebić.
1: Ale proszę, jedno ważne pytanie. Co państwo krzyczą? Co państwo mówią, gdy tutaj są obok biegacze?
3: Dasz radę!
1: Jak?
3: Dasz radę!
1: No i pewnie doskonale to wszyscy słyszeli. Biegacze też to słyszą i biegacze też wtedy biegną dalej, jeszcze szybciej. To są dwa biegi w tej chwili. Ten moment Bogdanie i drodzy
0: biegacze,
1: w którym teraz jesteśmy, to jest ta kulminacja dwóch biegów, bo z jednej strony maraton od 9, a z drugiej strony kilkanaście minut temu o 10 tutaj wystartował bieg na krótszym dystansie.
0: Pięknie, no i jest jeszcze trzeci bieg, prawda, bo jeszcze kibice się przemieszczają tutaj biegiem szybciej, tak, bo nogi mnie bolą od stania, prawda? To
1: dokładnie,
0: też zobowiązuje.
1: To jest jeden z najciekawszych napisów. Oni też tak naprawdę sporo kroków zrobią. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dzisiaj wieczorem w telefonach komórkowych kibiców, bo oni też pokonują te trasy i myślę, że to będą tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy kroków, które robią kibice, którzy przemieszczają się przez 7 dzielnic Warszawy, obserwując i próbując podążyć i zdążyć za biegaczami.
0: No właśnie, Michale, skoro mówimy o statystyce, czy to jest rzeczywiście największy jak dotąd maraton w polskiej historii pod względem liczby uczestników? Ty to widzisz na miejscu. No wiem, że nie policzysz wszystkich, prawda, bo to jest sprawa niepoliczalna, ale tak na twoje oko.
1: Moje wrażenie to absolutnie potwierdza. Czekamy na to oficjalne potwierdzenie z Biura Zawodów, ale rzeczywiście pod względem liczby uczestników wszystko na razie wskazuje na to, że to jest największy maraton w historii Polski i to może oznaczać kilka rekordów, bo to jest prawie 14 tysięcy osób, które stanęły na starcie maratonu o 9. Prawie 14 tysięcy, a do tego 6 tysięcy osób w tym biegu towarzyszącym na 10 kilometrów, a to 14 tysięcy maratończyków na starcie oznacza, że są bardzo duże szanse, że przekroczona będzie magiczna granica 10 tysięcy osób, które maraton ukończą. To jest niemal pewne. Rok temu niewiele zabrakło, ale jednak ta granica nie została przekroczona. Nie było tych 10 tysięcy na mecie. W tym roku przy takiej liczbie uczestników to jest niemal pewne, że to się uda i że w najbliższych godzinach, w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu, kilkuset minut faktycznie ponad 10 tysięcy maratończyków pokona ten dystans ponad 42 kilometrów i zameldują się właśnie tutaj na mecie.
0: No i zameldujemy nową kategorię maratońską, prawda? 10-tysięcznik. Bardzo ci dziękujemy.
1: To by było coś.
0: Dziękujemy ci serdecznie. Michał Dobrowicz przemieszcza się razem z kibicami, którzy tam no nie stoją w miejscu. Nie da się przy takiej imprezie. Dziękujemy ci serdecznie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Przenosimy się w różne miejsca w kraju, ale także sprawdzamy informacje ze świata. To jest niedzielny przedpołudniowy program w radiu RMF24. W Ukrainie minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków zginęło 6 osób. 3 osoby zmarły po ostrzałach na obwód Zaporoski na południowym wschodzie Ukrainy. 2 w obwodzie Sumskim na północy kraju, w bombardowaniach przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. Tam rannych zostało 28 osób. Wśród poszkodowanych są dziewczynki 11-miesięczne i 8-letnie, a także 2 nastolatków. Dzieci to też ofiary wojny. Z kolei w wyniku ataku na Kijów zginął jeden dorosły mężczyzna. To podały służby ratownicze przed momentem. W stolicy dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam

0: siedzę i śledzę dla was najnowsze doniesienia. W radiu RMF24 przynieśmy się teraz na chwilę do Hiszpanii. No, ciekawe informacje. Tysiące osób wyszły wczoraj wieczorem na ulicę stolicy Hiszpanii, Madrytu. Protestowały. Wyszły w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowało od 70 lat. Sprawa zbulwersowała ludzi. No i stąd te protesty. Pisze o nich agencja prasowa EFE. Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około, uważajcie, 300 tysięcy osób. Natomiast władze, jak to władze, one mają inny licznik. Oceniły liczbę uczestników na około 25 tysięcy. Duży rozdziew, prawda? Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu, wczoraj, na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu, a więc to nie było takie przypadkowe miejsce. Następnie protestujący przeszli w okolicy siedziby ratusza, no i przed budynek parlamentu. Wiadomo, tam się wszystko, prawda, kształtuje. Tam są ci ustawodawcy. Przyczyną demonstracji była przeprowadzona kilka dni temu eksmisja tej starszej pani. Ona się nazywa Mary Carmen Abascal. Wyprowadzono ją z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Według Związku Najemców, fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do ponad trzykrotnie większej kwoty, 1650 euro miesięcznie. No wiadomo, że kobieta nie była w stanie pokryć tego wydatku z emerytury. Według dziennika ABC, po zakończeniu manifestacji, setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Tak sobie zaczęli mieszkać. Związek Najemców wezwał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań. No, nie będziemy tam mieszkać oczywiście, nie będziemy tam protestować, ale na pewno będziemy informować o tym, jak ten protest przebiega.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online. I od teraz nie przepłacam.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.

0: To jest przedpołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Niedziela, czyli nie działać, nie robić nic. No ale coś tu będziemy robić jednak. W Szczecinie, słuchajcie, rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów skrzydełkowania. Tak. No to hobby zyskuje w ostatnim czasie na popularności, a początek jesieni to przecież taki doskonały moment, żeby chwycić włóczkę, druty i spróbować stworzyć coś ładnego. No mówię tak, jakbym sam to robił. Nie. Ja mam dwie lewe ręce. Ale niektóre uczestniczki pierwszego spotkania przyznały, że pierwsze kroki nie są takie proste, co mnie troszkę usprawiedliwia. No tutaj głosy są jednak troszkę podzielone.
1: Na razie najprostsze sprawy, prawa oczka, tylko prawe.
2: A co to będzie?
3: No chyba szelik, nie wiem, dopiero pierwsze kroki.
1: Pani się uczy, tamta pani już taka zaawansowana troszkę.
2: No nie wygląda, że ona takie proste.
1: Proste jak świński ogon.
2: Teraz to się coraz bardziej popularne robi znowu.
1: Cuda robią i właśnie bardzo chętnie kolekcje całe drutowo-szydełkowe. Dzieciaki prędzej chwytają to wszystko. Bo ja miałam taki kurs w przedszkolu. Babcie się zdeklarowały czegoś tam dzieci nauczyć. Momentalnie te dzieciaki łapią. To jest fajne zajęcie.
2: Co tutaj powstaje?
4: Ojejka, będzie taka piękna czapusia. O, taka jak ta biała. Jak ta biała. Ale czy wyjdzie taka podobna, to nie wiem.
2: Jak idzie?
1: Chęci są.
5: Trochę cierpliwości, trochę będzie prucia. I coś
4: nie
5: będzie.
4: Nic nie będę prułać.
1: Zawinąć nitkę, założyć i zrobić pętelkę z niej. I będzie dobrze.
0: No właśnie. Z uczestniczkami warsztatów rozmawiała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. W sumie na szczecińskim Skolwinie zaplanowano 12 bezpłatnych spotkań co środę po południu. Prawe oczko, lewe oczko, mrugam do was. Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Czy szydełkujecie?

No już wczoraj, kiedy informowałem o tym faktach RMF FM, robiło to na mnie ogromne wrażenie. Niesamowita sprawa. Pola Elizejskie wypełnione tłumami wiernych. To był Paryż, a dzisiaj przenieśmy się jeszcze raz do Francji, bo na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes od kilkudziesięciu minut trwa msza święta, której przewodniczy papież Leon XIV. A uczestniczy w niej około 150 tysięcy wiernych. I to z wielu krajów europejskich, bo są tam przyjezdni z całej Francji oraz z zagranicy. Powiewają, widzę, flagi Polski. Dostrzegam flagę Brazylii, Hiszpanii, Czech, jest flaga Libanu, jest sztandar USA. No a wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Wierni entuzjastycznie powitali Leona XIV, który w Papa Mobile, to też już takie właściwie od dekad znane sceny, objechał wolno sektory błogosławiąc dzieci. Zwracając się w homilii powiedział, cytuję, przytaczam: patrząc dziś rano na was, zgromadzonych w domu naszej matki, dostrzegam powszechne oblicze Kościoła. Niektórzy z was przemierzyli całe kontynenty, pokonali trudy podróży i przenieśli do tej świętej groty swoje radości i brzemiona. Papież dodał, niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i waszych parafiach. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę. Po mszy świętej odwiedzi po południu ośrodek, w którym przyjmowani są pielgrzymi, chorzy i z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. W Lourdes Leon XIV, to też jest taka bardzo ważna sprawa, ważny punkt tej pielgrzymki, spotka się z 7 ofiarami pedofilii w kościele. Tysiące pielgrzymów pozostaną w miasteczku do wieczora, gdy papież będzie przewodniczyć procesji w sanktuarium. Głowa Kościoła katolickiego swoją podróż do Francji, jak czytam tutaj w harmonogramie, zakończy jutro. Do Rzymu ma wrócić w poniedziałek wieczorem. Francja, najstarsza córa Kościoła. Ach, to już przeszłość, ale w te dni ta przeszłość stała się teraźniejszością, przynajmniej wizualnie. RMF 24.

0: Reklama.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.
9: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: Po reklamie.
8: Bogdan Zalewski.
9: A to oznacza jedno, przed nami również w tym momencie kolejne fakty w RMF FM. Temat dla nas owa kwaśny. Zapraszamy.
10: Zapraszam ponownie.
8: Bogdan Zalewski, nisko się kłania.
10: Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
11: Liczy się siła głosu ludu.
10: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
12: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
10: Na koniec w faktach będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
13: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
14: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
13: Ważne z punktu widzenia krakowian wybory?
15: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
13: Sprzed obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Nasi reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice w pobliżu miejscowości Kochcice. Zderzyły się dwa samochody i jedna osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie Radia RMF 24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
16: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
10: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
0: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
12: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
0: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
12: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
0: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
12: Dzięki Bogu, już koniec.
0: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
10: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
16: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
7: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
16: Przyjemniejsze wejście.
7: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
10: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A jak oglądać finał, to najlepiej z dobrymi kibicami. No tak, no po wczorajszym wielkim finale lekko zdarte gardło. Ale jaki to był mecz? Meczycho, dlatego z niecierpliwością czekamy na naszych złotych medalistów siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni mają wylądować przed 13 w Warszawie. Na miejscu nasi ludzie i będziemy wam przekazywać atmosferę tego powitania z kibicami w kraju. Niedziela po południu. Krzysztof Urbaniak. Witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Każdy tydzień przynosi nam wiele informacji ze świata. W tym tygodniu oczy ekspertów zwrócone były na spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski zwłaszcza istotny był inny temat, czyli szans na powstanie stałej wojskowej bazy Stanów Zjednoczonych właśnie w naszym kraju. I o tym teraz porozmawiam z naszym gościem na łączach, pani dr Agnieszka Bryc, politolożka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, jakie są pani zdaniem szanse na utworzenie takiej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
1: To się okaże. Pomimo takich bardzo optymistycznych zapewnień, pierwsze sygnały będziemy mieli takie bardziej realne w listopadzie, wtedy kiedy się zakończy ta słynna ocena strategiczna prowadzona przez Pentagon. W grudniu, czyli 1 grudnia, ma ten raport trafić na biurko prezydenta Trumpa, więc no nie spodziewajmy się szybszych jakby konkretów. To, co sam powiedział prezydent Trump przed, prawda, tym dużym szczytem, znaczy nie tyle szczytem, co zgromadzeniem ogólnym ONZ i wystąpieniem w Nowym Jorku prezydenta Nawrockiego i, prawda, tego słynnego wystąpienia ministra Sikorskiego. On wtedy wspomniał, że w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce czyniony jest znaczny postęp i to wywołuje taką, prawda, dużą falę nadziei w Polsce i warto jakby dać trochę sobie na wstrzymanie, ponieważ prezydent Trump nie jest, no niestety, wiarygodnym pod względem dotrzymywania umów źródłem i dopóki nie będą poczynione bardzo konkretne kroki, to znaczy dopóki nie będziemy mieli podpisanej umowy, nie będziemy znali konkretów i fizycznie nie przyjadą ostatecznie amerykańscy żołnierze, dopóty ta sprawa zawsze będzie obciążona dużym elementem ryzyka, więc będziemy mieli powód do omawiania sprawy, ale dopiero wtedy, kiedy faktycznie tych zapowiadanych około 10 tysięcy żołnierzy pojawi się w Polsce. Na razie nie ulegajmy takim naprawdę wielkim emocjom.
0: Ale czy możemy już powiedzieć mniej więcej, gdzie mogłaby ewentualnie powstać taka amerykańska baza w Polsce? Bo ciągle się mówi, zachód Polski to jest bezpieczne miejsce, tam ewentualnie Amerykanie by to widzieli.
1: Tak, znaczy omawianych jest kilka lokalizacji i faktycznie Amerykanie nastawiają się na zachód Polski, bo to są faktycznie względy bezpieczeństwa. No, wschód jest siłą rzeczy znacznie bardziej ryzykowny. I jeżeli, prawda, jakby mówimy o lokalizacjach, no to mniej więcej to może być. To może być przede wszystkim, powiedzmy, Poznań albo okolice Poznania, albo Dolny Śląsk, czyli Wrocław. To są te dwie najbardziej wskazywane lokalizacje. I w rzeczywistości my do końca nie wiemy, bo Amerykanie zdecydują, gdzie będą chcieli ewentualnie rozmieścić swoje wojska i tak naprawdę wszystko zależy od tego, o jakim typie wojsk my mówimy, bo to też będzie miało swoje, prawda, znaczenie, więc na razie mamy wskazanie zachód Polski, no i te dwie lokalizacje, Poznań i Wrocław. Zobaczymy, znaczy tutaj naprawdę jeszcze nie wiemy, nie znamy konkretnie.
0: Ale pani doktor, bo wczoraj wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że będzie taka specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Co to może oznaczać w praktyce? Jakich zmian w prawie potrzeba?
1: Poczekajmy, znaczy specustawa, nie chcę deprecjonować obietnicy pani minister, ale specustawa może mieć za zadanie po prostu przyspieszyć procedury i budowy tej bazy, kwestii, powiedzmy, logistycznych i nie tylko. Ja nie przywiązuję się za specjalnie do tej obietnicy, bo tak jak powiedziałam, naprawdę my mówimy o specustawach, podczas gdy prezydent Trump mówi tylko i wyłącznie o znaczących postępach, nie podając żadnych konkretów. Oczywiście rozmawiają ze sobą politycy na szczeblu właśnie pani wiceminister, natomiast to wszystko może się rozjechać, ponieważ mamy problemy Donalda Trumpa z w ogóle, prawda, z finansami i z kosztem życia Amerykanów i tą wielką obietnicę wycofania wojsk amerykańskich z Europy i tutaj zapowiedź z wycofania 1/3 25 tysięcy żołnierzy. I w kontrze mamy obietnicę ustanowienia czy przesunięcia 10 tysięcy do Polski i to może być problem polityczny Donalda Trumpa, który obiecywał ograniczać zaangażowanie militarne wojsk amerykańskich w ogóle za granicą. A po drugie mamy trwające ciągle rokowania, rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Siergiej Ławrow w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego mówił, że ten dialog jest wieloformatowy i jest bardzo dobry z Amerykanami. I nie łudźmy się, element amerykańskiej obecności w Polsce siłą rzeczy w sposób oczywisty jest na pewno elementem tego dialogu, bo to jest ta informacja, na którą na pewno, albo wobec której na pewno będą sprzeciwiać się Rosjanie. Więc specustawą, to może sugerować, że rząd chciałby pokazać, że jesteśmy jako Polska przygotowani do tego, że wydatki, to znaczy budżet na obecność amerykańską będziemy mieli i że rząd jest pod tym względem sprawny. Natomiast rzeczywistość może być bardziej skomplikowana, więc tak jak powiedziałam, nie przyzwyczajajmy się nadmiernie i poczekajmy do tego, aż zapadną bardzo konkretne decyzje.
0: To zostawmy te bazy w takim razie, pani doktor. To porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym temacie, którym żyliśmy w minionych dniach, czyli to spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Bo dzisiaj chińskie MSZ przekazało, że Pekin i Waszyngton uzgodniły wzajemną redukcję ceł o wartości 30 miliardów dolarów oraz powołanie formalnego mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji. Czy ta rozmowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin była albo okaże się przełomowa?
1: Nie, no w żadnym razie to nie jest przełom i tak oceniają i amerykańscy, i zachodni, i chińscy eksperci. Popatrzmy, czy w ogóle ocenimy tę wizytę jako nie przełom, ale utrzymanie status quo, które istnieje we wzajemnych relacjach, czyli o przełomie nie ma mowy. To była wizyta bardziej taka imponująca pod względem, powiedzmy, całego anturażu i protokołu dyplomatycznego, aniżeli faktycznych ustaleń. Natomiast nie było tak bardzo źle, bo to była, i to jest istotne, pierwsza wizyta chińskiego przywódcy od 11 lat, czyli od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych, co warto podkreślić. I będą jeszcze w tym roku dwa spotkania Xi z Donaldem Trumpem, czyli najpierw na szczycie APEC w listopadzie, a później w grudniu na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych. Więc jeszcze przywódcy będą mieli podwójną okazję do tego, żeby się ze sobą spotkać i kontynuować rozmowy. Są rozbieżne, można by powiedzieć, jest protokół nie tyle rozbieżności, co rozbieżne doniesienia obu dyplomacji względem tego spotkania, bo o innych osiągnięciach, trochę innych osiągnięciach piszą Chińczycy i o innych mówią Amerykanie. Natomiast udało się, i tutaj mamy wspólne komunikaty, one współbrzmią ze sobą, faktycznie udało się stronom przedłużyć to takie słynne porozumienie z ubiegłego roku zawieszające wojnę handlową. I sukces jest taki, że udało się do stycznia 2027 roku. Natomiast my wiemy, że Chińczycy chcieli przedłużenia tego zawieszenia wojny handlowej do końca prezydentury Donalda Trumpa. Natomiast tutaj strona amerykańska się sprzeciwiała, bo zarzuca stronie chińskiej, że no, nie realizuje znacznej części tych porozumień, czyli tych ustaleń, które były zawarte podczas tych negocjacji w sprawie rozejmu, czyli w ubiegłym roku. Więc mamy połowiczny sukces. Sprawa wróci bardzo szybko, tak jak powiedziałam, bo już w styczniu. Plusem jeszcze takim ewidentnie tego spotkania było to, o czym

0: Bo jak pani mówiła, pani doktor, prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze spotka się z Xi przynajmniej dwukrotnie w tym roku. Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 była pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor, spokojnej niedzieli życzymy.
1: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji, wracamy za chwilę.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. W naszym programie ponownie zaglądamy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Tam jest coraz więcej biegaczy. Maraton wystartował dzisiaj rano. Wygrał reprezentant Kenii z czasem 2 godziny i 19 minut i 19 sekund. A nasz reporter Michał Dobrowicz przed chwilą rozmawiał z najlepszym Polakiem, Dariuszem Baratyńskim, który trasę maratonu pokonał w czasie 2 godzin i 19 minut. I co ciekawe, najlepszy Polak na trasie maratonu wcale nie jest mocno zadowolony z tego wyniku.
1: Nie jest to moje spełnienie marzeń.
2: Ile miało być?
1: Miało być 2:12, a no to 7 minut czy 7,5 minuty to niestety jest bardzo duża różnica.
2: Ale i tak jest najlepszy wynik wśród Polaków.
1: Tak, to prawda, to jest jakieś pocieszenie plus nagroda pocieszenia to 8 miejsce w elicie biegu. Tak.
2: No. O tych 10 minut dłużej niż u zwycięzcy, Kenijczyka.
1: Tak, tak, to no, czyli Kenijczyk skończył z dobrym czasem, no ja niestety nie za bardzo.
2: Pan mówi niestety, a ja jestem i myślę, że nasi słuchacze też pod wielkim wrażeniem, ogromne gratulacje. Jaki był przepis na sukces, bo to trzeba nazwać sukcesem?
1: Dziękuję bardzo. No to jest tak, że no, trenuję od kilkunastu lat, a przygotowania do pojedynczego maratonu trwają kilka miesięcy, około 3 miesięcy. Przygotowywałem się do tego maratonu.
2: Późną wiosną się zaczęły, wczesnym latem?
1: Około czerwca, tak. Czerwca, lipca byłem na obozie pierwszym i potem już we Wrocławiu właściwie w domu się przygotowywałem po tym maratonie, po obozie. No ale to jest kilkanaście tygodni ciężkiej pracy.
2: Biega się na dystansie takim jak 42 km, czy na krótszych raczej?
1: Na krótszych, natomiast no, dziennie wychodzi średnio 20 parę kilometrów, czyli w tygodniu 150-160 km przez te właśnie 10 czy 12 tygodni.
2: I tak codziennie?
1: I codziennie, tak. Codziennie, no właśnie większość dni dwa razy dziennie.

0: dzień dobry, trenuję.
1: Michał Dobrowicz, cały czas na mecie Maratonu Warszawskiego. Witamy ponownie, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się ponownie.
1: Czy większość zawodników ciągle w trasie?
2: Tak, jeszcze wciąż większość i coraz więcej kibiców dookoła mnie, czyli tych, którzy czekają na swoich bliskich, na swoich rodziców, na swoje dzieci, na swoich krewnych, którzy w końcu przekroczą tutaj linię mety. Tak, czekamy. Coraz więcej zawodników przybiega, ale wciąż większość jeszcze na trasie. To są te osoby, które celują w ten czas maratonu w okolicy 4 godziny.
1: Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michale. Kłaniamy się.
2: Ja mam tutaj kilka słów, bo tutaj obok mnie są kibice i to właśnie ci, którzy trzymają transparenty i te transparenty mają takie napisy, które zwracają uwagę. Na przykład widzę taki transparent, to jest taka walka o jednego banana, tu jest napisane. Chyba chodzi o takiego banana na twarzy, który się pojawia w czasie biegu. A pani komu kibicuje? Pani na kogo czeka?
3: Ja na narzeczonego.
2: On na trasie?
3: Tak, na trasie. Tak.
2: Daleko stąd, daleko od mety?
3: No myślę, że niecałe pół godzinki będzie. Myślę, że to jeszcze ma...
2: Czy tak do 13?
3: Tak.
2: Czy chciałby tak w ciągu 4 godzin, bo...
3: To jego pierwszy maraton, wiem.
2: To i tak ambitny plan.
3: Mam nadzieję, że mu się uda, trzymam za niego kciuki.
2: Co jest napisane na transparencie, który pani tu trzyma?
3: Ból przeminie, chwała pozostanie.
2: I to jaka chwała? Tato biegnij, bo tutaj rozumiem także dziecko wasze.
3: Tak, nasza córeczka też kibicuje.
2: Pierwszy maraton i pierwsze takie kibicowanie.
3: Tak, bo córka ma rok, więc... Ale będziemy kibicować na pewno jeszcze w kolejnych.
2: Jakie wrażenia zostaną w pamięci właśnie po tym biegu, po tym maratonie, po tym, co tutaj się dzieje w miasteczku biegaczy dookoła nas?
3: No, super. Tutaj naprawdę ekstra, się cieszą, machają. No super jest.
2: Nawet 100 tysięcy osób na całej trasie tego biegu w 7 dzielnicach Warszawy, a na samej trasie, jeśli chodzi o biegaczy, ponad 11 tysięcy zawodników i zdecydowana większość z nich z pewnością dobiegnie. Bardzo dziękuję, udanego popołudnia.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia dla wszystkich.
2: Dla wszystkich słuchaczy Radia RMF 24 pozdrawiamy i czekamy na kolejnych zawodników. Co kilka metrów od nas kolejne osoby przekraczają linię.
1: Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Michale, wielkie dzięki. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski trwa w centrum Warszawy. 48. Maraton Warszawski. Nasze mikrofony, nasi dziennikarze, jak słyszycie, też są na trasie, a my jesteśmy z wami w tą niedzielę.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Reklama. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Po reklamie.
4: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tak, dla was gramy w niedzielę po południu w Radiu RMF 24. A teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie przed chwilą odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Miejską Komisję Wyborczą w stolicy Małopolski. Przewodniczący, sędzia Krzysztof Dyl, mówił m.in., że wyniki będą znane jutro około godziny 3-4 nad ranem oraz że dane o frekwencji nie są przekazywane.
1: Przepis brzmi w ten sposób, że każda obwodowa komisja, jak skończy liczenie, wywiesza je u siebie i my później, jak wszystko sumujemy, również wywieszamy je. W tych wyborach powtórnych i tutaj wytycznych komisarza jest, że te dane o frekwencji nie są przekazywane. One w takich zwykłych wyborach są przekazywane do PKW i one się nawet na stronie internetowej pojawiają. Tam państwo widzą, taka mapka jest i to jest też tutaj w ten sposób tak dosyć dobry zorganizowane, że to widać. No, w takich wyborach nie jest to umieszczane. Po kolei wybieramy się do tego naszego obwodowej komisji wyborczej. Byliśmy na wyborach, no to idziemy do tej samej, zazwyczaj do tego samego miejsca. To jest najprostsze. Jeżeli nie, to sprawdzamy w ewidencji ludności w Krakowie, gdzie jest to miejsce nasze głosowania. Należy zabrać jakiś dowód tożsamości. Tutaj tych dowodów może być różne, ale najczęściej dowód osobisty będzie wystarczający. Ten M-obywatel jest wystarczający, myślę. Później pobranie karty i oddanie głosu. Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny. No nikt nie dostaje tego głosu po prostu.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl. A ja przypominam, że o godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTubie. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. Gorąco polecam, a za chwilę zmienimy temat. Powiemy, kiedy rozpocząć przygodę z morsowaniem.
2: RMF 24 Wrocław.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym wracamy do pytania, czy przełom września i października to jest dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. To więc jak się okazuje, łatwiej się adoptować do coraz niższych temperatur, a co jest najważniejsze przy tym pierwszym razie, o tym opowiadała naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Posłuchajmy razem.
1: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę razem z grupą i jest super. Samemu to tak nieciekawie, a z grupa daje tą siłę, tego powera po prostu, nie? I lepiej się wchodzi.
2: A teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
1: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są rozgrzane, czerwone. Mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
2: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy zacząć, albo jak zacząć...
1: Przyjść, po prostu przyjść. A my pokażemy, jak trzeba wejść. Zawsze pierwszy raz wchodzi z kimś. Nigdy nie wchodzi taka osoba sama.
2: Dlaczego?
1: Wchodzimy w grupie, uzupełniamy się po gimnastyce i wtedy widzimy, czy komuś coś się nie dzieje, czy nie zasłabł, czy źle się czuje, czy jest mu dobrze po prostu. A tak jak indywidualnie, no to są różne przypadki, nie?
2: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
1: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
2: Przyjemniejsze wejście.
1: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani. Niektórzy stoją na plaży okuci, trzęsą się zimna, a my się śmiejemy, bo nam jest ciepło po prostu.
2: Te pierwsze minuty przed, co jest ważne przed wejściem, co trzeba zrobić? Jest jakiś taki rytuał?
1: Tak, my proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, ktoś nie chce trochę poćwiczyć z nami w kółku, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody. Lepiej stopniowo, większość tak osób robi, pomału wchodzi, zanurza się i jest dobrze.
2: To zaraża takie morsowanie? To jest coś, od czego nie można się odzwyczaić później?
1: Raczej tak, bo wtedy jak już się morsuje i gdzieś się widzi wodę, to ona wciąga. Ciągnie, czy w jeziorze, czy w rzece, tak jak koleżanki jeżdżą w góry, to no, muszą wejść do tej wody. Nie ma tak, żeby nie wejść, czy jesteśmy gdzieś nad jeziorem, na grzybach. To chociaż na chwilę, chociaż na moment. Zanurzyć się, posiedzieć w tej zimnej wodzie, inaczej się człowiek czuje.
0: Posiedzieć w zimnej wodzie i inaczej się człowiek czuje, mówiła pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Serdecznie pozdrawiamy. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 13. W nich m.in. brytyjskie gospodarstwo, które pobiło rekord Guinnessa. Jak? Szczegóły już za 12 minut.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
19: A już teraz fakty RMF FM o 13, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
20: Głosowanie na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie i powinno zakończyć się planowo o 21:00. Ostateczne wyniki około 3-4 rano. Takie informacje podaje Miejska Komisja Wyborcza. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednania między narodami wzywa Leon XIV podczas mszy w Lourdes we Francji. W faktach także o utrudnieniach na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Wszystkie komisje wyborcze zostały otwarte o czasie, głosowanie przebiega spokojnie i zakończy się planowo o 21:00. Tak informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. W stolicy Małopolski odbywają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie?
21: Sędzia Krzysztof Dyl przypomniał okoliczności zabrania ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości, a także o tym, że jeden z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie wyborczej, wycofał się i nie należy na niego głosować.
22: Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny.
21: Wszystko wskazuje na to, że ważne głosy będą liczone już od godziny 21:00, a wyniki wyborów powinniśmy poznać około 3-4 jutro nad ranem. Z Przedmiejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Maciej Pałachicki.
20: To fakty w RMF FM, relacje na żywo ze sztabów, komentarze i rozmowy z krakowianami. Krakowski Wieczór Wyborczy RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News już dzisiaj. W faktach teraz w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
23: Dzień dobry.
20: Cię. Maćku, będzie się działo, prawda?
23: Tak,
20: a jak
23: jest.
20: To wszystko będzie wyglądało? Opisz proszę.
23: Zaczynamy o 20:00. To będzie specjalny program RMF FM. Będą relacje ze sztabów kandydatek i kandydatów. Oczywiście z reakcjami też na pierwsze sondażowe wyniki. Do studia zaprosimy ekspertów, polityków i ludzi ze świata biznesu oraz kultury. Oni skomentują dla was to, jak w pierwszej turze zagłosowali krakowianie i czy przekłada się to na ogólnopolską politykę. Ale co równie ważne, nasi dziennikarze będą też na ulicy, bo głos oddamy mieszkańcom Krakowa. Od 20:00 Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10, a całość będzie do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
20: Maciej Sołtys, dziękujemy, polecamy i zapraszamy na ten wieczór. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów-Zachód, Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzenie trzech pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy.
24: Fakty ze świata.
20: Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
25: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia. Po południu Leon XIV ma spotkać się za zamkniętymi drzwiami w Lourdes z 7 ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Dzisiaj rano wezwał francuskich biskupów, by wykazali odwagę w rozwiązywaniu tego problemu.
20: O czym donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz. Brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje setne urodziny.
26: Sir David Attenborough. 10, 9.
27: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
20: Informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki. O tym, jak podróżują Polki i Polacy, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Eugeniusz Triasun, ekspert z jednego z portali rezerwacyjnych. Polecamy tę rozmowę. O 14:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Potwierdzam to, o czym mówiła przed chwilą Ewa Kwaśny w Faktach RMF FM w Światowy Dzień Turystyki. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się turystyka, jak zmieniają się nasze podróże. Ale tematów będzie o wiele więcej w naszym programie popołudniowym. Powiemy na przykład o sensacyjnym znalezisku pod Olsztynem. Niedzielne popołudnie, Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. A ja przypominam, że dzisiaj 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, czyli nic, tylko wstaję, biorę plecak i ruszam w podróż. Ale wcześniej porozmawiam o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Dzień dobry, panie Eugeniuszu, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Pan też ma taki plan na dzisiejsze święto? Bierze pan walizkę i w drogę?
1: Biorę plecak i co prawda w drogę bliższą, bo wybieram się na trening. Natomiast turystycznie jest to przede mną, ponieważ akurat zaplanowałem wakacje na za 2 tygodnie.
0: O. Aha, można wiedzieć gdzie? Dokąd się pan wybiera?
1: Tak, korzystam właśnie z trendu związanego z zanikaniem sezonowości w turystyce i będę odkrywał Sycylię.
0: Proszę bardzo, zanikanie sezonowości. To jak to jest z tymi podróżami Polek i Polaków? Sycylia we wrześniu, dokąd jeszcze jeździmy najchętniej?
1: Znaczy na ogół generalnie to zależy od modelu podróżowania, ponieważ jeżeli spojrzymy na osoby, które rezerwują wyjazdy z biurami podróży, no to tu kierunki właściwie są całkiem stabilne, jeżeli chodzi o sezon, ponieważ cały czas bardzo przekonującym produktem turystycznym, jak to w branży nazywamy, pozostaje właśnie Egipt, Turcja, Grecja. Kierunki pewne, po których wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że też poziom obsługi będzie odpowiedni, ale też takie, które wciąż pozostają, powiedzmy, w zasięgu też powiedzmy wielu budżetów domowych. Więc jeżeli chodzi o taki typ wyjazdów, no to myślę, że to są takie najważniejsze trendy. Natomiast jak spojrzymy na drugą stronę tego rynku, czyli na osoby, które częściej rezerwują wyjazdy właśnie mniej zorganizowane, właśnie bardziej na własną rękę, no to tutaj Hiszpania, Włochy właśnie, tutaj i Sardynia, i Sycylia są też bardzo popularne, czy Malta, która no również ogromne sukcesy odnosi, jeżeli chodzi o przyjazdy Polaków w ostatnich latach. Mhm.
0: Skorzystam z okazji, że pan powiedział, że wybiera się na Sycylię. Czego tam pan się spodziewa? Dlaczego akurat to miejsce?
1: Przede wszystkim na pewno dużo przyjemniejsze temperatury niż jeszcze parę tygodni temu, ponieważ też jak sobie monitorowałem, to początek września ponad 30 parę stopni. Dla mnie na pewno nie jest to komfortowy czas, bo wolę właśnie tak między właśnie 20, 25, 27, żeby było w miejscu, do którego jadę. Bo owszem, lubię ciepło, ale może nie jak jest aż za bardzo. I też nie jestem jedyny w tym, ponieważ wiele osób w badaniach mówi, że wybiera podróżowanie poza sezonem właśnie po pierwsze z uwagi na to, że jest mniej osób, właśnie jest mniejszy ten ruch turystyczny, a po drugie właśnie dlatego, że też te warunki są po prostu też bardziej sprzyjające zwiedzaniu. Mm-hmm.
0: Czyli zwiedzanie, a oprócz tego co jeszcze? Turystyka jedzeniowa?
1: Zależy od kierunku. Myślę, że Włochy, no tutaj wiadomo, też wiemy, czego się spodziewać. Lubimy włoską kuchnię, myślę, że wielu z nas. I na pewno to jest kierunek, gdzie turystyka kulinarna jest bardzo obecna. Wiadomo, są kierunki, które powiedzmy wśród swoich takich zalet najważniejszych mają inne atuty, chociażby właśnie czy to turystykę historyczną, czy właśnie kwestie związane z naturą przede wszystkim. Natomiast myślę, że właśnie to południe Europy z jednej strony pozostaje też sposobem na znalezienie takiego ciepła właśnie poza sezonem, a z drugiej strony też na odkrywanie tych smaków krajów basena Morza Śródziemnego.
0: Zmienia się turystyka, zmieniają się nasze podróże, a jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają planowanie wyjazdów?
1: Z jednej strony pomagają, myślę, że na pewno dużo bardziej, dużo łatwiejsze stało się planowanie takiego wyjazdu, poznawanie jakiegoś też kierunku, przygotowywanie się do takiej podróży. I tu mówię z jednej strony zarówno o kwestiach typu sprawdzamy miejsca, tutaj destynacje, do których chcemy pojechać czy polecieć, atrakcje najważniejsze, co warto właśnie w takim miejscu zrobić, ale też po kwestie w ogóle, jak się do takiej podróży logistycznie przygotować, co spakować właśnie, co ze sobą zabrać, czego nie potrzebujemy, o czym trzeba pamiętać. Na pewno właśnie, więc myślę, że ta część organizacyjna i właśnie między innymi sztuczna inteligencja zdejmuje duży ciężar związany z przygotowaniami, no i pozwala po prostu w jakimś stopniu większym na pewno cieszyć się z takiego wypoczynku. Jest to prawda też druga strona tego medalu, ponieważ często możemy poddać się takiej pokusie patrzenia na wyjazdy przez pryzmat właśnie tych najpopularniejszych destynacji, które chociażby takie narzędzie sztucznej inteligencji nam podpowie. No a trzeba pamiętać, że przecież każdy kierunek skrywa w sobie na pewno dużo ciekawych rzeczy, które niekoniecznie pojawią się właśnie w tych rekomendacjach, które nam tutaj technologia i nasz asystent wirtualny podsunie, tylko powiedzmy może nieco dłużej potrzebujemy poświęcić na to czasu, żeby takie perełki wyszukać. Mhm.
0: No właśnie, jakie perełki? Te najbardziej egzotyczne kierunki, dokąd wybierają się Polacy, to...
1: Te najbardziej egzotyczne, ja myślę, że tu jest cały świat właściwie tutaj stoi przed nami otworem, bo na pewno dostępność połączeń lotniczych sprawiła, że podróżowanie w ciągu właśnie ostatniej dekady, kilkudziesięciu lat stało się zdecydowanie łatwiejsze. Ale jeśli chodzi o kierunki, które możemy uznać za taką egzotykę i gdzie najchętniej jeździmy, no to na pewno wciąż pozostaje właśnie czy to Tajlandia, Wietnam, Japonia, właśnie generalnie całe kraje, tutaj cały ten region Azji, tej takiej dalszej. Natomiast warto by też powiedzieć o może nieco mniej obecnym w takiej kulturze popularnej, ale jednak odkrywanym też przez Polaków w regionie, czyli właśnie Ameryce Południowej. Coraz więcej też podróży właśnie tam odbywamy, co do Ameryki też Środkowej chociażby, na wszelkie wyspy i mniejsze kraje, chociażby Morza Karaibskiego. Więc ja myślę, że też to są takie kierunki, które są pewnym może odkryciem, właśnie te, na pewno uległy w większym stopniu takim, stały się po prostu bardziej rozpowszechnione, jeżeli chodzi o ofertę właśnie biur podróży czy portali noclegowych. No i też w tym kierunku myślę, że turystyka będzie w kolejnych latach podążać.
0: A czy w podróżowaniu lepiej stosować last czy first minute, jak to wygląda?
1: Kiedyś tak mówię, że kwestia bardziej 10-15 lat temu, że faktycznie last minute oferty były dostępne, były atrakcyjne i ogólnie realne po prostu. Natomiast popularność i rozpowszechnienie w ogóle podróżowania jako takiego, bo kiedyś podróże były takim dobrym, nie chcę powiedzieć może luksusowym, chociaż powiedzmy, że jeszcze dawniej były. Natomiast no, na pewno czymś rzadszym, na co czekaliśmy powiedzmy przez cały rok i wyjeżdżaliśmy raz, a na długo, ale właśnie kwestia tego wraz z pojawieniem się wielu połączeń lotniczych, poprawą też infrastruktury drogowej, też wieloma możliwościami, gdzie możemy nawet chociażby nocleg zarezerwować i kwestia tego, że to stało się po prostu dostępne dla bardzo dużej grupy osób sprawiło, że my podróżujemy jakby tutaj na pewno warto rezerwować jak najwcześniej, ponieważ widać, że jest wtedy większa szansa właśnie na to, że lepszą cenę znajdziemy, czy skorzystamy z udogodnień właśnie w miejscu noclegowym, do którego chcemy jechać, z takich, na których nam jak najbardziej zależy. Powiedzmy, no, jest to szczególnie istotne w przypadku osób podróżujących z dziećmi, gdzie poszukiwane są bardzo często hotele właśnie z animacjami, właśnie z posiłkami w cenie. No a wiadomo, że im bliżej jesteśmy podróży naszej i im bliżej tego terminu, no to tym większe jest prawdopodobieństwo, że po prostu takiego pokoju czy takiego miejsca może zabraknąć, którego my poszukujemy najbardziej.
0: Koniec września, czy rezerwować już podróże na święta, na Sylwestra, to jest ten czas?
1: Absolutnie. Właśnie ostatnio przeprowadziliśmy taką analizę krótką, gdzie pokazujemy, że na okres świąt, ale też ferii, ceny aktualnie w Polsce, akurat tu mówimy o polskim rynku, są średnio o 8-10% niższe niż rok temu, więc po pierwsze okazja taka cenowa, myślę, że to jest ważny tutaj argument, ale też po drugie właśnie kwestia tej dostępności. Na pewno święta stają się też, może nie jest to taki masowy trend, że nagle wszyscy ruszymy poza nasze domy i będziemy spędzać święta właśnie w hotelu, ale widać, że z roku na rok liczba takich osób rośnie, w związku z czym no też oczywiście dostępność noclegów maleje bardzo szybko, więc jeżeli myślimy o wyjeździe, czy to na święta, czy na ferie już również, no to myślę,
0: teraz
1: końcówka września jest jak najbardziej słusznym czasem.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Turystyki.
1: Dzięki serdeczne i dla państwa również.
2: Radio RMF 24.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: powinnam spłukać. Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie tuszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
2: Po reklamie.
5: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz krótka informacyjna podróż do Szwajcarii. Jak się okazuje, w tym kraju powszechnie znanym ze swojej neutralności dzisiaj odbywa się referendum w sprawie zawężenia definicji tejże neutralności. Inicjatorzy kampanii postulują wpisanie do konstytucji zapisu, zgodnie z którym Szwajcaria nie mogłaby przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, ani z nimi współpracować, chyba że zostałaby zaatakowana, a także powstrzymywałaby się od udziału w jakichkolwiek sankcjach, o ile nie zostaną one zatwierdzone przez ONZ. Sondaże wskazują, że większość odrzuci inicjatywę propagowaną przez skrajną prawicę, a określaną przez przeciwników mianem prorosyjskiej, podała agencja Reutera. Choć szwajcarska neutralność jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich, czyli ponad 200 lat, sposób jej realizacji przez rząd nie został szczegółowo określony. Prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa twierdzi, że tradycyjne stanowisko kraju uległo osłabieniu, kiedy Szwajcaria nałożyła sankcje na Rosję w następstwie jej inwazji na Ukrainę. W ramach kampanii przed głosowaniem w całym kraju rozwieszono plakaty z hasłem "Nie dla wojny, tak dla neutralności", przedstawiające białe gołębie pokoju.
1: RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę do was wracamy z kolejnymi tematami, a teraz gramy dla was znakomitą muzykę. Mela Koteluk, Himalaje.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia zasila sieć Polskiej Spółki Gazownictwa. Instalacja działa w Komorowie, to jest gmina Ostrów Mazowiecka na Mazowszu. Do produkcji metanu wykorzystywane są produkty uboczne działalności rolniczej. I z tych surowców powstaje biogaz, który następnie jest uszlachetniany do postaci biometanu o parametrach odpowiadających jakości gazu ziemnego. No i dzięki temu może być wykorzystywany przez odbiorców tak samo jak tradycyjny gaz ziemny, o czym mówi nam Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Posłuchajmy.
1: Jest to pierwsza biometanownia rolnicza. To jest również przełom, bo pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż, proszę Państwa, ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski. My się spodziewamy, patrząc na umowy przyłączeniowe w przyszłym roku, kolejnych 8 przyłączeń. Mamy ogólnie zawartych 25 umów, zaraz będziemy mieli 24, bo to zrealizujemy, więc jest sukces. Ale zainteresowanie jest duże. Ja myślę, że my możemy się spodziewać tylko rozwoju tego rynku.
2: Jak wygląda funkcjonowanie tego miejsca? Czyli najpierw rolnicy tutaj przywożą ten surowiec?
3: Tak, funkcjonowanie tego miejsca polega na tym, że rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci, ogólnopolskiej sieci, a reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, który możemy nadal używać do użyźniania pól.
0: Z inwestorem Krzysztofem Janiszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dodam, że produktem ubocznym procesu jest poferment, który wraca na pole jako wartościowy nawóz organiczny. Według szacunków Polska posiada potencjał produkcji biometanu, który sięga około 3 miliardów metrów sześciennych rocznie, a to oznacza możliwość pokrywania istotnej części krajowego zapotrzebowania na gaz przy wykorzystaniu krajowych surowców pochodzących z rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty, w nich nowe informacje w sprawie dużego pożaru hali w krakowskiej Nowej Hucie.

0: Ogłoszenie.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja w spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na Aleja Platanowa / 2.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
16: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Mateusz Bożek.
17: Strażacy walczą z silnym pożarem hali w krakowskiej Nowej Hucie. W środku łatwopalne substancje. To na początek faktów. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy w RMF FM i RMF 24. Stolica Małopolski wybiera nowego prezydenta. A jak kibice reagują na złoto naszych siatkarzy? Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz. Ponad 40 strażaków walczy z pożarem w krakowskiej Nowej Hucie. Jak informowaliśmy już w faktach, płonie tam hala o powierzchni około 500 m2.
18: Wewnątrz składowane są prawdopodobnie łatwopalne środki przeznaczone do dezynfekcji. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
17: Relacjonował Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Obok hali znajduje się budynek biurowy. Strażacy nie chcą dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Nawet 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który w jednej z komisji wyborczych na Woli Ustąpskiej w Krakowie podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Następnie opuścił lokal wyborczy. Znana jest jednak tożsamość mężczyzny. Ponadto przed południem krakowska policja odnotowała jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Chodzi o agitację wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. Policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu. Poza tymi zdarzeniami głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie. W wyborach startuje w sumie 7 kandydatów. Ostateczne wyniki zostaną podane jutro między 3 a 4 rano. Cisza wyborcza trwa. W faktach RMF FM zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. O szczegółach ze swoim gościem, Tomasz Staniszewski.
19: Małgorzata Świtała, gospodyni krakowskiego wieczoru wyborczego w telewizji Polsat News.
20: Dzień dobry.
19: Co dla ciebie jest najtrudniejsze w tym czasie?
20: Chyba dla wszystkich dziennikarzy najtrudniejsze jest mówić cisza. W ciszy. No bo co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć? Zastanawiamy się nad tym na okrągło, ale Ipsos i OGB, Ogólnopolska Grupa Badawcza, to są dwie niezależne sondażownie. Jak tylko wybije 21, tylko u nas będą mogli Państwo zobaczyć te wyniki. I to nie tylko to, jak głosowali Państwo w pierwszej turze, zakładam. Jakie są Państwa opinie i zdania zmieniające się od ostatnich wyborów.
19: A pamiętajmy, że głosujemy niemal rok przed kolejnym parlamentarnym rozdaniem, zatem ten wynik w Krakowie będzie ważny też dla sceny politycznej w Polsce.
20: Które tematy są ważne dla całej sceny politycznej, bo to, że nam się wydaje, że
19: kto
20: rozmawiamy na temat...
19: Kto kogo poparł.
20: To, że my rozmawiamy o krakowskich rzeczach, wcale nie znaczy, że Poznań, Gdańsk czy Wrocław nie mogą przełożyć tego na swoje podwórko. Owszem, tak jest. Zresztą nie wiem, czy Państwo sprawdzali ceny benzyny.
19: Polecamy wieczór wyborczy w Polsat News, polecamy wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM.
20: Zapraszamy.
17: My zaczynamy w faktach o 20. Od 20.45 końcowe odliczanie w informacyjnym Radiu RMF 24.
21: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
17: Wrócili złoci medaliści Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie przywitał ich tłum biało-czerwonych fanów.
22: No, jesteśmy bardzo zadowoleni z gry, oglądamy mecze już od wielu lat i dzisiaj mieliśmy okazję tutaj być bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej.
23: Powinien być kapitanem, dlatego że on mobilizuje całą drużynę.
17: A z kibicami na lotnisku Chopina rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Bardzo dziękujemy naszym siatkarzom za ten kapitalny turniej, za to złoto przywiezione z Mediolanu. A już za chwilę w naszym programie wrócimy do zapowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który powiedział, że Stany Zjednoczone zapraszają na grudniowy szczyt G20 prezydenta Rosji Władimira Putina. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: w Radiu RMF 24. Teraz słowa, które padły za oceanem w Stanach Zjednoczonych i nasze polskie do nich komentarze. Czyli wracamy do zapowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który powiedział w środę, że Stany Zjednoczone zapraszają na grudniowy szczyt G20 do siebie prezydenta Rosji Władimira Putina. Marco Rubio wyraził nadzieję, że przywódca przyjmie to zaproszenie i wskazał, że będzie to dla niego okazja do rozmowy nie tylko z prezydentem Donaldem Trumpem, ale również z innymi przywódcami. Wiemy, że na szczyt wybiera się prezydent Karol Nawrocki, który również otrzymał takie zaproszenie. Dziennikarz RMF FM i RMF 24 Michał Radkowski jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jak polscy politycy komentują to zaproszenie Trumpa dla Putina?
1: Bez specjalnego optymizmu. Również w PiSie, gdzie przypomnę, mimo kolejnych gaf czy zaskakujących deklaracji Donalda Trumpa, wciąż bardzo sobie cenią amerykańskiego prezydenta. Mówią o nim, że jako największym przyjacielu Polski. Pytałem dzisiaj Kamila Bortniczuka właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, czy podoba mu się pomysł zaproszenia Donalda Trumpa na szczyt G20.
2: Co do zasady mi się nie podoba, bo prezydent Rosji jeszcze nie zasłużył na to, żeby wrócić na arenę międzynarodową jako pełnoprawny uczestnik tego typu obrad, no ale też musimy znać swoje miejsce w szeregu. My to organizujemy, nie my na stałe jesteśmy członkami G20, organizują to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią. Ja takiej wiedzy nie mam, ale doszukuję się jakiejś racjonalności w działaniach ludzi, którzy takie zaproszenie wystosowali.
1: Takie zaproszenie wystosował prezydent Donald Trump, wasz wielki przyjaciel.
2: No to prawda, dlatego niezależnie od tego, jakie czasami wrażenie sprawia Donald Trump charakterystyką swoich działań, jednak na końcu te decyzje, które podejmuje, leżą w interesie Stanów Zjednoczonych i w interesie całego NATO i wierzę, że tym razem jest podobnie.
1: Czy takich rozmów nie można prowadzić w cztery oczy między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, a nie na międzynarodowym salonie, bo takim jest szczyt G20?
2: Oczywiście są różne możliwości prowadzenia rozmów i różne okazje do tego, żeby do takiej rozmowy w cztery oczy doprowadzić. Jak rozumiem, prezydent Trump nie chciałby gościć w Moskwie, niespecjalnie chciałby też gościć prezydenta Putina w Waszyngtonie, w związku z czym być może to zaproszenie jest okazją do tego, żeby taką rozmowę w cztery oczy przeprowadzić.
1: Prezydent Karol Nawrocki powinien przy okazji obecności na tym szczycie zabrać głos, porozmawiać, płynąć z jednym i z drugim panem?
2: Oczywiście, że prezydent Karol Nawrocki powinien wykorzystać każdą okazję, a dzięki temu, że ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, będzie miał okazję w bardzo wąskim gronie liderów światowych rozmawiać, wykorzystać do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, rozmawiając ze wszystkimi. Z Donaldem Trumpem to oczywiste, ale z prezydentem Putinem, jeżeli będzie taka okazja, przekazać mu polski punkt widzenia na to, jak będziemy reagować, kiedy odważy się zaatakować NATO.
1: No, zupełnie inne oczekiwania względem prezydenta Karola Nawrockiego ma Tomasz Trela z Lewicy, który przyznał mi, że jest oburzony zaproszeniem przez Donalda Trumpa Władimira Putina.
3: Jak można zapraszać na forum najważniejszych gospodarek świata zbrodniarza, który każdego dnia zabija ludzi, bo to przez jego rozkazy ludzie są zabijani. Mam nadzieję, że apel polityków Stanów Zjednoczonych posłuży do tego, że on się z tego wycofa. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji i wreszcie mam nadzieję, że rozsądek zwycięży w połówkowych wyborach i może Donald Trump trochę otrzeźwieje, bo te jego ruchy w stosunku do Putina, gdzie on czasami mówi, że to Ukraina jest prowokatorem, a nie Putin agresorem, są przerażające. Ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, jak to Karol Nawrocki chce zrobić, żeby przy jednym stole siedzieć z Putinem, być na jednej fotografii, czy podawać rękę zbrodniarzowi. To jest sytuacja dla mnie nieakceptowalna.
1: A Karol Nawrocki powinien się tam wybrać?
3: Karol Nawrocki powinien absolutnie zrobić wszystko, żeby Putin tam nie przyleciał, a do grudnia jest jeszcze kilka miesięcy i Karol Nawrocki powinien ten czas wykorzystać. Tylko ja nie wiem, czy Karol Nawrocki ma relacje z Donaldem Trumpem na zasadzie: Donald, zróbmy sobie zdjęcie, ja nic od ciebie nie chcę. Czy on ma rzeczywiście z nim takie relacje, że może do niego zadzwonić i powiedzieć: posłuchaj, to jest naprawdę niekomfortowa sytuacja, bo tam będzie przywódca Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, to jest Europa, to są silne państwa w Unii Europejskiej, które wszystkie pomagają Ukrainie, a ty zapraszasz tam Putina.
1: A może te wszystkie państwa powinny zbojkotować w związku z tym ten szczyt?
3: Nie wiem. Myślę, że sprawa jest świeża i powinny na pewno te państwa ze sobą dyskutować, ale znowu mam wrażenie, że Karol Nawrocki nie jest zainteresowany dyskusją z innymi państwami, bo on jest zapatrzony w Donalda Trumpa jak święty obrazek, a Donald Trump robi błędy i my jesteśmy świadkami tych błędów.
1: Na razie jednak w Pałacu Prezydenckim słychać, że Karol Nawrocki zamierza pojawić się w połowie grudnia w Miami. To właśnie tam zaplanowano dwudniowy szczyt G20. Wczoraj, jeszcze przypomnę, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz mówił, że Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina, ale Karol Nawrocki i tak wybiera się do Stanów, bo obecność na szczycie jest w interesie Polski.
0: No, ale sytuacja wybitnie niekomfortowa, prawda?
1: dla polityków polskich, a szczególnie tych z prawej strony, myślę, że tak.
0: Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, które zebrał dla nas dziennikarz Michał Radkowski. Michale, wielkie dzięki jeszcze raz.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę zmieniamy temat. Wrócimy na lotnisko Chopina w Warszawie. Tam zakończyła się konferencja prasowa z naszymi mistrzami Europy w siatkówce. Bądźcie blisko radia.

0: Niedzielny popołudniowy program w Radiu RMF 24. Wracamy ponownie na lotnisko Chopina w Warszawie. Tam wylądowali polscy siatkarze, czyli złoci medaliści Mistrzostw Europy. No i przywitał ich tłum kibiców. Nasza reprezentacja wzięła następnie udział w konferencji prasowej. Oto co o zwycięstwie powiedział selekcjoner biało-czerwonych Nikola Grbicz. Posłuchajmy.
1: Twarz może być nie jest, nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. 5 miesięcy trudne prace. Gramy na wysokim poziomie, moim zdaniem, od końca turnieja w Gliwicach i zostajemy na tym poziomie, ja nie wiem, może być 2 miesiące i pół. I graliśmy cały turniej Bułgarii i we Włoch na bardzo wysokim poziomie. To jest bardzo, bardzo trudne. Zostać na tym poziomie z przerwą między meczami, z przeciwnikami, którzy nie są na naszym poziomie, zostać skoncentrowany i zostać motywowany, dać swoje najlepsze i grać swoje najlepsze, to absolutnie nie jest łatwe.
0: Mówił trener Nikola Grbicz. No to posłuchajmy jeszcze, co o zwycięstwie powiedział kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
2: Długi bardzo sezon za nami. Jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków, ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny

Poruszały się najszybsze ówczesne dyliżanse konne. W ogóle to było tak niesamowite, że wielu lekarzy w tamtym czasie, w połowie XIX wieku, uważało, że ludzkie ciało, a zwłaszcza mózg, może nie wytrzymać jazdy z tak nienaturalną, zawrotną szybkością. Przestrzegano przed możliwością utraty przytomności w trakcie jazdy albo duszności wywołanych pędem powietrza. Dodam tylko, że dziś tę trasę pociąg popłynuje przeciętnie w niecałe 15 minut. Maszynistą tego pierwszego pociągu był niejaki James Holden, sprowadzony specjalnie z Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że parowóz został wyprodukowany właśnie w Wielkiej Brytanii w zakładach Barry, Curtis and Kennedy w Liverpoolu. W tamtym czasie po prostu na Śląsku nikt nie potrafił jeszcze obsługiwać, a już tym bardziej prowadzić tak skomplikowanych maszyn jak parowóz. Dlatego zamawiając parowóz w Liverpoolu, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej musiało w pakiecie wraz z lokomotywami zakontraktować także doświadczonych angielskich fachowców i maszynistów, no żeby to wszystko działało i było sprawne. I właśnie jednym z takich fachowców był James Holden i to on poprowadził przejazd pierwszego pociągu na obecnych ziemiach polskich. A należy dodać, że zarówno James Holden, jak i ci pierwsi brytyjscy maszyniści byli sukcesywnie, stopniowo zastępowani wyszkolonymi kadrami niemieckimi. No ale to był proces, który trwał tak ze 2-3 lata, zanim tak naprawdę doszło do tego. My z zachowanych dokumentów spółki wiemy, że ci zatrudnieni przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej Brytyjczycy zarabiali jak na tamte czasy astronomiczne pieniądze. No był Było to oczywiście spowodowane ich unikalnymi umiejętnościami, unikalnymi kwalifikacjami. Nikt inny nie potrafił tego robić, dlatego też zdecydowano się, że ci Anglicy sukcesywnie będą szkolili swoich następców, no którzy już będą lokalnymi maszynistami tutaj stąd od nas z Wrocławia. Na początku w ogóle oni tak naprawdę, ich rola ograniczała się do tego, że dorzucali węgiel do kotła i obserwowali pracę swoich kolegów z Wielkiej Brytanii, sukcesywnie opanowując umiejętność prowadzenia parowozu. Natomiast kiedy ta systematycznie wydłużająca się linia kolejowa dotarła w końcu z Wrocławia do Opola i w następnym roku na Górny Śląsk, liczba przeszkolonych niemieckich maszynistów była już na tyle wystarczająca, że dokładnie w roku 1844 można było w ogóle zrezygnować z usług Brytyjczyków. No to jeszcze na koniec tej części powiedzmy sobie, jak w ogóle wyglądało podróżowanie tą najstarszą linią kolejową. Wagony wyglądały zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni. Otóż miały one po pierwsze bardzo takie różne kolory, to jest jakby ważne. Konstrukcyjnie przypominały tak naprawdę konne dyliżanse, takie pocztowe, tylko postawione na żelaznych kolejowych podwoziach. Miały drewniane nadwozia, tak jak wspomniałem, pomalowane na jaskrawe kolory. No to a to ułatwiało orientację, bo oczywiście obowiązywał podział na klasy, więc każda z klas miała swój kolor. Klasa pierwsza. Ich wagony były czerwone, zamknięte całkowicie i najlepiej amortyzowane. Z zewnątrz ten wagon wyglądał jak takie trzy połączone ze sobą pudła klasycznych dyliżansów, a wewnątrz przedziały były bardzo eleganckie, no wyściełane miękkimi tkaninami. Pasażerowie siedzieli na wygodnych, tapicerowanych kanapach naprzeciwko siebie. Okna były oszklone, no co chroniło oczywiście przed wiatrem i dymem z parowozu. No więc jak łatwo się domyślić, tą klasą podróżowali wyłącznie ci najbogatsi, arystokracja, kupcy, urzędnicy. Wagony drugiej klasy miały kolor żółty i również były zamknięte i zadaszone, to ważne. No ale za to miały dużo prostsze wykończenie i wnętrze nie miały tych wszystkich luksusowych materiałów. Fotele były obite po prostu skórą, mocnym płótnem i one również zapewniały ochronę przed deszczem i sadzą, a różnicą było to, że były słabiej amortyzowane, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć bardziej w nich trzęsło. No i klasa trzecia miała wagony w kolorze zielonym. Podróż zapewniała, ja was zapewniam, sporo emocji, gdyż były to całkowicie otwarte platformy. Serio. Bez dachu, bez ścian bocznych, a przestrzeń ograniczały jedynie zewnętrzne barierki zabezpieczające przed wypadnięciem. W środku proste ławy, drewniane, pasażerowie wystawieni na warunki atmosferyczne. Jeżeli akurat padał deszcz, no to oni oczywiście mokli. Pęd powietrza smagał im twarze. No czasami wysiadając po tej podróży gdzieś tam w Oławie, oni wyglądali naprawdę, no byli totalnie po
pobrudzeni. Słuchajcie, w tych pierwszych

0: pierwszych wagonach nie było też przejść między korytarzami, dlatego konduktorzy, chcąc sprawdzać bilety w czasie jazdy, musieli przeciskać się na zewnątrz pociągu, idąc po specjalnych bocznych stopniach. Słuchajcie, usłyszymy się za kilka minut.
1: Radio RMF 24.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Cześć, przed nami kolejna część wrocławskiego przewodnika, w której dziś opowiadamy o dworcu głównym we Wrocławiu, o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Wy już wiecie, jak doszło do powstania tej linii, dlaczego tak się stało, że prowadziła ona z Wrocławia na Górny Śląsk, więc powstała. Gdybyśmy chcieli oszacować koszty budowy całej tej linii kolejowej z Wrocławia do Mysłowic, no z tą infrastrukturą kolejową, dworce, to wszystko, to dziś no, byłoby to bardzo trudne oczywiście, bo są zupełnie inne realia gospodarcze, cywilizacyjne, i tak dalej. No ale jeżeli podejmiemy taką próbę przeliczenia tych wydatków poniesionych wtedy przez inwestorów, mniej więcej w połowie XIX wieku, to na pieniądze w dzisiejszej Polsce, na teraz, można by było oszacować, że ta inwestycja, gdyby jej się podjąć, kosztowałaby około 10 miliardów złotych. No reasumując, było to przedsięwzięcie bardzo drogie, niezwykle spektakularne, bardzo prestiżowe. No dobrze, ale wciąż nie powiedzieliśmy sobie ani słowa o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli o budynku dworca głównego. A nie powiedzieliśmy nic dlatego, bo wtedy tego budynku jeszcze po prostu nie było. Ten pierwszy dworzec kolejowy we Wrocławiu, podkreślmy to jeszcze raz, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to zupełnie inny budynek. Budynek stoi dziś przy ulicy Małakowskiego, patrząc od przodu dworca jakby po jego lewej stronie, ale to inny budynek. No i niestety z dawności tego pierwszego dworca kolejowego niewiele dziś pozostało. Wy zadajecie sobie teraz zapewne pytanie, no jak to możliwe? Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, miejsce o znaczeniu historycznym, kulturowym. Dlaczego znajduje się w takim razie w złym stanie? A stan rzeczywiście jest zły, bo myślę, że niemal grozi mu zawalenie. No to posłuchajcie jego historii. Budynek tego dworca górnośląskiego, tego pierwszego, to tak naprawdę pomnik historii. Najstarszy zachowany budynek dworcowy w Polsce, to stąd odjechał pierwszy pociąg w historii na ziemiach polskich. Tu zebrali się ci goście, tutaj otwarto linię kolejową do Oławy, tutaj parowóz z Silezja ruszył po raz pierwszy, tu pierwszy raz przyjeżdżał, tutaj, no, tu rozpoczęła się historia kolei we Wrocławiu i na Śląsku i w Polsce. Dworzec ten wybudowano w zaledwie rok i to też chyba jest godne podkreślenia, bo kamień węgielny pod budowę dworca górnośląskiego położono 2 maja 1841 roku, a pierwszy pociąg odjechał stąd już 22 maja 1842. Autorem projektu dworca był radca budowlany, królewski radca budowlany August Rosenbaum, a dworzec zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. No i słuchajcie, co jest ważne tutaj? Ważne jest to, że był to dworzec czołowy. To oznacza, że pociągi stąd startowały albo tutaj kończyły swój bieg. Nie można było jakby przejechać obok tego dworca. Po prostu albo się tutaj stąd wyjeżdżało, albo tutaj skończył się bieg pociągu. To był dworzec czołowy. Na parterze miał punkt obsługi pasażerów, były kasy biletowe, punkt przyjmowania bagażu, urząd telegraficzny, oddzielne poczekalnie oczywiście i restauracje dla pasażerów pierwszej, drugiej, no i trzeciej klasy. Na piętrze mieściły się biura Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, mieszkania służbowe dla zawiadowców. Było też luksusowe mieszkanie przeznaczone dla dyrektora kolei. Chwała i sława tego obiektu była relatywnie krótka, gdyż trwała tak około 15 lat. Kolej rozwijała się tak dynamicznie, w tak szybkim tempie, no że po prostu bardzo szybko okazało się, że ta dwutorowa stacja czołowa dworca górnośląskiego nie spełnia już wystarczająco dobrze swojej funkcji i przydałby się nowy, dużo większy dworzec. Jak postanowiono? Tak też zrobiono i w roku 1857 tuż obok tego starego dworca otwarto dużo większy, istniejący do dziś dworzec Wrocław Główny. Ten, który do dziś jest głównym węzłem kolejowym w naszym mieście. Zanim sobie jeszcze o nim opowiemy, chcę powiedzieć wam o tym, jak potoczyły się losy starego dworca przy Małachowskiego, tego historycznego, bo to ciekawa i chyba smutna historia. Otóż od momentu otwarcia dworca głównego, tego nowego, tego zamku, no znaczenie tego budynku oczywiście sukcesywnie malało. Malało. Niektóre zabudowania wyburzano pod nowe torowiska, sam budynek zaadaptowano na biura kolejowe, na mieszkania. Po II wojnie światowej długo funkcjonowała tu kolejowa służba zdrowia i przychodnia, a obecnie budynek jest opuszczony i od lat systematycznie popada w ruinę. Okna, drzwi są dziś zabite deskami, tynk odpada ze ścian, a na nich pojawia się dzika roślinność. Wiecie, jak to wyrastają takie roślinki gdzieś tam na budynku, no to tam też możecie to zobaczyć. Po prostu katastrofa. A chyba największym paradoksem jest fakt, że na fasadzie budynku wciąż można jeszcze odnaleźć i odczytać pamiątkową tablicę wmurowaną tu w 150. rocznicę uruchomienia najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Historyczna tablica pokazująca wagę i rangę tego obiektu, a sam obiekt, jak wspomniałem, no w stanie nie najlepszym. Dziś ten historyczny dworzec ma dokładnie 184 lata. Wtedy był elementem życia towarzyskiego Wrocławia, ukazywał przybyszom nasze miasto jako jedno z największych miast ówczesnych Niemiec. Smutne, prawda? No dobrze, to żebyśmy się tak już nie smucili, to musimy w tym momencie przejść do dworca głównego i powiedzieć sobie, że zanim on został wybudowany, w mieście były, jak już wspomniałem wcześniej, działające trzy inne dworce, no w tym ten górnośląski, bo on wtedy był czynnym dworcem. No ale popatrzcie, zainteresowanie koleją i wszystkimi tymi możliwościami, jakie ten nowy rodzaj transportu ze sobą przynosił, było tak ogromne, tak olbrzymie, że Towarzystwo Kolei Górnośląskiej bardzo szybko doczekało się konkurencji. Jeszcze w tym samym 1842 roku we Wrocławiu wybudowano inny dworzec kolejowy. Oddano go do użytku w 1843 roku, czyli zaledwie rok później. Był to dworzec Siebocki, stojący do dziś przy placu Orląt-Lwowskich. Tam inwestorem było prywatne towarzystwo kolejowe o nazwie Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, czyli Breslau, Schweidnitz, Freiburger, Eisenbahn Gesellschaft. Jak się łatwo domyślić, no stąd też nazwa dworca, prawda? Dworzec Świebocki, bo na początku obsługiwał linię do Świebodzic, potem wydłużoną do Wałbrzycha i z taką nitką do Świdnicy. Można powiedzieć, że dworzec Świebocki stał się taką główną bramą wyjazdową z Wrocławia w Karkonosze i w Sudety. Potem z tego samego dworca można jeszcze było pojechać także na północ, najpierw do Poznania, a potem do Szczecina. Trzecim dworcem Wrocławia, który wybudowano jeszcze przed dworcem głównym, był dworzec Marchijski, oddany do użytku w 1844. Inwestorem była inna prywatna spółka, tym razem Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Budynek oddano do użytku w październiku 1844 i stąd odjeżdżały pociągi do Legnicy, choć głównym kierunkiem tak naprawdę była stolica Niemiec, Berlin. Dodatkowo właśnie na tej linii pociągnięto taką nitkę w kierunku Saksonii, najpierw do Zgorzelca, a potem do Drezna. Podsumowując, można powiedzieć, że zaledwie w 3-4 lata Wrocław znalazł się w europejskiej siatce połączeń kolejowych z kilkoma dworcami. Słuchajcie, to na razie tyle. W drugiej godzinie naszego programu, już za kilka minut, opowiemy sobie, jak to się stało, że dworzec główny we Wrocławiu stał się tym symbolem kolejowego Wrocławia, o tym, że jego budynek jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów przez turystów w naszym mieście. Za kilka minut słyszymy się ponownie.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
17: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
16: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
17: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
16: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach już prawie 17. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
6: Witam i zapraszamy.
20: A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S3 na Pomorzu Zachodnim. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach RMF FM wracamy do Krakowa i przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy. A na koniec stolica i kobiecy rekord w warszawskim maratonie. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i osobówki na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie - Klińska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica zablokowany jest lewy pas w stronę Świnoujścia. Kierowcy, uważajcie. Jeszcze przez 4 godziny będą otwarte lokale wyborcze w Krakowie. W stolicy Małopolski trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. W wyborach startuje 7 kandydatów. Jak poprawnie oddać głos?
21: Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera. Ten znak X musi być przy tym jednym kandydacie, no i to będzie ten kandydat, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować, że głos będzie nieważny. Występuje w tych wyborach taka sytuacja, że jeden z kandydatów zrezygnował, zanim wydrukował kartę do głosowania. Jego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, natomiast jeżeli skreślimy go, no to taki głos będzie uznany za nieważny.
20: Wyjaśniał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Ostateczne wyniki głosowania będą znane około 4 nad ranem. W faktach już teraz zapraszamy na nasz wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF 24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. W ich plenerowym studiu teraz Tomasz Staniszewski ze swoim gościem, prowadzącą program Kraków Wybiera, Małgorzatą Świtałą.
22: Mm-hmm. Czym wyróżniać będzie się ten wieczór na tle innych telewizji?
23: Po pierwsze, będziemy pierwsi. 19:10 to jest ta godzina, kiedy wystartujemy jeszcze w ciszy wyborczej. Po drugie, to ten jedyny raz, po raz pierwszy w historii, wszystkie gwiazdy publicysty spotkają się w jednym momencie, nie powiem w jednym studiu, bo każdy będzie w swoim, ale to tych, którzy urodzeni w Krakowie, tych, którzy urodzeni w Warszawie, będę pytać o to, jak widzą Kraków, jak widzą te wybory prezydenckie. Ciężko będzie tylko pogodzić te wszystkie osobowości. Mam nadzieję, że uda mi się przebić chociaż z jednym pytaniem.
22: Zapraszamy na wieczór wyborczy w telewizji Polsat News, w radiu informacyjnym RMF 24 i oczywiście w faktach RMF FM.
20: W faktach zaczynamy już o 20:00. Nie wolno zadawać śmierci pod pozorem współczucia, mówił papież Leon XIV podczas spotkania z chorymi i pracownikami środka Akil Notre Dame w Lourdes. Wskazał też, że godności osoby nie można mierzyć, ani nie podlega ona dyskusji. Papież wezwał też personel medyczny, aby pozostawał w służbie życia i z czułością towarzyszył cierpiącym. Na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do chorych. Nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła, powiedział papież Leon XIV, powierzając ich opiece Matki Bożej z Lourdes.
24: Fakty na sportowo.
20: Kobiety głównymi bohaterkami 48. maratonu warszawskiego. W stolicy padł dziś kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu również Polki. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Ona na metę dobiegła 30 minut później.
25: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
26: Były momenty kryzysu?
25: Tak, od 36 kilometra cały czas.
26: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów.
25: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
20: Usłyszał na mecie maratonu warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był dzisiaj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zaczynamy drugą godzinę Wrocławskiego Przewodnika i to jest ta chwila, kiedy spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego budynek dworca Wrocław Główny do dziś tak intryguje, fascynuje mieszkańców, turystów, przyjezdnych. Dlaczego właśnie on? Jak już o tym mówiłem, ta taka stale wzrastająca liczba pasażerów, szybko rozbudowująca się sieć połączeń kolejowych, zapotrzebowanie na kolejne trasy, to wszystko doprowadziło do tego, że już w latach 40. XIX wieku dworzec górnośląski przestał po prostu wystarczać, żeby obsługiwać te połączenia z Wrocławia na Górny Śląsk. A tymczasem jeszcze w 1853 roku Towarzystwo Kolei Górnośląskiej uzyskało koncesję na kolejne połączenie, tym razem z Wrocławia do Poznania. No stało się zatem oczywiste, że należy jak najszybciej wybudować nowy dworzec, no bo teraz to ten dworzec stary górnośląski to już na pewno sobie nie poradzi i nie będzie w stanie obsługiwać tych wszystkich tras kolejowych. Autorem projektu dworca głównego we Wrocławiu był niemiecki architekt Wilhelm Grabow. Pełnił on wtedy, kiedy projektował budynek, funkcję królewskiego architekta kolei górnośląskich i był zarazem też etatowym urzędnikiem towarzystwa. To ważne. Nie było zatem żadnego otwartego konkursu. Wilhelm Grabow po prostu otrzymał zlecenie, aby wykonać projekt tego dworca. No i wykonał. Prace ruszyły. Zresztą to, że nie było tego konkursu, było spowodowane tym, że w XIX-wiecznych Prusach infrastruktura strategiczna, no a taką była kolej, dworce kolejowe, była ściśle kontrolowana przez państwo i powiązana z konkretnymi towarzystwami kolejowymi. No w tym wypadku z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej. Pracując w tymże towarzystwie, Grabow świetnie znał, rozumiał specyfikę kolei, więc też jego projekt, jak się okazało, okazał się atrakcyjny nie tylko wizualnie, ale też funkcjonalnie. Budowa tego najsłynniejszego wrocławskiego dworca ruszyła we wrześniu 1855 roku i znowu tempo było ekspresowe, trwała zaledwie 2 lata, do roku 1857. Jak to było możliwe? Prace zorganizowano z niesamowitą precyzją. Na budowie pracowało każdego dnia średnio 250 murarzy. Logistyka była perfekcyjna, co oczywiście zwiększało tempo prac, prawda, że wszystkie towary docierały na czas, w odpowiednim momencie, nie zalegały i tak dalej. Wilhelm Grabow wszystkiego osobiście pilnował. Nadzorował, chodził, skrupulatnie rozliczał. To dzięki niemu wiemy na przykład dokładnie, że do wzniesienia budowli zużyto niemal 7 milionów cegieł, ponad 1000 ton cementu. Budowa trwała na tyle krótko, że już w 1856 roku cały ogromny budynek zadaszono. Inwestorzy pieniędzy nie żałowali i dzięki temu wybudowano dworzec, który niemal od razu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w mieście. Namacalny, widoczny przykład potęgi gospodarczej Wrocławia i Śląska. 12 października 1857 roku, w dniu oddania obiektu do użytku, dworzec główny we Wrocławiu, jego oryginalna nazwa to Breslau Oberschlesische Bahnhof, był uznawany za bezdyskusyjnie największy dworzec kolejowy w Europie Środkowej. Ale to nie koniec. Według ówczesnych kryteriów technicznych oraz według historyków architektury po prostu, był to największy, najbardziej monumentalny dworzec kolejowy w Europie. Ten nasz wrocławski, największy w Europie. No a wy tam przy odbiornikach radiowych siedzicie sobie teraz, mówicie, no jak, zaraz, chwileczkę, zaraz, byłeś, widziałeś jakieś dowody. No to proszę bardzo. Słuchajcie, główny budynek dworcowy zyskał fasadę o długości 200 metrów. W połowie XIX wieku dworce kolejowe były zazwyczaj skromnymi budynkami technicznymi. Projekt Wilhelma Grabowa no całkowicie zrywał z tą tradycją tych małych budynków. Skala obiektu była tak gigantyczna, że monumentalny gmach w stylu neogotyku angielskiego, bo w takim właśnie stylu został wybudowany, przypominał wielki pałac, zamek królewski. No coś, co kompletnie oszałamiało ówczesnych podróżnych. Do tego hala peronowa o długości 200 metrów, w której na początku znajdował się tylko jeden, ale za to potężny peron. W latach 50. XIX wieku wzniesienie tak ogromnej konstrukcji, w pełni zadaszonej, przeszklonej, to stanowiło architektoniczny, inżynieryjny unikat na skalę europejską. Hala chroniła pasażerów przed deszczem, śniegiem, przed warunkami atmosferycznymi, no w taki sposób, jakiego nie oferowała większość ówczesnych stacji kolejowych w Europie. No i niespotykany nigdzie indziej komfort pasażerów. Wrocławski dworzec wręcz wyznaczał standardy, europejskie standardy nowoczesności. 4 osobne kasy biletowe, osobna poczta, wyodrębnione miejsce wysypki bagażu. Do tego luksusowe restauracje, poczekalnie podzielone na poszczególne klasy dla podróżnych. Specjalny, odseparowany apartament cesarski dla odwiedzających miasto monarchów. W 1857 roku, kiedy w wielu europejskich metropoliach pociągi zatrzymywały się jeszcze na prowizorycznych, czasami wręcz stacjach czołowych, Wrocław zyskał centralny, wielki kompleks przesiadkowy, zintegrowany, który swoją kubaturą, nowoczesnością zdominował kolejową mapę ówczesnej Europy. I na koniec tej części kilka słów wyjaśnienia, dlaczego budynek wrocławskiego dworca z daleka wygląda jak ten taki średniowieczny zamek. W połowie XIX wieku, kiedy powstaje dworzec główny we Wrocławiu, dominującym nurtem w architekturze był historyzm, tak zwane neostyle. Architekci szukali inspiracji w dawnych, minionych epokach, uważając, że wszystko, co można było już wymyślić w architekturze, zostało już wymyślone. Wystarczy po prostu tylko po to sięgnąć, po to, co kiedyś było, pięknie to odwzorować, dodać współczesny sznyt i będzie okej. Ten nurt został w ogóle zapoczątkowany w połowie XVIII wieku w Anglii, a chronologicznie pierwszym z takich neostylów był neogotyk. Nawiązujące oczywiście do średniowiecza. Pojawia się on na Wyspach Brytyjskich i wraz z tymi pierwszymi budowlami w ogóle pojawia się moda na budowanie takich pałaców wzorowanych na dawnych, minionych czasach, na średniowieczu. Za pierwszy w historii przykład takiej neogotyckiej budowli uważana jest rezydencja Strawberry Hill pod Londynem, a dziś to już właściwie w Londynie, wybudowana w połowie XVIII wieku dla pisarza Horacego Walpola, autora pierwszej w historii literatury powieści gotyckiej zatytułowanej Zamczysko w Otranto. I od tego czasu rozpoczyna się moda na takie neogotyckie rezydencje, czyli takie jakby udające trochę średniowiecze. Najpierw opanowuje ona Anglię, potem przedostaje się do Europy, no a moda oczywiście dociera także do Niemiec i do Wrocławia. No i nasz wrocławski dworzec główny jest efektem tego powszechnego zainteresowania gotykiem jako stylem architektonicznym, choć powstaje on niemal w 100 lat później niż ten słynny pałac w Strawberry Hill. Dlaczego wygląda jak średniowieczny zamek? Kiedy na niego patrzymy, dlaczego mamy takie wrażenie? Bo w budowli wykorzystano wszystkie takie elementy architektoniczne, charakterystyczne właśnie dla późnego średniowiecza. Cała górna część budynku, fasada, wieże, wieżyczki, zwieńczona jest blankami, czyli takimi charakterystycznymi ząbkami, które widać na średniowiecznych zamkach. No tam w tych zamkach pełniły one funkcję obronną, użytkową, a na budynku wrocławskiego dworca mają wyłącznie funkcję ozdobną. Po prostu mają ładnie wyglądać. Wspomniane wieże, wieżyczki to również taki element znany nam powszechnie ze średniowiecznych zamków. Do tego charakterystyczne okna i portale, mające łuki ostre, co jest wyróżnikiem, cechą charakterystyczną gotyku. Choć w tym akurat konkretnym wypadku naszego dworca ten łuk jest lekko spłaszczony, co było typowe dla angielskiej architektury z czasów dynastii Tudorów. Więc no nie taki typowy łuk ostry, ale też gotycki. Lodzie, arkady przypominają gotyckie wejścia na dziedzińce zamkowe. No i do tego okna, balustrady wypełnione ozdobnymi kamiennymi mazwerkami. Po prostu jak na średniowiecznym zamku i tak właśnie został zaprojektowany dworzec główny. Dobrze, teraz trochę odetchniemy, przed Wami krótka przerwa muzyczna, a my usłyszymy się już za kilka minut.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.

Cześć, cieszę się, że nadal jesteście z nami w kolejnej odsłonie programu Wrocławski Przewodnik, w której dziś opowiadam wam o dworcu głównym we Wrocławiu. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że ten wybudowany w latach 1855-1857 dworzec główny we Wrocławiu w momencie oddania do użytkowania był największym dworcem kolejowym w Europie. Myślę natomiast, że ciężko będzie wam uwierzyć w to, jak wyglądała wtedy najbliższa okolica tego dworca. Otóż w 1855 roku, kiedy ruszała jego budowa, był on tak naprawdę wznoszony na południowych peryferiach miasta. Jego najbliższa okolica była niezabudowana, rolnicza. W sąsiedztwie, tuż obok, funkcjonował sobie wtedy, kiedy budowano dworzec, w najlepsze, olbrzymi staw rybny. Ten staw, ten wielki teren, na którym się on znajdował, dzisiaj zamykałby się on w obrębie ulic Suchej, Gajowej, Glinianej i Borowskiej, prawda? Czyli tam z tyłu dworca. Za stawami rozpoczynały się zabudowania już podwrocławskich wsi. Lemgruben na przykład, czyli tam, gdzie jest dzisiejsze osiedle Huby. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że budowa dworca po prostu odmieniła tę część Wrocławia. Ona wymusiła zmianę całego układu komunikacyjnego najbliższej okolicy. Ponieważ pasażerowie musieli jakoś dostać się z centrum miasta na dworzec, wytyczono i poprowadzono nowe ulice, a jedyną pamiątką po tych stawach rybnych wspomnianych przed chwilką, jedyną pamiątką stojącą do dziś tak naprawdę, czy którą można zobaczyć wizualnie, jest nazwa ulicy Stawowej, gdyż właśnie tamtędy kierowano się wcześniej w stronę tych stawów hodowlanych. No ale to nie koniec, bo ta dawna droga polna, która była przed dworcem, dziś jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Mam na myśli oczywiście dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, kiedyś nazywała się ona w tamtym czasie na początku Gartenstrasse. To tu, właśnie na tej ulicy, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać nowoczesne hotele, które szybko stały się wizytówką miasta. Wysiadający na dworcu goście, jako pierwsze budowle miasta, widzieli właśnie te hotele. Stojące do dziś przy Piłsudskiego hotele takie jak Hotel Grand, Hotel Piast, Hotel Polonia, Hotel Europejski, w znacznym stopniu zresztą zachowały one ten swój pierwotny wygląd, a w ostatnich latach, zapewne widzieliście to przechodząc tamtędy, dzięki pracom konserwatorskim, modernizacji, wypiękniały te wszystkie obiekty, szczególnie zaś pieczołowitemu odtworzeniu elewacji detali na dano właśnie budynkowi hotelu Grand, właśnie zresztą Hotel Grand. To on się znajduje tuż obok, stojącego po drugiej stronie ulicy hotelu Piast i te dwa hotele tworzą jakby taką historyczną bramę wjazdową do centrum Wrocławia. Jak wychodzimy z dworca głównego, patrzymy przed siebie, mamy Grand, mamy hotel Piast i między innymi ulicę, która prowadzi do centrum. Tak było w XIX wieku i tak zresztą jest obecnie. Zresztą właśnie na obecnej ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko dworca, tam gdzie dziś stoi taki wysoki biurowiec, przed wojną stał kolejny hotel, bo tych hoteli było tam naprawdę wiele. I właśnie tam, przed dworcem głównym, tam doszło do zamachu na cesarza Wilhelma II. Tak, to prawda, doszło we Wrocławiu do zamachu na koronowaną głowę. Kiedy to się wydarzyło? 16 listopada 1900 roku, dokładnie o 12:45, gdy odwiedzający wtedy Wrocław cesarz Wilhelm II przejeżdżał w tym miejscu, tam naprzeciwko dworca powozem, z tłumu wybiegła kobieta i rzuciła toporem w stronę cesarza. Cesarzowi nic się nie stało, bo topór po prostu odbił się od wozu i wpadł pod koła. Kobietę natychmiast zatrzymano, a jak wykazało potem śledztwo, 40-latka nie była jakąś anarchistką, przeciwniczką władzy. Po prostu była kobietą chorą psychicznie. Natomiast ważne jest chyba to, wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że chwilę zamachu uwiecznił aparatem stojący w tłumie fotograf amator, który przypomniał,

0: powinniśmy się udać do specjalisty, bo chociażby możemy w tym momencie mieć problemy z nerwem wzrokowym, siatkówką, czy chociażby z najprostszą przyczyną zaćmą, kiedy to zaburzenie w barw również się jakby pojawia w momencie, kiedy rozbija się zmętnienie soczewki.
1: A jakie jeszcze są objawy zaćmy, panie doktorze?
0: Na pewno będzie to utrata kontrastu, spadek widzenia ostrości do dali bądź do bliży. U niektórych pacjentów chociażby może być polepszenie widzenia do bliży pozorne, którego wcześniej nie mieli, bo musieli chociażby używać do tego okularów, ażeby czytać. Tych objawów zaćmy jest tak naprawdę dużo, tylko że trzeba sobie wziąć pod uwagę, że niestety one występują bardzo pomału. Także nie rozwijają się z dnia na dzień, nie są zauważalne z dnia na dzień, dlatego wielu pacjentów zaćmą myśli, że jest przekonany, że widzą dobrze w dalszym ciągu.
1: Jak najczęściej badać wzrok w takim razie, panie doktorze?
0: Myślę, że taka prosta reguła to porównujmy jedno do drugiego oka, zasłaniając to oko jedno z drugim naprzemiennie. To jest najprostszy sposób i w tym momencie wykazuje na pewno różnicę, czy widzimy tak samo, czy jednak w jednym oku może coś się dziać.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF24. Z nami na łączach pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Zostańcie z nami, bo z nowymi informacjami wracamy do was już za kilka minut.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchacie Wykładu Otwartego, to jest Radio RMF 24. Dzisiaj z panem Tomaszem Tomczykiem, okulistą z kliniki OkoTest, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego panie lepiej rozróżniają kolory, a dlaczego też mężczyźni są częściej daltonistami. Panie doktorze, jak już pan mówił, w siatkówce mamy trzy rodzaje czopków odpowiedzialnych za widzenie barw: czerwone, zielone i niebieskie. Jak najprościej wytłumaczyć, co się dzieje w oku daltonisty? Dlaczego niektóre kolory zaczynają się zlewać, a inne ciągle są dobrze widoczne?
1: Tak naprawdę oko rozpoznaje barwy, porównując te sygnały, które pochodzą z danych rodzajów czopków w siatkówce. Przy najczęstszym zaburzeniu te widzenia barwy pomagające odróżnić czerwień od zieleni są zbyt podobne, to co mówiłem na początku. Tak. Wyobraźmy sobie, że są dwie czerwone truskawki wśród zielonych liści. Osoba z takim zaburzeniem widzi owoce i liście, ale te barwy są bardzo podobne i zlewają się, przez co nie może znaleźć chociażby tych truskawek. Oczywiście ta osoba będzie w tym momencie adaptować się do tego z tymi zaburzeniami, to oko daltonisty będzie zwracało i wykorzystywało zupełnie inne informacje. Także będzie zwracało uwagę na kształt, wielkość, a chociażby jasność. Także kolory nie znikają. Trudność dotyczy jakby wybranych zestawień kolorów. Także żółty znak na ciemnym tle będzie nadal bardzo dobrze, doskonale widoczny, natomiast niektóre po prostu odróżnienie niektórych barw od siebie będzie niemożliwe, dlatego daltoniści uczą się wykorzystywać jakby tych innych czynników, dzięki którym będą mogli rozpoznawać i uczą się dokładnie rozpoznawać codzienne przedmioty i radzą sobie w życiu.
0: Czy w takim razie są takie sytuacje, w których lepsze albo gorsze widzenie barw realnie zmienia to, jak ktoś odbiera świat? Na przykład w nauce, panie doktorze, w pracy, w codziennych zadaniach, gdzie kolory niosą informację ważną?
1: Ja myślę, że na pewno, dlatego że najczęściej to ma znaczenie wtedy, kiedy za pomocą kolorów przekazujemy ważne informacje. Uczeń może mieć chociażby problem z mapą, na której znajdują się dwie takie same linie. Pracownik może pomylić kontrolki, jeżeli nie ma wyraźnych różnic bądź nie ma kształtów. W tym momencie kierowca rozpoznaje oczywiście światła po ich położeniu, bo do tego jest przyzwyczajony. Natomiast sama na nieznanej tablicy przyrządów ta barwa ikon będzie dla niego jakby nierozpoznawalna. W codziennych sytuacjach domowych na przykład oceniamy świeżość owoców, czy dojrzałość. Też jakby tutaj te różnice mogą wynikać z tego, jak widzimy te barwy. Dlatego nie powinniśmy jakby tutaj korzystać z bardzo podobnych barw, które mogą nieść informacje, które są bardzo ważne. Chociażby stację metra, oznaczenie dla osób z daltonizmem, to będzie zupełnie niewidoczne. Dlatego muszą one pochodzić z dwóch jakby innych osi barw, które będą, nawet w przypadku istnienia takich zaburzeń widzenia barw daltonizmu, będą dla tych pacjentów widoczne.
0: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pań. Czy u kobiet z potencjalną tetrachromacją, o której pan doktor wspominał, mózg naprawdę widzi więcej kolorów, czy to jest raczej kwestia lepszego rozróżniania odcieni w ramach tego samego zakresu barw?
1: To nie jest na pewno tak, że taka osoba, która ma tetrachromację, nagle będzie widziała zdecydowanie większy zakres tych barw widzialnych, czy będzie chociażby widziała ultrafiolet. Ta osoba będzie miała większą możliwość, ażeby odróżniać jakby barwy w obrębie tych samych odcieni. Także będzie odróżniać odcienie w obrębie tych samych palet barw. Także nie będzie to jakby dodatkowe kolory, które my nie widzimy, ta osoba widzieć, tylko będzie rozróżniać po prostu więcej odcieni w obrębie poszczególnych barw.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z gościem, okulistą, panem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OkoTest. Rozmawiamy o widzeniu barw, o tym, dlaczego panie lepiej te barwy rozróżniają, dlaczego to panowie są częściej daltonistami. I już za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia.
2: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, wykład otwarty wraz z okulistą, doktorem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OKO.test. Rozmawiamy o widzeniu barw. Panie doktorze, w badaniach psychologicznych panie o wiele częściej rozróżniają takie subtelne odcienie. Pan doktor już o tym trochę wspominał, na przykład między białym a ekri, beżem, kremowym. Z kolei mężczyźni częściej określają to po prostu jako kolor biały. No tak już po prostu mamy. Kobiety też szybciej i dokładniej identyfikują drobne różnice w nasyceniu i odcieniu, co przekłada się na taki, no, o wiele bogatszy słownik kolorystyczny i o wiele większą uwagę do detali barwnych. Z kolei daltonizm u mężczyzn może utrudniać, jak już pan doktor mówił przed chwilą, codzienne zadania, gdzie kluczowe jest rozróżnianie sygnałów kolorystycznych. Od ubrań, przez jedzenie, po wykresy, interfejsy i tak dalej, i tak dalej. Czy te różnice w percepcji kolorów, one się przekładają na codzienne sytuacje, na przykład wybór ubrań, kosmetyków, ocenę jedzenia, czy to są raczej drobne niuanse? Pan doktor mówił również o tym, że ważne jest oznaczenie pewnych miejsc w naszym życiu codziennym.
1: Dokładnie tak. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ może mężczyźni chociażby mogą pomylić odcienie dwóch skarpetek, które zakładają do garnituru. Natomiast te trudności w ocenie zależą tak jakby również od intensywności, od oświetlenia. Także wiele czynników jakby wpływa na to, w jaki sposób będą się te zaburzenia ujawniać. Myślę, że w codziennych czynnościach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że uczymy się tych barw, tak naprawdę nazywać te barwy w ten sposób, jaki widzimy. Także będziemy być może wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, czy to jest burgundowy, czy jest to żywo-czerwony, natomiast będziemy jakby wiedzieć, że jest to mimo wszystko w obrębie tej czerwieni. Także te zaburzenia zależą oczywiście od sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacja metra, oznaczenia, gdyby to były w tej samej osi. No nie będzie to widoczne do rozróżnienia możliwe, natomiast zazwyczaj w codziennym życiu absolutnie nie przeszkadza to aż tak pacjentom, bo nie ma takiej sytuacji, że pacjent widzi tylko i wyłącznie w odcieniach biało-czarnych, czyli w odcieniach szarości. Także świat nawet dla daltonisty jest kolorowy, ale te kolory są jego indywidualne.
0: Ewentualnie możemy mieć problemy w nazywaniu tych kolorów, bordowy, a burgund na przykład, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie doktorze, a mężczyźni z takim typowym widzeniem trichromatycznym i kobiety potencjalne tetrachromatki, czy mogą się różnić w odbiorze sztuki, designu, natury?
1: Myślę, że na odbiór, myślę, że wpływają zupełnie inne emocje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, które rozróżniamy, myślę, że to nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób odbieramy sztukę czy naturę. Może osoby, które właśnie mają tetrachromację, w tym momencie będą rozróżniać więcej odcieni podczas patrzenia na zielony tam krajobraz, będą tej zieleni widzieć więcej. Natomiast w dalszym ciągu wszyscy będziemy widzieć, że jest to zielone. Także myślę, że o odbiór i o emocje, to wchodzą tutaj zupełnie inne różnice i bodźce, które są wykształcane, myślę, indywidualnie podczas każdego życia.
0: A czy warto, żeby projektanci, marketerzy, twórcy stron, czy tam na przykład aplikacji brali pod uwagę, że kobiety i mężczyźni mogą dosłownie widzieć ten sam kolor zupełnie inaczej? I jakie byłyby takie praktyczne konsekwencje takiego podejścia, panie doktorze?
1: Myślę, że bardzo powinni brać twórcy reklam i chociażby treści, które są przedstawione, że każdy może te kolory widzieć inaczej albo nie każdy je widzi w ten sam sposób. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby przekaz danej informacji nie zawierał tego samego koloru. Jeżeli w aplikacji chociażby błędne pole będzie wyświetlone na czerwono, dodajmy napis, żeby chociażby poprawić to, co jest tym komunikatem błędu. Jeżeli na wykresie jedna linia jest zielona, a druga czerwona, to w tym momencie musimy podpisać je chociażby, czyli dodać jakby tutaj agendę do tego, co oznacza. To na pewno pomoże przy tworzeniu takich treści i na pewno spowoduje mniej tutaj nieporozumień w momencie, gdy dochodzi do odbioru tych treści przez osoby, które barwy mogą widzieć inaczej. Także nie trzeba tworzyć osobnego projektu czy projektów dla kobiet i dla mężczyzn. Aha. Warto stworzyć takie wzorce, które będą zrozumiane przez wszystkich tych, którzy widzą barwy prawidłowo i nie mają zaburzeń, ale też przez tych, którzy są dotknięci daltonizmem.
0: To już tak tytułem podsumowania, panie doktorze, jakie są najważniejsze fakty, a jakie mity dotyczące daltonizmu?
1: Myślę, że na pewno mitem jest to, że wszyscy daltoniści widzą tylko jakby w odcieniach szarości, także to jest taki mit, wydaje mi się, najczęściej spotykany. Natomiast myślę, że tak naprawdę są coraz większe możliwości, chociażby stworzenie okularów, które blokują odpowiednie barwy światła, że daltoniści dzisiaj są w stanie widzieć te barwy. Także rozwój nauki, rozwój technologii sprawia to, że w dzisiejszym świecie jesteśmy również pomóc daltonistom w tym, ażeby odbierali kolory tak jak większość społeczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Jeszcze raz dziękuję. Udanego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję. Dla państwa także. Także jesteśmy w stanie widzieć nasz świat piękny, kolorowy i tego państwu życzę. Natomiast zarówno daltoniści, jak i osoby, które nie są z tym problemem związane, widzą ten świat kolorowo, a nie w szarościach. Pozdrawiam. Radio RMF.

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
19: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
20: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
21: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy dwóch kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
20: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
20: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
17: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
20: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
22: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
23: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
24: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i ta kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
25: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Pietrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
20: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
27: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami na szyi. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
28: Zespół i zawodnicy, którymi ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
27: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego. Potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
29: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
27: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie dwóch latach i na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś przenosimy się na pustynię Atacama w Chile, gdzie w 2010 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych w historii górnictwa. Kuba Śliwiński, zapraszam. Piasek rozległej pustyni Atacama mieni się niczym złoto w upalnym słońcu północnego Chile. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Fala upału niesie się nad pasmem górskim. Na tle błękitnego nieba wyróżniają się jedynie szczyty wulkanów. Rozciągająca się na obszarze 100 tysięcy kilometrów kwadratowych pustynia Atacama to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W niektórych jej rejonach suma rocznych opadów nie przekracza 1 mm. Jednocześnie ten pustynny teren o wulkanicznym krajobrazie znany jest z ogromnego bogactwa minerałów i metali. Od miedzi, złota i srebra przez rudy żelaza po lit. I właśnie z uwagi na to bogactwo w drugiej połowie XIX wieku Atacama stała się obiektem sporu pomiędzy Chile a Boliwią i Peru. 5-letni konflikt, nazywany często wojną o Saletrę, zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chile i przejęciem przez ten kraj kontroli nad przeważającą częścią pustyni. Wygrana umożliwiła też rozpoczęcie budowy chilijskiego przemysłu wydobywczego. Gospodarka Chile rozkwita, a na pustyni zaczynają pojawiać się miasteczka. Jednym z nich jest Copiapó, stolica regionu Atacama. Miasto leży na skraju pustyni i obecnie liczy 130 tysięcy mieszkańców. Pomimo nieprzyjaznego klimatu, zabudowaniom towarzyszy duża ilość zieleni. Niezliczone drzewa rosnące wzdłuż ulic chronią przed niemiłosiernym skwarem. Copiapó przede wszystkim jednak jest regionalnym centrum przemysłu wydobywczego. W jego sąsiedztwie znajdują się dziesiątki kopalń, a większość mieszkańców pracuje właśnie w górnictwie. San Jose leży około godziny drogi na północ od Copiapó. To mała, prywatna kopalnia miedzi i złota, której tunele i szyby sięgają głębokości 700 metrów. Zakład działa od bardzo dawna i w przeszłości zdarzały się już tam wypadki. Problemem jest m.in. przepuszczalność gruntu i niestabilna struktura. W 2007 roku w wyniku wybuchu w San Jose zginął jeden z pracowników. Rząd zamknął wtedy kopalnię, jednak już rok później, po pozytywnych wynikach kontroli bezpieczeństwa, otwarto ją ponownie. Skargi na wentylację i procedury awaryjne jednak nie ustały. Pod koniec lipca 2010 roku górnicy z San Jose zaczynają odczuwać powtarzające się wstrząsy w podłożu skalnym. Dla 40-letniego operatora maszyn, Mario Sepulvedy, nie jest to nic nowego. Pracuje pod ziemią już ponad 16 lat i wiele widział. Każdego dnia liczy się z ryzykiem. Mario mieszka w Santiago, 10 godzin drogi od San Jose. Pracuje co drugi tydzień, z dala od żony Elwiry i dwójki dzieci. Tęskni za rodziną. Jednocześnie jest urodzonym liderem. Koledzy nazywają go El Loco, czyli szaleniec, bo często się śmieje, zarażając tym śmiechem innych. Nikt jeszcze nie wie, że właśnie ta niezwykła cecha niedługo stanie się jedną z niewielu rzeczy trzymających przy życiu 33 ludzi uwięzionych pod ziemią. Jest czwartek, 5 sierpnia 2010 roku. Mario powinien wracać do domu, jednak dowiaduje się, że zwolniono jednego z jego kolegów. W grafiku są braki, ktoś musi go zastąpić, tylko na ten jeden dzień. Mario zgadza się zostać. Przez ostatnie tygodnie podłoże skalne w San Jose wydaje niepokojące odgłosy. Wśród górników krążą opowieści, że kopalnia płacze. Kierownictwo San Jose ignoruje jednak te sygnały, co okaże się wkrótce dramatycznym w skutkach błędem. Wczesnym popołudniem Mario zaczyna odczuwać powtarzające się drgania. Wibracje narastają, aż w końcu ściany szybu wypełnia ogłuszający huk. Wszystko pokrywa chmura pyłu. Nic nie widać. Ciężko też oddychać. Mario wpada w panikę. Jest uwięziony pod ziemią, bez drogi ucieczki. Wydaje mu się, że to już koniec i że za chwilę zostanie pogrzebany żywcem. Drgania jednak ustają, a skały uspokajają się. Górnicy są pogrążeni w całkowitych ciemnościach. Wiedzą, że doszło do tąpnięcia. Zasilanie elektryczne zostało odcięte, więc muszą korzystać wyłącznie z latarek czołowych. Poruszają się podziemnymi tunelami niemal po omacku. Wreszcie delikatne światło ukazuje im potężną szarą ścianę. To ogromny odłamek góry, który runął w sam środek labiryntu tuneli i odciął jedyną drogę na powierzchnię. Są uwięzieni na głębokości ponad 600 metrów. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do historii 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni San Jose. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Po reklamie.

To jest niedzielny wieczór w radiu RMF24. Trwa program Czarne Skrzynki, a w nim wracamy do największych katastrof w historii. W 2010 roku 33 górników na prawie 70 dni zostało uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile. Jednym z nich był 40-letni wówczas Mario Sepulveda. Po pierwszych chwilach paniki Mario odzyskuje zimną krew. Ostrożnie schodzi niżej, aż w końcu dociera do schronu ratunkowego, położonego niemal na samym dole kopalni. Panujące tam gorąco i wilgoć są nie do wytrzymania. Ale to najmniejszy z problemów Mario. Tymczasem górnicy jeden po drugim wchodzą do schronienia. Większość z nich jest w szoku, są poobijani, ich ciała pokrywa krew zmieszana z pyłem. W końcu w schronie zbiera się cała załoga. 33 mężczyzn. I już samo to graniczy z cudem. Górnicy przeszukują komorę, szukając apteczek, butli z tlenem i żywności. W pomieszczeniu o powierzchni 50 m2 znajdą puszki z tuńczykiem, kilka litrów wody i

komory, rozkładają kartony, które mają posłużyć jako materace, choć kamienie nadal wbijają się mężczyznom w plecy. Po krótkim odpoczynku Mario wyrusza w głąb labiryntu tuneli w nadziei odnalezienia drogi ratunku. Mężczyzna znajduje jeden z szybów wentylacyjnych, których w podobnych wypadkach używa się do ewakuacji. Drabina w szybie wygląda jednak na spróchniałą. Mimo to Mario próbuje się wspiąć. W połowie drogi kamienie zaczynają sypać mu się na głowę. Mario zawraca i ponownie spogląda do wnętrza szybu. W ferworze chwili nie zauważył wcześniej kamieni blokujących drogę. To ślepy zaułek. Mario musi wrócić do schronienia. Tymczasem chilijski rząd przejmuje zwierzchnictwo nad planem uratowania górników. W przeszłości wypadki górnicze w Chile zamiatano pod dywan, ale wieść o 33 mężczyznach uwięzionych na głębokości ponad 600 metrów szybko obiega cały świat. Nie miną dwa dni od wypadku, a w San Jose osobiście pojawia się prezydent Chile, Sebastián Piñera, a wraz z nim dziennikarze. Teraz światła reflektorów padają na bliskich uwięzionych górników. Na środku żarzącej się Atakamy powstaje prowizoryczny obóz nazwany Campo Esperanza, czyli Obóz Nadziei. Rodziny organizują wspólne modlitwy, czuwania przy świecach i grupy wsparcia. Nie wiedzą, czy ich bliscy żyją. Wiedzą tylko, że muszą być w pobliżu. Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 roku. Górnicy są uwięzieni pod ziemią już piątą dobę. Skończyły się zapasy wody pitnej, dlatego teraz zmuszeni są pić wodę przeznaczoną do maszyn. Ta jednak jest mętna i ma posmak oleju. Kończą się także racje żywnościowe. Na każdego mężczyznę przypada nie więcej niż 100 kilokalorii dziennie. Głód sprawia, że stają się nerwowi. Mimo wszystko próbują się zorganizować i podtrzymywać wzajemnie na duchu. Dzielą się na mniejsze podgrupy, odpowiedzialne za podział jedzenia, porządek oraz higienę. Nieformalnym liderem zostaje Mario, który wspiera emocjonalnie towarzyszy. Jego energia i poczucie humoru rozluźniają atmosferę. Z kolejnymi dniami spędzonymi pod ziemią, nadzieja na ratunek zaczyna ich jednak opuszczać. Nikt na powierzchni nie wie, gdzie dokładnie szukać 33 uwięzionych górników, a całkowite wyczerpanie zapasów jest tylko kwestią czasu. Samopoczucie grupy także się pogarsza. Pozytywne nastawienie Mario to za mało, by przeciwdziałać gasnącej nadziei. Niedługo wybuchają pierwsze konflikty, grupy się rozpadają, a napięcia rosną. Po zaledwie tygodniu górnicy zaczynają odczuwać różne dolegliwości. Wielu cierpi na choroby płuc wynikające z wielu lat pracy w pyle, przez co ciężko im teraz oddychać w gęstym powietrzu komory. Inni dostają wysypek i owrzodzeń. Wysoka wilgotność w kopalni przyspiesza też rozwój grzybicy. Po mniej więcej dwóch tygodniach kończą się resztki zapasów. Na tym etapie Mario przyzwyczaja się do nieustannego, rwącego bólu w brzuchu. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do grozy, która wiąże się z uczuciem potwornego głodu. Ze strachu przed śmiercią niektórzy jego towarzysze mają podobno nawet rozważać kanibalizm. Na szczęście ta historia tak się nie potoczy. 21 sierpnia 2010 roku, po 16 dniach izolacji, Mario słyszy przytłumiony, rytmiczny dźwięk odbijający się od ścian tuneli. Woła pozostałych mężczyzn, by przyłożyli uszy do skalnej powierzchni. Nie ma mowy o pomyłce. Narastający dźwięk to odgłos wiertnicy przebijającej się przez skały. Wybucha euforia, powraca nadzieja, a wraz z nią pomysły na to, jak nawiązać kontakt z ratownikami. Niektórzy zaczynają pisać listy z informacją, że wciąż żyją, inni uderzają metalowymi rurami o skały. Próbują wszystkiego, by sprawić, by ich obecność została zauważona. Dzień później wiertło przebija.

Zbliża się do komory, w której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. Teraz jednak ratunek jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zanim wiertło wróci na powierzchnię, zostanie do niego przyczepiona kartka: mamy się dobrze, jesteśmy w schronie, jest nas 33. Słowa te stają się od tej pory symbolem akcji ratunkowej w kopalni San Jose. Jak dalej przebiegała akcja ratunkowa? O tym usłyszycie już za chwilę. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: To jest program Czarne Skrzynki w niedzielny wieczór w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, witam ponownie i zapraszam. A dziś przypominamy historię niezwykłej akcji ratunkowej w kopalni San Jose na pustyni Atacama w Chile. W 2010 roku pod ziemią uwięzionych zostało 33 górników. Udało się z nimi nawiązać kontakt dopiero po 17 dniach od katastrofy. Kiedy informacja o cudzie pod ziemią dociera do obozu Campo Esperanza, na pustyni Atacama następuje eksplozja radości. Bliscy poszukiwanych górników płaczą, obejmują się, śpiewają pieśni. Dziennikarze dokumentują te sceny. Zdjęcia i nagrania natychmiast obiegają świat. Górnicy żyją. Ale przedsięwzięcie wydostania ich na powierzchnię dopiero się zaczyna. Niezwykle skomplikowanej, jak się wkrótce okaże, akcji ratunkowej zostanie nadana nazwa Operación San Lorenzo, Operacja Świętego Wawrzyńca, na cześć patrona górników. Otwór wiertniczy jest za wąski, żeby kogokolwiek przez niego wyciągnąć. Poszerzenie go ma zająć kolejne 4 miesiące. Ale od teraz życie uwięzionych w kopalni zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przez następne tygodnie ekipa ratunkowa zsyła górnikom małe pakunki z jedzeniem, wodą i lekami. Poza rzeczami niezbędnymi do przeżycia, mężczyźni otrzymują także listy od rodzin oraz kamery, dzięki którym będą mogli dokumentować życie pod ziemią. Mario, żartobliwie mianowany przez towarzyszy rzecznikiem prasowym grupy, nazywa ich obecne schronienie 5-gwiazdkowym hotelem. Mario zaraża optymizmem swoich kolegów i pokazuje całemu światu, że górnicy nie stracili woli życia. Rodziny po raz pierwszy od wielu tygodni mogą znów zobaczyć ich twarze. Są czarne od pyłu, ale najważniejsze jest to, że wszyscy żyją. Prace nad wydobyciem uwięzionych górników idą szybciej niż zakładano. 13 października, ponad 2 miesiące po tąpnięciu w kopalni, nadchodzi dzień powrotu na powierzchnię. Otwór jest już wystarczająco szeroki, by pomieścić metalową kapsułę. Ta zostaje nazwana Feniks 2 i waży prawie 0,5 tony. Jest wyposażona w maski tlenowe, monitory pracy serca, oświetlenie awaryjne, kamery oraz radio do łączności z ekipą na górze. Może zmieścić tylko jedną osobę. Niektórzy górnicy boją się, że kapsuła może stać się ich grobem. Tęsknota za wolnością okazuje się jednak znacznie silniejsza niż strach. Górnicy jeden po drugim są wywożeni na powierzchnię. Każdy ma założone okulary przeciwsłoneczne, aby po tygodniach spędzonych w całkowitych ciemnościach nie narazić wzroku na uszkodzenie. Podróż kapsuły na górę trwa kilkanaście minut. Kabina unosi się z prędkością 1 metra na sekundę. Operación San Lorenzo trwa nieprzerwanie niemal dobę. Prezydent Piñera jest obecny przy wydobyciu każdego z 33 górników. Ci po opuszczeniu kapsuły wpadają najpierw w objęcia najbliższych, a zaraz potem zajmują się nimi lekarze. Wszystko to na żywo relacjonują media. Kiedy Mario wychodzi z kapsuły, szeroko się uśmiecha. 2 miesiące pod ziemią nie odebrały mu pogody ducha. Z kopalni zabrał ze sobą osobliwe pamiątki – kamienie. Wręcza je prezydentowi Chile, ratownikom i innym zgromadzonym w obozie. Ten symboliczny gest momentalnie zauważają dziennikarze. Opisując operację ratunkową w San Jose, będą nazywać charyzmatycznego lidera Super Mario. Ten pseudonim znany będzie wkrótce na całym świecie. Niedługo po zakończeniu akcji ratunkowej do górników zwracają się twórcy filmowi chcący opisać dramatyczne wydarzenia z kopalni. Wypadek był dokładnie relacjonowany przez media. Mario uświadamia sobie, że historia jego i jego towarzyszy będzie opowiedziana niezależnie od tego, czy wezmą w tym udział, czy nie. Wiedzą też, że współpraca z filmowcami może być jedyną szansą, żeby wyrwać się z biedy. Górnicy zgadzają się. Niedługo potem ich niezwykła historia trafia na wielkie i małe ekrany na całym świecie. Sława jednak nie wymazuje z ich psychiki tego, przez co przeszli. Latem 2015 roku, 5 lat po wypadku, wielu górników nadal mierzy się z potężną traumą. W sennych koszmarach wciąż wracają do wydarzeń z kopalni. Część z nich trauma towarzyszyć będzie do końca życia. Nawet zawsze uśmiechnięty Mario nosi w sobie ślad tamtych dni. Wiele lat później wciąż nie potrafi zasnąć bez leków. Sława ostatecznie nie przyniosła mu bogactwa. Super Mario musi wrócić do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Pomimo traumy wraca do kopalni. Świat szybko zapomina o historii 33 górników, którzy przeżyli piekło. Jednak Mario będzie o tym pamiętał aż do śmierci.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tak, to już prawie 20 w RMF FM i to ważne fakty rozpoczynające nasz krakowski wieczór wyborczy. Jesteśmy ponownie w studiu. Przy mikrofonie Tomasz Staniszewski. Witamy.
1: Lokomotywa pociągu towarowego wykolejona na przejściu granicznym w Medyce. Od tej informacji zaczynamy. Potem polski bokser podejrzewany o zabójstwo Marokańczyka na Malcie, a Kraków głosuje jeszcze przez godzinę. Wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak lokalna polityka wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne. Jest 20. Zapraszam na fakty. Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce. W trakcie wjazdu do Polski, gdy część składu znajdowała się już w naszym kraju, z torów wypadła lokomotywa. Nikomu nic się nie stało, w tym składzie było 47 wagonów z blachą i rudą żelaza. Incydent nie ma wpływu na ruch pociągów na przejściu, ale o sprawie powiadomiono i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 27-letni Polak zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak informują lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Na linii faktów teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze wiemy o tej sprawie?
2: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Tym żyje Kraków.
1: Kraków głosuje jeszcze przez niemal godzinę, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. W faktach RMF FM zapowiadamy zatem krakowski wieczór wyborczy, który powstaje we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Na niespełna godzinę przed zakończeniem głosowania sprawdźmy, jakie nastroje panują w sztabach kandydatów. Na miejscu wozy satelitarne RMF FM, na miejscu nasi reporterzy. Zaczynamy zatem na Królewskiej 67, biuro Łukasza Gibały, tam jest Maciej Sołtys. Dobry wieczór, Maćku.
4: Dobry wieczór.
1: Jaka atmosfera w jego sztabie na godzinę przed zakończeniem głosowania?
4: No chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że jest nerwowo. To oczekiwanie na wynik głosowania, ale na razie współpracownicy Łukasza Gibały gorączkowo przygotowują to wszystko na 21. Co chwila ktoś z telefonem wybiega z biura. Sztab zlokalizowany bowiem jest w biurze Gibały przy ulicy Królewskiej. Jest tu może kilkanaście osób. Głównego aktora, jak widzę i jak się dowiedziałem, jeszcze nie ma. Zapewne pojawi się tuż przed zamknięciem lokali wyborczych. Ze sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys.
1: A teraz Hawełka przy Rynku Głównym, gdzie na wyniki wyborów czeka sztab Moniki Piątkowskiej. Łączymy się z Pawłem Koniecznym. Pawle, co dzieje się tam teraz?
5: To sala powoli wypełnia się zaproszonymi gośćmi, którzy będą oczekiwali na rozstrzygnięcie. Jest specjalna scena, na której obecnie znajduje się biały fortepian, ale za godzinę to tam oczekujemy pierwszych emocji, jakie pojawią się wśród uczestników spotkania. Nastroje, jak na salę balową, przystało bardzo dobre, a do tego barw dodaje pięknie ozdobiony krakowski rynek i nad nim widowiskowa pełnia księżyca. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
1: Ciekawe, czy ktoś zagra przy tym białym fortepianie. Przenieśmy się teraz do sztabu Michała Drewnickiego. Tam jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, prosimy.
6: Tu w hotelu Nowotel, położonym tuż przy moście Dębnickim, sztab Michała Drewnickiego liczy na niespodziankę. Na miejscu z pewnością pojawiły się osoby, które w ostatnich tygodniach pracowały w kampanii kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Jak się dowiedziałem, obecna ma być także była premier Beata Szydło. Z moich rozmów z politykami PiSu wynika, że sukcesem będzie pobicie wyniku z 2024 roku. Wówczas na prezydenta Krakowa startował Łukasz Kmita, były już poseł PiS. Dziś to polityk związany ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, stowarzyszeniem, które oficjalnie nie poparło Michała Drewnickiego przed dzisiejszymi wyborami.
1: To był Kacper Wróblewski, a my sprawdzamy, co dzieje się w tej chwili na krakowskim Kazimierzu w sztabie Darii Gosek-Popiołek. Tam jest Marcin Buczek.
7: Jestem. No a tu w sztabie Darii Gosek-Popiołek dosłownie ostatnie przygotowania przed wieczorem wyborczym. Jeszcze wnoszone są, jak widzę, dodatkowe krzesła. Jeszcze ustawiane są stoliki. W sumie ma tu być dzisiaj kilkadziesiąt osób. Na razie jest ich, jak widzę, no może kilkanaście, ale ciągle pojawia się ktoś nowy, to ważne. No a wśród nich zauważyłem już m.in. marszałka Sejmu. A Daria Gosek-Popiołek, jak przed chwilą usłyszałem, ma się tu pojawić tuż po 20.
1: O 20.45 rusza krakowski wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF 24, a w faktach ze mną jego gospodarz Piotr Salak.
8: Tak jest. Dzień dobry.
1: Wieczór, Piotrze. Co zatem przygotowaliśmy w programie? Kogo zaprosiłeś?
8: No będą z nami oczywiście politycy, którzy skomentują na gorąco te pierwsze prognozy wyborcze, które usłyszymy tuż po 21.00, przypomnę. Politycy różnych opcji, ale jedno ich łączy. Wszyscy są związani z Krakowem, wszyscy są związani z Małopolską. To w pierwszej godzinie. W drugiej aktywiści, influencerzy, ludzie Krakowa. Tak powiem ogólnie, ludzie, którym sprawy krakowskie bliskie są sercu. Będziemy oczywiście też zaglądać do sztabów, do tych, gdzie dzisiaj będą świętować, no i tam, gdzie tego świętowania pewnie dzisiaj będzie trochę mniej.
9: Zdecydowanie mniej.
8: Będziemy też tłumaczyć oczywiście, jak te wyniki przedterminowych wyborów w drugim największym mieście w Polsce będą się przekładać na właśnie wybory parlamentarne w 27 roku. No i co ważne, nie tylko będzie nas słychać, ale też widać. Polecamy się oczywiście na naszych kanałach internetowych. Tam relacja non-stop do 23.
9: Piotr Salak, początek tego krakowskiego wieczoru wyborczego w radiu RMF 24, 20:45. Do 23 też wyborcze fakty RMF FM. Za godzinę o 21. Wyniki, pierwsze reakcje polityków na gorąco. No a na razie jeszcze 56 minut ciszy. Kraków głosuje, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak ta lokalna polityka, lokalna kampania wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Sas w Radiu RMF24 Wrocław. Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław. Wiele ciekawych rozmów pojawiło się na naszej antenie w tym tygodniu. Przypomnę, że mówiliśmy m.in. o 63. rocznicy zakończenia w naszym mieście wielkiej epidemii ospy prawdziwej i konsekwencjach tego, co się wtedy działo. Była też mowa o gorącym remoncie remontu na wierzchni w torowisku ulicy Pomorskiej, który zaczął się wczoraj. Był również radiowy seans telewizyjnego serialu Cztery pancerni i pies, serialu, który równo 60 lat temu zawładnął polskimi telewidzami. Zawsze w niedzielę przypominamy kilka najciekawszych materiałów, więc dzisiaj zaczynamy od strasznej ospy. O tej najgroźniejszej epidemii w losach powojennej Polski porozmawiamy z wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Gładysz, znakomity zakaźnik, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a wcześniej Akademii Medycznej. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Czarna ospa czy ospa prawdziwa była w latach 60. uznawana już za w pełni opanowaną. Właściwie mówiono, nie grozi nam. Były szczepienia chociażby. Jakim więc cudem doszło do tej katastrofy? No bo tak można to nazwać.
1: Tak, no właśnie to jest ciekawostka pewnego rodzaju, dlatego że rzeczywiście wtedy bardzo zaawansowany był już program Światowej Organizacji Zdrowia zmierzający do eradykacji ospy prawdziwej. I to mogło być zaskoczeniem do tego stopnia, że nawet kiedy pojawił się pierwszy przypadek ospy we Wrocławiu, to wtedy wybitni znawcy zakaźnictwa, również profesorowie, nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że może być to prawdziwa ospa. I stąd zanim rozpoznanie postawiono, było wiele takich, bym powiedział, pośrednich rozpoznań, nie wszystkie błędne, ale związane z pewnego rodzaju dobrym wywiadem lekarskim.
0: Ale pierwotnie wcale nie podejrzewano, że to jest ospa ta prawdziwa. Różne rzeczy brano pod uwagę i dość długo się przed tym broniono, że to może być właśnie ospa prawdziwa.
1: Na początkowo rozpoznawano wiatrówkę, czyli taką standardową ospę wieczną, która występuje głównie u dzieci, ale ponieważ to dotyczyło dorosłych, to mogło budzić już wtedy taki niepokój. I może stąd po prostu, że świat wtedy żył nadzieją, że ospy już prawdziwej nie ma na świecie.
0: I nie będzie.
1: Może dlatego właśnie nikt z lekarzy ówczesnych nie mógł się odważyć na postawienie jasnego rozpoznania. Poza młodym lekarzem, którego nazwiska nie pamiętam, z ówczesnego szpitala spraw wewnętrznych przy Ołbińskiej, który to podejrzenie potwierdził pan doktor Bogdan Arędzikowski, Bogumił Arędzikowski, który był wtedy specjalistą epidemiologiem w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Też naprawdę wybitny znawca, bardzo myślący, taki bym powiedział, edukujący równocześnie innych lekarzy specjalista.
0: No to można powiedzieć, że to było połączenie młodości i tego, że ten młody lekarz, o którym pan wspomniał, nie wiedział, że się nie da, mógł śmiało stosować takie odważne diagnozy, no i człowiek doświadczony. Ale wyjaśnijmy może najpierw, co się stało właściwie, kto przywlókł to, ten groźny wirus, śmiertelny wirus do Wrocławia?
1: No przywlókł to jeden z pracowników ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa, który po prostu był kilka dni w Indiach i co do którego przebytych wcześniej szczepień była pewna niejasność.
0: To znaczy
1: po prostu jedni twierdzili, że był zaszczepiony, że pojechał zaszczepiony, a drudzy twierdzili, że nie, że dysponował tak zwanym, bym powiedział, tylko zaświadczeniem, że uzyskał, że odbył szczepienie. Poza tym doszło do takiego jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności, kiedy on trafił do szpitala z pierwszymi objawami ospy, wtedy już ospy prawdziwej, to odwiedził go kolega z tej samej branży z Opola i też u niego wystąpiły pewne objawy, więc to wszystko spowodowało duże zamieszanie, między innymi u jednego z nich, nie pamiętam dokładnie u którego z tych osób, które miały kontakt z tym pierwszym pacjentem, rozpoznano nawet malarię, ale malaria się potwierdziła i to chyba był ten właśnie ten pracownik z Opolskiej Służby Bezpieczeństwa, dlatego że on był jednocześnie zarażony.
0: Jednym i drugim, jedną i drugą chorobą.
1: Tak, i miał kontakt z tą ospą, więc jakby, ponieważ łatwo potwierdzono obecność pasożyta w jego organizmie, to przyjęto, że te wszystkie objawy, a miał takie objawy dość niecharakterystyczne w postaci takich, bym powiedział, no jakby to powiedzieć, wykwitów, które mogły być traktowane równie dobrze jako jakieś zmiany po uszkodzeniu skóry. Więc w związku z powyższym, jak stwierdzono w jego krwi pasożyta, no to przyjęto, że mamy do czynienia z malarią. I to niestety spowodowało wtedy wydłużenie całego postępowania diagnostycznego.
0: A jednocześnie ospa miała większe możliwości rozprzestrzeniania się, niestety, i tak się działo.
1: Tak, i zwiększyło wtedy niestety, zwiększyło liczbę osób narażonych na ekspozycję, bo to były pielęgniarki, to byli lekarze z ówczesnego szpitala MSW we Wrocławiu, no i oczywiście ewentualnie osoby odwiedzające, więc w związku z tym wtedy też włączono szybko do akcji ówczesną milicję, łącznie z lekarzami, którzy po prostu sprawdzali listę kontaktów osób odwiedzających i potem oszukiwali w miejscach zamieszkania te wszystkie osoby, które się kontaktowały z tym pacjentem, po to, żeby ich zaszczepić przeciwko ospie. To wszystko wiem, byłem wtedy studentem.
0: No właśnie, pan nie był wtedy lekarzem, tylko studentem medycyny.
1: Byłem studentem medycyny, więc to wszystko dowiedziałem się potem, odbywając staże w szpitalu przy ulicy Piwnej, dyżurując potem jako młody lekarz z ówczesnymi specjalistami, szczególnie z doktor Surowcową, Aliną, która no po prostu była ekspertem i która zajmowała się tymi pacjentami, przypomnę, w takim miejscu kwarantannowym w Szczodrym, to było
0: pod Wrocławiem.
1: Pod Wrocławiem, tak.
0: Pan wspomniał, że pan był wtedy studentem. Pan gdzieś, zdaje się, na wakacjach wtedy był. Jak?
1: Ja
0: nie wrócił pan do miasta?
1: Tak, byłem na wakacjach, byłem w Mielnie. I tutaj ciekawostka. Tam w Mielnie się dowiedziałem, że we Wrocławiu jest ospa, bo nas odszukano i wszystkich studentów, którzy byliśmy wtedy na takim wypoczynkowym, dwutygodniowym wyjeździe, no i nas wszystkich z Wrocławia przymusowo, bezdyskusyjnie zaszczepiono.
0: Pod asystą policji pewnie.
1: Ospie. Nie, wtedy to się nawet odbyło spokojnie, dlatego że no po prostu myśmy pewne rzeczy rozumieli, no i potem o tyle to było korzystne, że wracając z tego wypoczynku, dysponowałem pewnym zaświadczeniem, że jestem zaszczepiony, bo inaczej do Wrocławia byłbym niewpuszczony, a w końcu był to okres, kiedy były jeszcze tak zwane zajęcia śródwakacyjne w naszej uczelni.
0: Ale wie pan, co też interesującą sprawą jest to, że co się wydarzyło, kiedy już postawiono tę właściwą diagnozę, ospa prawdziwa, nie ospa wieczna, ospa prawdziwa. Wtedy władze, zdaje się, no, naszego reżimu PRL-owskiego zadziałały bardzo stanowczo, prawda? I to było rozwiązaniem sprawy.
1: Tak, to tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że właśnie te decyzje, te wszystkie procedury sanitarno-epidemiologiczne były respektowane i realizowane w sposób bezwzględny. Tam nie było tłumaczenia. Nawet przeciwnicy szczepień, którzy się obawiali i podnosili problem tak zwanych ciężkich powikłań poszczepiennych, nie mówiąc o tym, że takie szczepienie przeciwko ospie pozostawiało bliznę.
0: To wielu z nas ma te blizny na ramieniu jeszcze.
1: Tak jest, wielu z nas, ja osobiście też mam taką bliznę, prawda? To spowodowało, że dzięki temu, że wtedy właśnie między innymi tych wszystkich osób wyszukanych z kontaktów od razu izolowano albo poddawano kwarantannie 3-tygodniowej i w związku z tym dzięki temu opanowano szybko, względnie szybko, bo w końcu to 3 miesiące ta epidemia u nas trwała do 19 września. Jeszcze pamiętam, po powrocie z wakacji na początku roku akademickiego kolejnego, no jeszcze były wszędzie w klamki w szpitalach poobwijane gazu i nasączone chloraminą, jedynym takim środkiem wirusobójczym uznawanym za niezwykle skuteczny. To było tyle ciekawe i może takie ewenementowe, że jeśli się wsiadało do tramwaju, to wiadomo było, kto skąd jedzie i kim jest ewentualnie, bo po prostu pachniał tą chloraminą.
0: Ale wspomniał pan o tym, że te reżimy sanitarne były bardzo takie konsekwentne i restrykcyjne, czyli tam szczepienie, odizolowanie, to wszystko nadzorowały służby, tak?
1: No i straż, i posterunki policji, milicji wtedy, ówczesnej milicji, przy wjeździe przy wszystkich wszystkich drogatkach wjazdowych do Wrocławia.
0: I kontrolowanie ludzi, którzy wjeżdżają.
1: W pociągu, na dworcu kolejowym nie było szansy przeciśnięcia się i uniknięcia wyjścia bez kontroli, czy się jest zaszczepionym. Wszystko jedno, czy prawdziwie, czy nieprawdziwie. No.
0: Tak naprawdę to uratowało nasz kraj, chyba mogę tak powiedzieć, przed rozprzestrzenieniem się, prawda?
1: Oczywiście tak. To właśnie temu zawdzięczamy tą całą sytuację, żeśmy po prostu mogli w takim krótkim czasie i tak zdecydowanie, kategorycznie opanować, zapanować i że skończyło się ofiarami tych kilku osób i zakażeniami jednak nie więcej niż setki osób, 99, jeśli dobrze pamiętam, osób, które jednak zakaziły się prawie że w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi.
0: Do tej sprawy za chwilę wrócimy, ale warto też przypomnieć, że dzisiaj Kraków wybiera swojego prezydenta miasta. Równolegle z naszym programem trwa krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Piotr Salak i Maciej Sołtys na bieżąco podają informacje spływające ze sztabów wyborczych.

0: Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław, ja nazywam się Maciej Sas. Rozmawiamy dzisiaj o wielkiej epidemii czarnej ospy, która 63 lata temu została definitywnie opanowana w naszym mieście. A o tamtych wydarzeniach opowiada nam pan profesor Andrzej Gładysz, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i długoletni kierownik Wrocławskiej Kliniki Chorób Zakaźnych. Dobry wieczór, panie profesorze, raz jeszcze.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Mówił pan przed chwilą o tym, że epidemię udało się opanować w dużej mierze dzięki stanowczemu działaniu ówczesnych PRL-owskich władz. Jak to możliwe, że epidemia nie rozlała się na całą Polskę? Bo takie zagrożenie było, no umówmy się, traktowano ospę jako tę, która już jest pokonana, nie była.
1: Dzięki tylko tej konsekwencji i stanowczości działania władz i respektowania wszystkich rozporządzeń przeciwepidemicznych, a co tu dużo mówić, jeszcze wtedy nie odczuwało się aktywności w takim stopniu jak obecnie tak zwanych ruchów antyszczepionkowych, więc te szczepienia, które mimo wszystko jednak no, powodowały pewne odczyny, no ale trudno.
0: Liczyło się dobro ogółu.
1: Dobro społeczeństwa i tylko dzięki temu i dzięki tej konsekwencji w kwarantannie, bo w kwarantannie znaleźli się również pracownicy medyczni.
0: No I cała liczna grupa.
1: To była liczna grupa i w związku z powyższym, no od nich też dowiadywałem się, jak to w kwarantannie każdy się zastanawiał, czy wystąpi u niego, czy się pojawią objawy, czy nie. To były ciekawe opowieści, ale to były opowieści dydaktyczne. Wtedy dla mnie to były opowieści jak dla lekarza, ponieważ jeszcze, no trzeba powiedzieć uczciwie, jeszcze upłynęło trochę lat, zanim rzeczywiście Światowa Organizacja Zdrowia uznała świat za wolny od ospy prawdziwej.
0: Ale też mówimy o tym dlatego, panie profesorze, że to, co działo się 63 lata temu, zakończyło się we Wrocławiu.
1: Szczęśliwie.
0: Tak,
1: szczęśliwie się zakończyło.
0: Tak, no i szczęśliwie, ale szczęście trzeba zawsze pomóc, więc jak pan mówi, te drastyczne
1: czasy. W sensie, że nie trwało zbyt długo i że poza Wrocław się nie rozprzestrzeniło. To trzeba uznać za naprawdę duży sukces służb sanitarnych wtedy. Ta restrykcja okazała się tu w tym wypadku najlepszym przykładem i dowodem na to, że w pewnych sytuacjach nie można robić żadnych odstępstw ani ulg w postępowaniu prewencyjnym.
0: Ale też mówimy o tym dlatego, że tamte wydarzenia były takim poligonem, chyba można powiedzieć, dla epidemiologów, dla was zakaźników, który pozwolił na to, że później przy kolejnych zagrożeniach, a przecież ich nigdy nie jest mało, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, były już gotowe procedury, wiedzieliście państwo, jak postępować, żeby zminimalizować te skutki uboczne.
1: Tak. Rozwinęło się, rzeczywiście wtedy wiele procedur rozszerzono.
0: I Wrocław był bazą tego.
1: Tak, zmodyfikowano. No i co ważniejsze, nie tylko pojawiły się one w rozporządzeniach, ale również i w praktyce, zresztą co odnalazło to odzwierciedlenie w działaniach

0: ogólnokrajowych, dlatego że wtedy uświadomiono sobie, jakie inne mamy problemy, a ciągle to powiem sobie szczerze, jeszcze były problemy polio, jeszcze była błonica.
1: Czyli choroba Heinego Medina tak zwana?
0: Oczywiście choroba Heinego Medina, była błonica, była gruźlica, więc to były jeszcze takie wyzwania, którymi niby wszyscy byli oswojeni, ale na przykład polio stanowiło duże zagrożenie, ponieważ nie tylko powodowało inwalidztwo, ale też zdarzały się przypadki śmiertelne. No więc w związku z powyższym trzeba było w tym wypadku na tych doświadczeniach poospowych zbudować nową, całą procedurę, strategię ochrony społeczeństwa przed innymi chorobami zakaźnymi.
1: I jak sądzę, panie profesorze, wszyscy zakaźnicy z całej Polski przyjeżdżali do Wrocławia i na tym wrocławskim przykładzie uczyli się tych rzeczy.
0: To się tak złożyło inaczej, bo po prostu w czasie tej epidemii tutaj długo, po kilka miesięcy funkcjonował i był kierował pewnymi organizacyjnymi sprawami profesor Wiesław Magdzik, który był wtedy chyba szefem Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, a jednocześnie był kierownikiem Zakładu Epidemiologii w PZP, w Państwowym Zakładzie Higieny, profesor Gajda, który był kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Gdańsku, znawca rzeczywiście takich epidemii.
1: Czyli wszystkie te tuzy polskie zjechały tutaj.
0: Tak jest. I wtedy też pamiętam doskonale, włączono obowiązkowo do wykładów z chorób zakaźnych naukę o ospie i o metodach walki przeciwepidemicznej w tym wszystkim. Jeszcze przez pewien czas ja też w swoich wykładach przykład ospy prawdziwej i doświadczeń związanych z tą epidemią głosiłem studentom, potem lekarzom. No zresztą, co tu daleko szukać? No współcześnie przy wybuchu pandemii covidowej też wszyscy uświadomiliśmy sobie, że jednak gdyby wprowadzić od początku restrykcje takie,
1: gdyby procedury były stosowane,
0: jak panowały wtedy, to byśmy prawdopodobnie nie mieli aż takiego rozprzestrzenienia się tej pandemii, jaką do dzisiaj mamy, szczerze mówiąc, bo COVID pełza, bo pełza, ale jest.
1: A mówi te słowa pan profesor Andrzej Gładysz, zakaźnik, nasz dzisiejszy gość. Wie pan co, no, po części pan odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, ale zadam i tak. Czego pana jako eksperta z tej dziedziny chorób zakaźnych nauczyła epidemia ospy z 1963 roku? Inne czasy, dzisiaj mamy lepsze szczepionki, lepsza jest opieka zdrowotna. Tak sobie możemy mówić, tak sobie możemy to tłumaczyć. Możemy też liczyć, wielu tak robi, że na to, że wrocławska epidemia z 1963 roku to już coś, z czym kolejne pokolenia się nie zetkną, ale czy oby na pewno, no bo choroby zakaźne przecież nie zniknęły cudownie.
0: Ta wiedza wyniesiona i usłyszana z okresu ospy prawdziwej nauczyła mnie przede wszystkim pokory wobec natury, wobec przede wszystkim drobnoustrojów. Szanuję drobnoustroje, ponieważ nauka w tej chwili potwierdza nam, że drobnoustroje ewoluują niemalże szybciej, niż my sobie wynajdujemy na nich sposoby.
1: Chce pan powiedzieć, że jak na wojnie, my się zbroimy przeciwko nim, a one przeciwko nam?
0: One przeciwko nam, dokładnie tak. Przykładem choćby niech będzie lekooporność w większości drobnoustrojów, szczególnie bakteryjnych, ale również w tej chwili mamy i wirusowych. I choćby zwróćmy uwagę, nie potrafimy sobie poradzić z trwającą już ponad 40 lat pandemią HIV-u, AIDS-u. No, uświadommy sobie to wszystko. To nie są wcale żarty. Z tego widać, że te drobnoustroje nie tylko sobie radzą z tymi wszystkimi środkami przeciwko nim
1: stosowanymi. Przechytrzają nas.
0: Tak, ale na przykład po prostu, no, zwróćmy uwagę, przeciwko HIV-owi, mimo że pracuje kilkadziesiąt ośrodków nad szczepionką, do dzisiaj nie udało się wypracować skutecznej szczepionki. Mamy postępy polegające na tym, że wydłużamy w tej chwili życie z nosicielstwem HIV-u, wirusa HIV-u, ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi nam głównie o to, żeby poradzić sobie z nawracającymi w tej chwili takimi chorobami dziecięcymi, jak krztusiec, jak odra. No proszę zwrócić.
1: Jak gruźlica, która bardzo często atakuje znowu mocno.
0: O tej gruźlicy cały czas zapominamy. Ona w tej chwili przeżywa, jakby to być swój rozkwit, ale bardziej bym chciał w tej chwili posłużyć się przykładem odry. No odra to nie jest bagatelna choroba dziecięca. To jest choroba, która niestety potrafi pozrobić duże szkody w centralnym układzie nerwowym. Więc więc w związku z powyższym poprzez wzrost tak zwanej aktywności antyszczepionkowej mamy w tej chwili wzrost ryzyka rozprzestrzeniania się ponownego kolejnej fali odry, a jeśli dotknie to dorosłych, a mamy coraz większą grupę seniorów, więc w związku z tym musimy się liczyć z tym, że może to spowodować nieprzewidywalne skutki w sensie powikłań lub śmierci, lub zgonów na przykład, prawda?
1: Panie profesorze, chciałbym jeszcze na moment na końcu naszej rozmowy wrócić do ospy. Dzisiaj patrzymy na to wszystko z innej perspektywy, ale czy możemy powiedzieć, że ospa to już przeszłość? W momencie, kiedy słychać o tym, że na przykład tuż za naszą granicą wschodnią są ogniska cholery, że gdzieś z różnych krajów świata, a świat się otworzył przed nami, przywozimy rozmaite formy gorączek krwotocznych i tak dalej, ta pańska pokora względem mikroorganizmów, bakterii, wirusów, grzybów, prionów i innych jeszcze, to nie jest przykład poddawania się, tylko szacunku dla tych wrogów.
0: Szczerze powiem, nie odważyłbym się powiedzieć, że już nam nigdy wirus ospy prawdziwej nie zagrozi. Proszę pamiętać, że ten wirus znajduje się w rezerwuarach, bardzo bym powiedział, takich skrytych, do których może standardowo się w tej chwili nie zapuszczamy, nie docieramy, ale nigdy nie wiadomo, czy nie może zdarzyć się jakieś niebezpieczeństwo. Pamiętam sygnały i niepokoje. Kiedyśmy się dowiedzieli, że na wysypisku śmieci znaleziono próbówkę zawierającą właśnie wirusa ospy prawdziwej.
1: Gdzie to było?
0: No, niestety w Wielkiej Brytanii.
1: Czyli całkiem blisko.
0: Ale znaleziono, nie uległa rozbiciu i w związku z powyższym uchroniono, ale nie tylko tego typu czynniki, bo to było rzeczywiście, to był wypadek w pracy, to był błąd, to była niestaranność jakaś związana z jakimiś tam, powiedzmy sobie, procesami sprzątania w laboratorium, ale z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że ktoś gdzieś dotrze do zakątka, gdzie ten wirus będzie się miał dobrze i że niestety trafi na wrażliwego osobnika, do którego dojdzie do zakażenia, tym bardziej, że my się już od ponad 20 lat nie szczepimy przeciwko ospie prawdziwej. Poza oczywiście krajami, które
1: są narażone
0: z różnych powodów są narażone i prewencyjnie to stosują.
1: Co oznacza, że gdyby coś się zdarzyło, nie daj Bóg, no to jesteśmy pogrzebani.
0: I tak, to wtedy też może się zdarzyć, że zanim ktoś wpadnie, że zanim najlepszy specjalista postawi właściwe rozpoznanie, może upłynąć trochę czasu i niestety może to spowodować narażenie kilku albo kilkunastu, nie daj Boże, więcej osób.
1: To mali, ale twardzi przeciwnicy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Andrzejowi Gładyszowi za rozmowę. A cały czas, przypomnę, trwa krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. W nim wszystkie najświeższe doniesienia ze sztabów kandydatów na prezydenta Krakowa.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie
1: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 21. Krakowski Wieczór Wyborczy. Bardzo ważny moment. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Tak jest. Koniec głosowania, koniec ciszy wyborczej, lokale zamknięte. Zatem, panie, panowie, karty na stół. Jeżeli potwierdzą się aktualne sondażowe wyniki, to w Krakowie za 2 tygodnie będziemy mieli drugą turę i prezydencką dogrywkę. Łukasz Gibała dziś zwycięzcą. Z Moniką Piątkowską walczyć będą o fotel, który po majowym referendum opuścić musiał Aleksander Miszalski. Zatem już wiemy, 11 października, powtórzę, Kraków raz jeszcze pójdzie głosować. Za 2 tygodnie druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w Faktach RMF FM teraz Krzysztof Berenda z pełnymi sondażowymi wynikami głosowania. Zatem Krzysztofie, jak głosował dziś Kraków? Bo już wiemy, postawił na Łukasza Gibałę, ale on jeszcze nie może przymierzać się do fotela prezydenta Krakowa.
2: Zdecydowanie nie może jeszcze przymierzać się. Będzie dogrywka. Za 2 tygodnie to już jest pewne. Mamy 2 sondaże przygotowane dla telewizji Polsat News. Jeden to jest ten Exit Poll szykowany dla Ipsosu, czy przez Ipsos, a drugi przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą. To, co najważniejsze w obu tych sondażach, rzeczywiście ta dwójka, która przychodzi do drugiej tury, to jest Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak to wygląda konkretnie? W Ipsosie Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4. Jeżeli chodzi o OGB, no to mamy 35,7, a Monika Piątkowska 28,4. Czyli widzimy, oni na pewno będą walczyć dalej. A o czyje głosy będą walczyć? Chyba tego najsmutniejszego człowieka, no bo jak widzimy, Michał Drewnicki, czyli kandydat PiSu, on ma 19,6 według Ipsosu lub 19,2 według OGB. Myślę, że całkiem ciekawym elektoratem będzie elektorat Aleksandry Owcy. Tu naprawdę wysoki wynik, trzeba przyznać. 8,7 według Ipsosu kontra 7,1 według OGB. Następne miejsce Daria Gosek-Popiołek, czyli jak widać, Aleksandra Owca swoją konkurentkę z Lewicy wyprzedziła.
1: Duże zaskoczenie.
2: Dokładnie, znacznie niżej jest Michał Klimek 4,2, Sławomir Pietrzyk według jednego sondażu 0,4, według drugiego 0,3, ale najważniejsza informacja, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przychodzą do drugiej tury, Michał Drewnicki trzeci, to najsmutniejsze miejsce, brązowy medal, za które nagrody nie będzie.
1: Polityka lokalna w roli głównej w Faktach RMF FM na rok przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy, co słychać w sztabie zwycięzcy pierwszej tury. Królewska 67. Tam właśnie jest sztab tego, który według sondażu uzyskał największą liczbę głosów. To są oklaski dla Łukasza Gibały. Tam na miejscu Maciej Sołtys. Maćku, euforia, tak, czy umiarkowany jeszcze optymizm?
3: Wybuch radości, teraz już Łukasz Gibała przemawia, ale jego otoczenie zareagowało naprawdę entuzjastycznie. Jest tutaj wielu jego współpracowników, jest wielu dziennikarzy, ale jest też kilka znajomych twarzy, chociażby z Rady Miasta. Pojawił się tutaj m.in. Jan Hoffman, który wycofał się z wyścigu wyborczego w minionym tygodniu i poparł właśnie Łukasza Gibałę. Ten wynik Łukasza Gibały jest lepszy od tego, co osiągnął 2 lata temu, w 2024 roku. No i teraz według tych sondażowych wyników ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
1: Łukasz Gibała jeszcze przed 50, rocznik 77, 17 dni po urodzinach, partyjnie zaczynał z Platformą Obywatelską, potem był Ruch Palikota, no i następca tego ruchu, czyli Twój Ruch, tak, była taka partia 12 lat temu. No teraz sztab Moniki Piątkowskiej, to z nią Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów. W sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL-u jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak słyszymy, też oklaski, jak jeszcze tam zebrani reagują na ten wynik sondaży?
4: No w momencie, kiedy ten wynik został ogłoszony, były krzyki. Monika, Monika, zresztą takie krzyki przed chwilą także się pojawiły. Cały czas Monika Piątkowska aktualnie jest na scenie i przemawia do zgromadzonych gości, którzy tutaj tłumnie przybyli, aby kibicować, aby ten wynik był jak najlepszy. Jak słyszałem, no ta różnica, choć wydaje się być dosyć wielką, będzie walka przez najbliższe 2 tygodnie o to, aby ją odrobić, aby powalczyć o ten fotel prezydenta. Zatem te nastroje są wręcz doskonałe i tutaj obecni w sztabie Moniki Piątkowskiej na pewno liczą na to, że za 2 tygodnie też w tym miejscu będą mieli co świętować.
1: Paweł Konieczny, dziękuję bardzo. No a teraz miejsce, gdzie powinno być zdecydowanie ciszej. Przenieśmy się do sztabu trzeciego w tym prezydenckim rozdaniu w Krakowie. Według sondaży Michał Drewnicki na miejscu trzecim, kandydat popierany przez PiS. On nie wejdzie do drugiej tury. Tam nastroje na gorąco analizuje Kasper Wróblewski.
5: Dobry wieczór.
1: Kasprze, zatem to głośne Michał, czy jednak niezadowolenie?
5: Wielkiej niespodzianki nie ma, bo Michał Drewnicki wybory na prezydenta Krakowa kończy na pierwszej turze, jednak na jego twarzy i wśród polityków PiSu widać zadowolenie. Realnym celem było trzecie miejsce z dobrym wynikiem i taki wynik według tych wstępnych sondażowych danych wydaje się, że został osiągnięty. Przypomnę, 19,6% to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywały ostatnie sondaże, a tego chcieli politycy PiSu, z którymi rozmawiałem przed ogłoszeniem exit polu. Tu w hotelu Nowotel, tuż przy moście Dębnickim, Michał Drewnicki podziękował całemu sztabowi, zaproszonym gościom, którzy równo o 21 i przed chwilą skandowali, jak było słychać głośne Michał, Michał. Ze sztabu Michała Drewnickiego Kacper Wróblewski.
1: No to Kacper mówił o niezadowolonych. Z pewnością dotyczyć to określenie może także Darii Gosek-Popiołek. Przypominamy, kandydatka Lewicy wypadła słabiej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zatem krakowski Kazimierz w sztabie Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek. Marcinie, jak tam przyjęli rezultat kandydatki?
6: No, jak widzę, teraz wszyscy stoją i wpatrują się w wielki ekran, który teraz wyświetlany jest na jednej ze ścian. Przez kilkadziesiąt ostatnich minut, myślę, ciągle pojawiało się tu właściwie jedno zdanie. Jestem ciekawy tego wyniku. No i teraz wszystko jest już jasne. Daria Gosek-Popiołek dosłownie przed chwilą zaczęła swoje wystąpienie. Wynik przyjęto tu, to ciekawe, gromkimi brawami. Było też bardzo głośne skandowanie Daria, Daria, która teraz dziękuję swoim wyborcom. Ze sztabu Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek.
1: Wsłuchujemy się w te wystąpienia kandydatów, szczególnie tych, którzy walczyć będą w drugiej turze, bo trwa wystąpienie i Moniki Piątkowskiej, i Łukasza Gibały. A my oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie bez przyczyny, bo w opinii ekspertów to właśnie Nowa Huta i jej problemy są języczkiem uwagi w tym samorządowym rozdaniu. Przed NCK-iem jest reporter RMF FM Karol Żak.
7: Witam, dzień dobry.
1: Karolu, już wiemy, będzie druga tura, w niej zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowochucianie, z którymi rozmawiałeś, chyba nie są zaskoczeni.
7: Chyba nie do końca. Mamy te pierwsze wyniki. No to czas na pierwsze komentarze. Razem ze mną jest pan Jacek. No panie Jacku, jak pan ocenia te wstępne, na razie jeszcze sondażowe wyniki?
8: Zaskoczeń nie ma. Pierwsze dwa miejsca były takie jak w sondażach poprzednich. Myślę, że największą niespodzianką będzie teraz to, kogo poprą kandydaci, którzy dostali kolejne miejsca, bo różnica jest na tyle nieduża, że to chyba zaważy nad wynikami drugiej tury.
7: No właśnie, ta druga tura to jeszcze króciutko. Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała?
8: Mam nadzieję, że wygra lepszy kandydat, kandydatka i że przed drugą turą będzie rzetelna debata pomiędzy dwoma kandydatami, nawet na temat Nowej Huty czy innych dzielnic Krakowa.
7: Dziękuję bardzo, a my przed Nowochódzkim Centrum Kultury zostajemy i zbieramy kolejne komentarze.
1: Kraków wybiera, to jest hasło wieczoru wyborczego w informacyjnym radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Gospodarzem naszego wieczoru jest Piotr Salak. Piotrze, zatem twoja gorąca reakcja na te wstępne sondażowe wyniki?
9: Nie tyle moja, co moich gości. Razem z nami pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie ministrze.
10: Dzień dobry.
9: Pani poseł, pani reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki?
11: No ja nie będę chyba za bardzo oryginalna. No, podobnie jak tych moich przedmówców, no, spodziewaliśmy się takich wyników, ale ja chciałabym pogratulować Michałowi Drewnickiemu, bo rzeczywiście bardzo ostro walczył, ambitnie, młody polityk, samorządowiec, który no, wyrasta nam na takiego dobrego, przyszłościowego polityka i myślę, że tak będzie. Natomiast druga tura była chyba przewidywalna, no, Kraków jest specyficzny. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wygra osoba, która naprawdę będzie osobą wiarygodną, przewidywalną, bo Kraków zasługuje na takiego prezydenta.
9: Rozczarowanie, panie ministrze, tymi pierwszymi sondażowymi wynikami, czy żadnego zaskoczenia nie ma w państwie?
10: Byliśmy przygotowani, jakby po tych sondażach można było sobie przewidywać pewne rzeczy, ale czekaliśmy na jakieś zaskoczenia. Tu zaskoczeń wielkich nie ma, porównując z tym, co się działo dwa lata temu w wyborach tych w terminie, kiedy Aleksander Miszalski wygrywał batalię w Krakowie. W pierwszej turze tylko dokonana została mijanka. Podobny wynik do Aleksandra Miszalskiego z pierwszej tury osiągnął Łukasz Gibała, a jakby jego wynik z drugiej tury, czyli z pierwszej tury Łukasza Gibały osiągnęła Monika Piątkowska.
9: Ireneusz Raś, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 trwa.
1: Tam właśnie politycy związani z Krakowem, ale teraz częściej widziani w Warszawie. Powtórzmy, w Krakowie konieczna jest druga tura wyborów, tak wynika z sondaży i OGB, i Ipsosu dla Polsat News. O fotel prezydenta walczyć będą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ten radny miejski startujący po raz czwarty na urząd prezydenta uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4%. Gorące komentarze, jak słyszeliście w radiu RMF 24. To wszystko u nas w wyborczym programie radia RMF 24 na antenie tego informacyjnego radia do 23. Ja z faktami wracam punktualnie 21.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu radio RMF.

0: Maciej Saspora na kolejną odsłonę programu Dobry Wieczór Wrocław.
1: Dzisiaj będziemy mówić o komunikacji miejskiej we Wrocławiu, a konkretniej o, można powiedzieć, jej meandrach, kłopotach. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Chcę o taką rzecz zapytać, dlaczego wrocławskie tramwaje cały czas mają wakacje? Cały czas jeżdżą według wakacyjnego rozkładu jazdy.
2: Bo jest ich za dużo. Chyba tak bym powiedział najprościej.
1: O co to chodzi? Znaczy? Za dużo wozów mamy?
2: Za dużo wozów mamy w tym rozkładzie roboczym w stosunku do tego, jak wygląda przepustowość sieci, kiedy jest remontowana, a jest remontowana. Na peronowej, stawowej to są te miejsca newralgiczne, czyli koło dworca, tam wciąż trwa remont, a remont trwa dlatego, że skoordynowaliśmy to z PKP, które pracuje z kolei na wiadukcie. Żeby pracować na wiadukcie, trzeba wyłączyć sieć trakcyjną. Wyłączona sieć trakcyjna sprawia, że tramwaje pojechać nie mogą, ale też no, nie będę ukrywał, tam ten remont wciąż jeszcze trwa, bo wiedzieliśmy, że PKP będzie go przedłużać, więc o tydzień ten remont jest przedłużony, ponieważ...
1: Wtrącę się dlatego, że zaczęliście państwo, czy inaczej, tak naprawdę firma, która wykonuje remont, zaczęła to 2 tygodnie przed wakacjami, czyli jak zakładam, było to planowane. Remont przedłużył się, miał być do końca wakacji trwać. Trwał tydzień dłużej, miało się zacząć od poniedziałku normalne jeżdżenie. Nie zacznie się, to już wiadomo, więc czy to tak bardzo nieskoordynowane remonty? Weźmy pod uwagę, że aż 3 się opóźniają naraz, to nie robi tego ta sama firma. Co się takiego dzieje w takim
2: razie? No jeszcze raz. Remont na wiadukcie, kolejowy remont na wiadukcie, PKP PLK tam prowadzi remont. Żeby móc prowadzić remont, nie może być napięcia w sieci tramwajowej.
1: To już zrozumieliśmy.
2: W związku z czym nie możemy tamtędy puścić tramwajów. Jeśli nie możemy puścić tramwajów, to oto kilka linii musi jechać inną trasą. Ta inna trasa oznacza, że wjadą po prostu na ulicę Piłsudskiego, gdzie i tak w normalnym ruchu miejskim, kiedy nie mamy remontu na peronowej, mamy tą trasę w szczycie wypełnioną pod korek. To znaczy, że już i tak mamy tam korki tramwajowe, podobnie jak na peronowej mamy korki tramwajowe i nie jesteśmy w stanie po prostu na tych szynach zmieścić więcej tramwajów, a tak by było, gdybyśmy je puszczali w tej większej częstotliwości, kiedy to jest częstotliwość robocza, czyli niewakacyjna. Drugim takim elementem, który też jakby nie ukrywamy, bo nie ma co ukrywać przed ludźmi, by żyjemy w świecie komunikacji nie tylko tramwajowej, autobusowej, ale też komunikacji społecznościowej i też nie ma co ściemiać, nie ma co ukrywać. Na ulicy Trzebnickiej także ten remont trwa. On nie trwa dłużej, ale mamy tam problemy takie, że wylaliśmy beton w czasie, kiedy były te największe upały. Po prostu za szybko wysechł, w związku z czym nie dostał odpowiedniej twardości i trzeba było go skuć i jeszcze raz go wylać, dlatego że kierownik budowy po prostu nie, czy inspektor budowlany nie przyjął tego, sprawdziliśmy obciążenia i trzeba było to zrobić na nowo.
1: Kiedy skończą się te remonty i dlaczego wszystkie 3 są opóźnione? To jakaś kumulacja nastąpiła.
2: Nie, znaczy znowu, jeszcze raz.
1: Nie, pytam tylko o to. Czy pan wie, kiedy skończą
2: się
1: te remonty?
2: Tak, jak najbardziej. W przyszłym tygodniu, 26, czyli jak mamy tydzień opóźnienia, dlatego, że tydzień opóźnienia wobec tego, co komunikowaliśmy, czyli miał być 21, miał być już powrót do rozkładu roboczego, ponieważ kolejarze potrzebują jeszcze trochę czasu do pracy na wiadukcie. Musimy tam odciąć zasilanie, w związku z czym 26, czyli w kolejną sobotę. No, w sobotę są rozkłady weekendowe, więc od poniedziałku 28 rozkład roboczy. Czyli będziemy mogli wypuścić więcej tramwajów na linię, ponieważ peronowa będzie przejezdna.
1: Te remonty, które trwają 3, jak pan powiedział, zresztą wszyscy o tym wiemy, rzeczywiście bardzo mocno utrudniły, radykalnie utrudniły komunikację w pewnej części miasta, no ale druga część miasta, na przykład ta zachodnia, ulica Grabiszyńska, Leśnica i tak dalej, przez to ludzie stamtąd cierpią, dlatego że stamtąd tramwaje nie jadą normalnym rytmem, nie można go uruchomić jakiejś komunikacji tymczasowej, co często się we Wrocławiu robi. Na przykład specjalna linia, która by do centrum tylko kursowała, dowoziła.
2: Nie bardzo rozumiem.
1: Przez to, że są remonty w centrum Wrocławia, nie jeżdżą część
2: Tylko, że te tramwaje z Grabiszyńskiej jadą przez centrum miasta, czyli jadą albo przez Piłsudskiego, albo przez Świdnicko, przez Kazimierza Wielkiego, ale też przez Świdnicką dojazdowo.
1: To niewykonalne po prostu.
2: Po prostu nie mamy więcej przestrzeni na torach najzwyczajniej
1: w świecie. O to pytałem.
2: Nie mamy więcej przestrzeni na torach, dlatego też, ponieważ mamy centryczny układ komunikacji i ten węzeł rzeczywiście jest w centrum miasta i te tramwaje z różnych kierunków przez centrum jadą, więc więc albo jadą tamtędy koło peronowej i ta trasa już jest zakorkowana tramwajami, które jadą objazdem peronowej, albo na przykład w ogóle tamtędy nie jadą, typu dziesiątka, bo jedzie przez centrum, ale na trasie Kazimierza Wielkiego pojawiły się dodatkowe tramwaje, które nie mogą pojechać obok peronowej, w związku z czym znowu ta przepustowość przez oś WZ jest zmniejszona, w związku z czym po prostu potrzebujemy na czas takiego dużego remontu w centrum mniejszą liczbę tramwajów w mieście.
1: Remonty, jak rozumiem, kończą się 26, wtedy wszystko wraca do normy, czy nie? Bo na Księży Mały zdaje się, jeszcze tramwaje nie będą normalnie jeździły.
2: Oj, parę takich miejsc jest, na przykład pętla na Sępolnie w dalszym ciągu jest remontowana, więc 12
1: będzie, sprawa, tak, oczywiście,
2: będzie jeździć bliżej, więc takich historii rzeczywiście parę jest. Trogutaj Krasińskiego się zakończy, tutaj dwójka, dziesiątka i trzynastka wrócą na swoje stałe trasy. Dwunastka, o której mówiłem, będzie kursowała tylko do Stadionu Olimpijskiego z powodu przebudowy Sępolna. Trójka i piątka w kierunku Księża pojadą przez Plac Społeczny Kujawską, a do Placu Wróblewskiego wrócą na stałą trasę. No i w drugą stronę nadal będą korzystały z objazdu przez Kujawską, Plac Społeczny.
1: Ale pojawia się jeszcze jedna rzecz, która trochę była niespodziewana, trochę spodziewana, ulica Pomorska.
2: Tam, oj, tak.
1: Tam się zrobił Armagedon lekki, czy właściwie zrobi się za chwileczkę, bo trzeba ją zamknąć. I trzeba będzie zrobić remont remontu. Czy to nie jest trochę kompromitacja wykonawcy tego, co zrobił? No bo po roku od remontu tam nawierzchnia między torami zaczęła się kompletnie sypać.
2: Tak,
1: trzeba to zrobić.
2: Jasne. Tak, to jest jeden z tych elementów, który mnie osobiście, jak i wiele osób wkurza. Po prostu wkurza. Dlatego, że mówiłem przed chwilką o remoncie Trzebnicki. To jest ulica położona tuż obok, ulica wyjazdowa.
1: Podobne warunki.
2: Kamienice są obok. Tam możemy zrobić w torowisku i tak zrobiliśmy. Czyli wylewamy beton, odbijamy w nim kostkę. Polecam panu redaktorowi i słuchaczom RMF24 Wrocław przejść się i zobaczyć, jak wygląda ta kostka. Ona wygląda tak jak kostka normalna, ale co to znaczy? Ona jest spójna, bo to nie jest kostka, tylko to jest po prostu beton, w który pomiędzy nie wniknie woda.
1: Czyli technologia, która lepiej pasuje do tego miejsca, bardziej praktyczna.
2: Absolutnie tak.
1: To dlaczego tutaj tego nie można było zastosować?
2: Bo konserwator zabytków...
1: Wojewódzki
2: konserwator zabytków. Ja złośliwie żartuję, Daniel Kostka-Gipski. Trochę tak jak Kostka Potocki. Mam wrażenie, że jakby rzeczywiście tkwi pan konserwator głową w jakichś historiach mocno historycznych. Powiedział, że tu musimy nie tylko położyć kostkę. Jakby kostkę to jest jedna rzecz, ale kostkę starożytną. Czyli musimy użyć tą kostkę, która była tutaj pierwotnie.
1: Po niemieckie trywializując.
2: Jak najbardziej. Co oznacza, że ona nie ma ostrych kantów. Co oznacza, że my ją musimy pomiędzy wypełniać różnego rodzaju spoinami, w które to spoiny nie będą spójne po jakimś czasie. Dlatego, że jeżdżą tam po ulicy Pomorskiej także autobusy elektryczne, które są po prostu ciężkie. Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i ułożymy tą kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy. Na końcu będzie pewnie tak, że będziemy musieli usunąć stamtąd autobusy, bo autobusy będą musiały wtedy jechać tą asfaltową częścią. No to jest tak wkurzające.
1: A jest uzasadnienie, wtrącę się panu, jest uzasadnienie tego, że tam musi być kostka? Chodzi mi o uzasadnienie prawne jakieś.
2: No uzasadnienie jest takie, że konserwator mówi, który jest na prawie, mówi, ja chcę tutaj to i to. No dobrze, że nie chce, nie wiem, nawierzchni bez kocich ubów, bo gdyby chciał, to też mógłby zażądać tego i musielibyśmy ją zrobić.
1: Konserwatora zapytamy o to jeszcze, pana
2: świetnie.
1: Daniela Gipskiego.
2: Bo... Kostkę Gipskiego, poproszę.
1: To pan
2: znaczy,
1: mówi.
2: Ja tak
1: ale
2: mówię,
1: nie, ja tylko...
2: Ale ja też jakby, przepraszam, bo jakby rzeczywiście jest we mnie wściekłość. Wściekłość polegająca na tym, że mamy mnóstwo takich punktów w mieście, gdzie ja w 100% rozumiem potrzebę konserwatora zadbania o historyczną spuściznę Wrocławia. Ale jak porównam sobie Wiedeń, który ma Śródmieście wpisane do UNESCO, czyli tam naprawdę...
1: Trochę inna sytuacja.
2: Absolutnie inna sytuacja, ale mimo to mają normalne nawierzchnie, czy nawierzchnie albo bitumiczne, albo betonowo-bitumiczne.
1: To czym się różnimy, tak? O tym pan mówi?
2: A my mamy dalej kostkę. I dlaczego? Ja byłem w Wiedniu i specjalnie o tym rozmawiałem. Rozmawiałem z moimi odpowiednikami z Wiednia i oni mówią, to jest bardzo proste. Znaczy, musimy budować miasto tak, żeby móc tam w nim mieszkać. W związku z czym jest tak, że te ulice, po których tam jeżdżą też autobusy elektryczne, one są z twardej nawierzchni, natomiast kostka jest tam użyta. Jest użyta do zatoczek parkingowych, gdzie nie wjeżdżają ciężkie autobusy i gdzie ludzie, jeśli wjeżdżają, to wjeżdżają z mniejszą prędkością. W związku z czym tam widać, co było pierwotnie, ale tylko w tych miejscach, gdzie mamy zatoczkę. Co jeszcze jest ważne, to to jest to, że kostka jest po prostu głośna. Więc chodzi o to, że mieszkańcy, którzy mieszkają na Pomorskiej, na Trzebnickiej, na Kruczej i mnóstwo takich ulic w Wrocławiu mamy, no, żeby mogli w nocy spać po prostu. A konserwator mówi, nie, ważniejsze jest to, żeby była ta kostka. No szlak nie trafia.
1: Jeszcze jedno mocne słowo, jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, proszę, bo to oznacza zamknięcie ulicy Pomorskiej, etapami oczywiście. Jak to będzie wyglądało w skrócie, bo nie mam dużo czasu?
2: Wyglądać to tak będzie, że będziemy rzeczywiście, jeszcze w tym roku zaczniemy pracę, będziemy tam odcinkowo pracować, co niestety oznacza, ponieważ jest to praca zamknięcie. Na torowisku, zamknięcie torowiska. I będziemy to rzeczywiście objeżdżać już wyremontowaną Trzebnicką, więc tutaj będziemy nadkładać drogi tramwajowej, natomiast no już nie będzie tak, że będziemy musieli ograniczać kursy.
1: Czy tam będą jakaś komunikacja zastępcza będzie uruchomiona?
2: Tak, jak najbardziej. 74-76 to są autobusy, które będą jeździć Osobowice, Plac Staszica, Plac Powstańców Wielkopolski, Słowiańskiej Jedności Narodowej, Kromera, Kowale i 76 z Krzyków przez Mosty Pomorskie, Popowicką na Pilczyce, więc jak najbardziej tak będzie komunikacja autobusowa zastępcza.
1: Panie dyrektorze, sakramentalne pytanie. Mamy za chwileczkę Wszystkich Świętych i to jest newralgiczny punkt kalendarza. Czy zdążycie to zrobić przed?
2: Zdążymy to zrobić w połowie, czyli robimy do Wszystkich Świętych. Na Wszystkich Świętych puścimy tam awaryjnie tramwaje po rozgrzebanym torowisku. Po Wszystkich Świętych znowu zamkniemy, żeby ciąg dalszy tego remontu prowadzić.
1: A czy nie można zrobić tak, żeby prace newralgiczne prowadzić też w weekend na przykład, a te, które nie są głośne w nocy?
2: I tak robimy.
1: Tak będzie robione, tak?
0: Do tego gorącego wrocławskiego remontu wracamy za kilka minut. Cały czas jednocześnie śledzimy doniesienia płynące z Krakowa, którego mieszkańcy wybierają dzisiaj prezydenta miasta. Wszystkie najświeższe doniesienia z tym związane usłyszycie w trwającym równolegle programie Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

0: I zaczynamy fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski, 21:30.
1: Już wiemy, w Krakowie będzie druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich, wyborów, które określane są mianem pojedynku politycznych kamikadze. Zaczynamy od sondażowych wyników OGB i IPSOS-u dla Polsat News. Jeżeli potwierdzą się te dane, o fotel prezydenta zawalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A kto wygra drugą turę? Od odpowiedzi na to pytanie sondażowe. Zaczynamy fakt o 21:30. Krzysztof Berenda ma te dane.
2: Zatem
1: Krzysztof, co o politycznych nastrojach w Krakowie? Mówią teraz liczby.
2: No te liczby mówią, że będą zmiany. Mamy najnowszy sondaż, już powyborczy. To jest sondaż na drugą turę, czyli o tym, co ma się wydarzyć za 2 tygodnie. No i z tego sondażu wynika, że w tej drugiej turze Łukasz Gibała politycznie zmiażdży Monikę Piątkowską. W tej drugiej turze, która za 2 tygodnie, Łukasz Gibała może liczyć na aż 57,2%. Monika Piątkowska 38,4%. Łukasz Gibała przede wszystkim przejmie elektorat młodzieżowy do 40 roku życia. Oczywiście także elektorat Łukasza Drewnickiego. No i przede wszystkim elektorat Konfederacji, czyli ludzi, którzy w pierwszej turze nie głosowali, bo przypomnę, kandydat Konfederacji nie startował, ponieważ nie dał rady zebrać podpisów. Na kogo natomiast może liczyć Monika Piątkowska? Oczywiście na tych, którzy pójdą za szyldem Platformy, ale czy ktoś, kto poszedł za szyldem Lewicy, będzie głosował na Piątkowską? Co ciekawe, nie, bo ci ludzie nie chcą. Tak wynika z badania OGB dla Polsat News. Oni raczej nie są zainteresowani drugą turą. Przed Moniką Piątkowską więc bardzo wymagające 2 tygodnie. Przede wszystkim mobilizacja tych, co na dzisiejsze wybory nie poszli, bo przypomnę, dzisiaj w Krakowie frekwencja była bardzo niska. Według badania Exit Poll Ipsosu raptem 41,9.
1: Łukasz Gibała, radny miejski, startuje w wyborach prezydenckich po raz czwarty. Dziś uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4% głosów. A my wracamy teraz na ulicę Krakowską 67 do biura Łukasza Gibały. Tam jest Maciej Sołtys. Maćku, zwycięzca pierwszej tury już zwrócił się do swoich wyborców. Na gorąco tak po zwycięstwie w pierwszej turze. Zatem co usłyszeliśmy od kandydata?
3: Przede wszystkim zapowiedział, że przez najbliższe 2 tygodnie będzie spotykał się z mieszkańcami Krakowa, ale też z wyborcami innych kandydatów i będzie ich przekonywał do swoich politycznych postulatów. Zapytałem go o meblowanie gabinetu w budynku magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Na razie wyklucza, że takie rozmowy są prowadzone, a zapytałem dlatego, że był tutaj Jan Hoffman, który wycofał się z tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa i przekazał poparcie Gibale. Były takie podejrzenia, że za tym wycofaniem był po prostu polityczny ruch związany z obietnicą wiceprezydentury. Łukasz Gibała zapowiedział też, że w razie zwycięstwa w drugiej turze będzie podejmował trudne decyzje i będzie chciał przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Sołtys. Gibała zapowiedział też, że jutro o 6:45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Zatem co zrobi kontrkandydatka Monika Piątkowska? Sprawdzimy w faktach o 22:00. A teraz przenieśmy się jeszcze do sztabu Michała Drewnickiego, który według sondaży zajął 3. miejsce, zatem odpada z wyścigu do krakowskiej prezydentury. Wystąpienia polityka PiS wysłuchał Kacper Wróblewski. Kacper, co zatem usłyszeliśmy?
4: A Michał Drewnicki podkreślił kilkukrotnie, że dzisiejszy wynik jest zdecydowanie wyższy niż wskazywały sondaże. Jednocześnie nie ogłosił jeszcze, kogo poprze przed drugą turą wyborów. Będzie pan chciał się spotkać z kandydatami teraz, przed tą drugą turą?
5: Być może to jest dobry pomysł, żeby z tymi kandydatami, którzy będą w drugiej turze, porozmawiać. Czy to może będzie debata, czy jakieś inne spotkanie? Być może tak, nie wykluczam takiej możliwości.
4: Usłyszałem od Michała Drewnickiego z hotelu Nowotel Kacper Wróblewski.
1: Kraków wybiera, przypominam, to jest hasło wieczoru wyborczego w radiu RMF 24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ten wieczór w naszej internetowej stacji w sieci, a jak komentują aktualne wyniki politycy, obiecuję, sprawdzimy w faktach, one wracają punktualnie o 22:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław w radiu RMF24 Wrocław.
1: Nazywam się Maciej Sas, a rozmawiamy dzisiaj o remoncie ulicy Pomorskiej, dokładnie o remoncie, to jest bardzo skomplikowane, o remoncie nawierzchni w torowisku na ulicy Pomorskiej. A konkretnie jeszcze bardziej o remoncie remontu, bo ten na za chwileczkę czeka. Rok temu ten remont się skończył, niestety już nawierzchnia się rozsypała. Naszym gościem jest wojewódzki konserwator zabytków pan Daniel Gipski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa, witam panie redaktorze.
1: Specjalnie chciałem z panem rozmawiać, bo kiedy rozmawiałem z wicedyrektorem Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, z panem Tomaszem Sikorą, on wprost powiedział, że tak naprawdę te kłopoty, które są na ulicy Pomorskiej, to jest pańska wina. Dlatego, że pan nie zgodził się na inną technologię, która mogłaby tam być zastosowana, to z pańskiego polecenia jest tam stosowana kostka, stara kostka poniemiecka i tej kostki podobno nie da się ułożyć tak, żeby ona się nie rozsypała. Czyli za chwilkę rozpocznie się remont, ale ten remont skończy się kolejnym remontem za 2 lata, bo to się rozsypie. Z pana winy.
2: Oczywiście to hasło staje się coraz bardziej nośne. Ono brzmi wina konserwatora. Jeżeli mamy jakieś niepowodzenie, to warto go użyć. To oczywiście ironizuje na wstępie.
1: Nie dziwi się pan temu, co mówię.
2: Nie dziwię się. Ja tą narrację znam już od kilku lat. Przymierzamy się do remontu ulicy Pomorskiej. I przypomnę, może spróbujmy jakoś usystematyzować te fakty.
1: Będę wdzięczny.
2: Ten kompromis, z którym mamy już teraz do czynienia i na którego realizację ja również, jako wrocławianin, nieustająco oczekuję na prawidłową realizację tego kompromisu. On został zawarty między ówczesną panią Barbarą Nowak-Obelindą, która wtedy pełniła funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, a magistratem Wrocławia. Przypomnę, że tutaj pozwoliliśmy na zaasfaltowanie nawierzchni jezdni pod warunkiem, że zostawimy jakiegoś świadka w postaci torowiska, które będzie wypełnione kostką. Musielibyśmy sięgnąć do materiałów, ale nie upieram się, że to musi być kostka staroużyteczna. W każdym razie ten ślad granitowy historycznego traktu powinien tutaj pozostać. I od tego czasu ten temat raz po raz powraca, ponieważ moim zdaniem jest to albo zły projekt, albo złe wykonawstwo, być może te dwie rzeczy naraz. Z mojej perspektywy, ja to podkreślałem nieraz, wynika jasno i wyraźnie, że takie rozwiązania funkcjonują w Europie i są możliwe do wykonania.
1: Za chwilę będę pana o to pytał, ale najpierw proszę wyjaśnić jeszcze, dlaczego ta kostka tam musi być, bo zarówno z ekspertyzy, którą posługuje się Urząd Miejski, jak i z tego, co mówił mi pan dyrektor Sikora, tak naprawdę nie ma tam powodów jakichś prawnych, żeby kostka tutaj była, że można to zrobić odpowiednim betonem, odpowiednią technologią. Będzie to się utrzymywało przez lata, będzie cisze, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli spokojnie spać na przykład w okolicy.
2: To, że kostka powinna być wykonana w nowoczesnej technologii, to wszyscy wiemy i to obserwujemy nie tylko może na tych przykładach, które podawałem, czyli Drezno, gdzie właśnie mamy ten problem. Niemcy mieli dokładnie to samo wyzwanie przed sobą i sobie z nim poradzili, więc te technologie funkcjonują. I tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo to był właśnie dokładnie ten sam problem, czyli torowisko, kostka i ciężki autobus, który po tym torowisku się porusza. Można to w sieci zupełnie spokojnie zajrzeć i te materiały są dostępne, które pokazują prosto, gdzie jak te siły się rozkładają i dlaczego należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
1: Co więcej, zdaje się, że miasto Wrocław współdziała w jakiś sposób z Dreznem, więc można chyba się dowiedzieć tego łatwo, dzwoniąc czy wyjeżdżając tam z wizytą studyjną.
2: No tak mi się wydaje, ale te materiały są ogólnie dostępne, można zobaczyć te rejony centrum Drezna, gdzie autobus porusza się tą samą trasą, co tramwaj, jest to trasa torowiska wypełnionego kostką brukową, więc mamy to do zrobienia. Z niewiadomego dla mnie powodu we Wrocławiu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tutaj ja cieszę się z tego, co dyrektor Nowak powiedział, że mamy gwarancję wykonawstwa, tak, więc tutaj będziemy powracać i moim zdaniem tak to powinno być urządzone. Projekt, gwarancja i robimy prawidłową nawierzchnię, tak żeby ona funkcjonowała i żeby też była przyjazna dla mieszkańców, bo nie oszukujmy się, też zacząłem podawać przykłady warszawskie. Mamy też dużo rejonów w Warszawie, które zostały wyremontowane. Zastosowano tam nawierzchnię brukową, która jest idealna, nowoczesna, gładka, bez szwowa wręcz, tam fugi są minimalne i bardzo dobrze, a przede wszystkim cicho się po niej jeździ, więc to wszystko jest do zrobienia. Nie wiem, czemu wrocławscy inżynierowie nie chcą sięgać do już wykonanych, przetestowanych rozwiązań, które funkcjonują, które załatwiają te kwestie, które są nieustająco podnoszone, więc hałasu, obciążeń i tak dalej.
1: I tam to się nie rozpada, bo tutaj taki zarzut z rozmowy z panem dyrektorem Sikorą pada, że to prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, opierając się na ekspertach, za 2 lata taki remont będzie musiał być powtarzany, bo ta kostka w torowisku znowu się rozpadnie. Z tego, co pan mówi, to są miejsca, gdzie tak się nie dzieje.
2: Dokładnie tak, więc trudno mi tutaj z tym polemizować. Ja nie jestem wykonawcą, natomiast uważam, że trzeba po prostu założyć jak największe gwarancje, tak, obostrzenia dla projektu. Ja przypomnę tylko, żeby też wyprostować może tą narrację, żeby konserwator narzucił technologię, absolutnie nie ma takiej możliwości prawnej wręcz, nie? Tak naprawdę, więc pamiętajmy, że na biurku konserwatora w pewnym momencie pojawił się projekt opracowany przez inżynierów drogowców, podpisany przez nich, więc wzięli odpowiedzialność, a ktoś, czyli firma, która no, dała rękojmię, że zrobi to prawidłowo, wykonała ten projekt. Jeżeli źle, no to przepraszam, należy dociągnąć tą sprawę do końca, wyciągnąć konsekwencje i zrobić to prawidłowo. No ja to mówię z perspektywy mojej, tylko ona jest może inna, ale nie wyobrażam sobie przyznawania środków publicznych na inwestycję, która będzie zrealizowana źle. No wtedy nie ma odbioru, tak, i robimy, poprawiamy do oporu.
0: Ale proszę wyjaśnić, jeżeli pan może oczywiście, dlaczego niezbędne jest ułożenie tutaj kostki? Ja się nie upieram, że tak ma być, tak ma nie być. Chcę się od pana dowiedzieć, z jakiego powodu taka decyzja zapadła, czy inaczej, pan sugeruje, że tutaj w tym torowisku musi być kostka. Wyjaśnijmy to mieszkańcom przede wszystkim.
2: Zacznijmy od tego, co to jest nawierzchnia urbanistyczna i dlaczego jest ona tak wartościowa. No w pewnych miejscach Wrocławia jest bardzo wartościowa i nie wyobrażam sobie, no gdyby nie remonty z drugiej połowy XX wieku, to właściwie byłaby w stanie idealnym, mam na myśli Przedmieście Oławskie, niektóre rejony Nadodrza. Należałoby zostawić ją w spokoju. Wiem, że to bardzo karkołomne, bo przy remoncie sieci no, musimy jakoś się do nich dostać, więc to oznacza ułożenie, no, naruszenie tej nawierzchni i ułożenie jej na nowo. Ja patrzę też z perspektywy konserwatorskiej, gdybyśmy tak myśleli, no to po prostu pewne prace, jeśli chodzi o konserwację zabytków, byłyby niemożliwe do wykonania, bo te technologie, niektóre z nich pozanikały, ale po to właśnie wracamy do specjalistów, znajdujemy ludzi, którzy zajmują się na przykład obiektami drewnianymi i pokazują, jak rzemieślniczo to zrobić, więc to jest do zrobienia, to jest oczywiście praca, którą należy wykonać, ale wracając do pytania na wierzch...
0: Dlaczego kostka musi być?
2: Jak mówiłem, ten...
0: Albo musi, czy są przepisy, czy to jest jakaś inna rzecz, która decyduje o tym?
2: To są przepisy wynikające z ochrony układu urbanistycznego, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Czasami mamy te zapisy wprost w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mówiące o ochronie nawierzchni. To się zdarza w niektórych rejonach Wrocławia i to jest uchwała Rady Miejskiej i to jest prawo powszechnie obowiązujące na tym terenie. No nie mówiąc o terenach wpisanych do rejestru zabytków, a nie daj Boże o naszym miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie też, przypomnę, komisja zwróciła uwagę na nawierzchnię pod pergolą w najbliższej okolicy. Więc ustalmy sobie, jest to wartość jako część układu urbanistycznego. Ta technologia jest naprawdę bardzo dobra, to tak jak mówiliśmy przed chwilą, bardzo dobra i właściwie wieczna. Jak widzimy, to ponad 100 lat zupełnie spokojnie te nawierzchnie są w stanie przetrwać.
0: Jeżeli umie się to zrobić.
2: Tu obalamy też mity i też to trzeba na to patrzeć przez pryzmat wydatkowania środków publicznych, bo każdy inżynier powie, że nawierzchnia asfaltowa to jest gwarancja najwyżej 15 lat i wracamy i remontujemy, więc wydaje mi się, że dobrze wykonana nawierzchnia granitowa daje nam większą trwałość. Bardzo ważny element układu urbanistycznego, bardzo ciekawa forma. Przypomnę, wytyczne konserwatorskie ogólnoobowiązujące z 2014 roku mówią właśnie o tym, jaką wartość ma nawierzchnia urbanistyczna, historyczna. No, mamy też artykuły a propos właśnie specjalistów z Politechniki, którzy analizowali te wrocławskie nawierzchnie, wskazując na ich wartości, ewidentne wartości jako części układu urbanistycznego. Przypomnę, że oczywiście możemy wszystko zalać asfaltem i możemy wyeliminować wszystkie nawierzchnie w Wrocławiu, ale jest to strata nieodwracalna.
0: A co jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, zapomniałem o niej wcześniej. Pan dyrektor Tomasz Sikora wspomina o tym, że on rozmawiał, był, widział, oglądał, patrzył w Śródmieściu Wiednia, gdzie podobne rozwiązania są robione i nie kostką, tylko właśnie betonem i właśnie dlatego, że tam ciężkie autobusy jeżdżą i że Wiedeń to zrobił, my tego nie możemy zrobić. Dlaczego?
2: Nie wiem, dlaczego Wiedeń to zrobi, nie wiem, dlaczego też Drezno mogło to zrobić i dlaczego my nie chcemy tego zrobić. To możemy się w ten sposób przepychać, tak jak się przez ostatnich kilka lat przepychamy, natomiast ja nakłaniałbym jednak do tego, żeby pochylić się nad tym wyzwaniem i znaleźć dla niego rozwiązanie. Chciałbym, żeby to też było jasne. Ustępstw i kompromisów konserwatorskich, podobnie jak ten, który został już zawarty i teraz dążeniem magistratu jest jego zniwelowanie kompletnie do zera, to też jest specyficzna sytuacja.
0: Czyli sugeruje pan, że to chcą spacyfikować decyzję konserwatora?
2: Z kompromisu zostanie nam po stronie konserwatora zero, to jakby trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast tych kompromisów jest bez liku. Oczywiście one nie są tak nośne, o nich się nie mówi, ale czy to ulica Gajowicka, Poznańska i tak dalej, no tam zostawiamy te tereny, które rzeczywiście mają jakiś kontekst historyczny, zostawiamy w kostce, a reszta zostanie zaasfaltowana dla dobra mieszkańców.
0: Ja w tym miejscu postawię kropkę, bo każdy wyciągnie chyba sobie wnioski z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej i teraz z panem konserwatorem zabytków wojewódzkim, z panem Danielem Gipskim. Myślę, że więcej niczego nie trzeba dodawać. A sprawa pewnie jeszcze będzie wracała, no i wtedy będziemy pytali pana konserwatora, co z tym kompromisem dalej też, podobnie jak zresztą Urząd Miejski. A teraz pora na świeże doniesienia z Krakowa, którego mieszkańcy wybierają dzisiaj nowego prezydenta miasta. Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24, a w nim Piotr Salak i Maciej Sołtys dostarczają najnowszych informacji związanych z tym wydarzeniem.

0: Cała Polska tego wieczoru patrzy na Kraków. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Te o 22 ma dla nas Tomasz Staniszewski.
1: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
2: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
1: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków 11 października. W drugiej turze jest 22 punktualnie. Zapraszam na Fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22 otwiera Krzysztof Berenda.
3: Witam ponownie.
1: Krzysztofie, przypomnijmy zatem te wieczorne rozstrzygnięcia w liczbach.
3: Wyjdźmy od badania Ipsosu dla Polsat News. Z niego wynika, że polityczna temperatura Łukasza Gibały okazała się wzorcowa. 36,6. Monika Piątkowska 24,4%. Do drugiej tury nie wchodzi Łukasz Drewnicki, ale to jego elektorat będzie decydujący, bo kandydat PiSu zdobył aż 19,6%. Poza podium Aleksandra Owca z solidnym wynikiem 8,7. I co ciekawe, ona jako reprezentantka partii Razem pokonuje rywalkę z lewicy Darię Gosek-Popiołek, która zdobyła, można powiedzieć, tylko 6,1. Stawkę zamykają Michał Klimek 4,2 i Sławomir Pietrzyk 0,4. Przypomnę, to wyniki według Ipsosu bardzo podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
1: Krzysztof, zanim odwiedzimy sztab wyborcze, mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne dwa tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
3: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
1: Pełne sondażowe wyniki te OGB i Ipsosu są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Hawełka. W Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej, z Paweł Konieczny. Pawle, emocje już pewnie opadły. Zatem co teraz? Co dalej?
4: No były tu niezwykłe, choć tam z Łukaszem Gibałą, Moniką Piątkowską nie jest mała. Teraz w Hawełce, no już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
5: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Gibała, albo pani senator Piątkowska.
4: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Gibałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
1: Powtórzmy, Łukasz Gibała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Gibały przy Królewskiej.
6: Tak jest, witam podobnie.
1: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Gibała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
6: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Gibały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
7: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak, żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
6: Sztab Gibały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie Maciej Sołtys.
1: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, jestem. Według Ipsosu i OGB, kandydatka Lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki Lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami. Ale co mówi ona sama?
8: No, przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
1: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa na temat tych wyników sprzed godziny. Karolu, jak oceniają sondaże?
9: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. I zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
10: No myślę, że faworytem jest pan Gibała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
11: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. No, nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
9: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
11: A, to ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
9: Druga tura wyborów za 2 tygodnie. Przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
1: Kraków wybiera także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
12: I kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
13: W zasadzie dobry wieczór.
12: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
14: Dobry wieczór.
12: Pani Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
13: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
12: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
14: Chyba się od tego nie ucieknie, znaczy, bo jak powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznionym
12: krajem. Ale Kraków nie chciał polityki, jak słyszałem.
14: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich i skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
12: Nie było takich wyborów,
14: tak byli obserwowani. Ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów. Czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze jest. Ludzie chodzą, głosują.
12: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
13: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też... Zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać, ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak? Bo to są wybory, które są powiedzmy w takim no, ponadnormatywnym czasie wyborczym, czyli no, trochę...
12: To prawda, ale z drugiej strony...
13: To obniża temperaturę.
12: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii krakowianie chcieli zagłosować.
14: No, myślę, że dla większości Krakowców jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na 2 lata, ale tak też jest. Myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak, to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści za granicą.
12: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
1: Krakowskie wybory na rok przed wyborami parlamentarnymi, zatem wskaźnik dla politycznych partii, jakich ewentualnych błędów w kampanii unikać, jakie wpadki omijać. Polecam informacyjne radio RMF 24, polecam naszą stronę internetową, tam pełne sondażowe wyniki i OGB, i Ipsosu dla Polsatu News. Możecie je porównywać, możecie sprawdzić przewidywania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Ja z faktami wracam punktualnie o 22.30.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Sas w Radiu RMF 24 Wrocław. Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław. Dzisiaj to program w wersji pancernej. Dlaczego? Dzisiaj opowiadamy o ważnej rocznicy. Równo 60 lat temu swoją telewizyjną premierę miał pierwszy sezon znanego serialu Cztery Pancerni Pies. 8 odcinków tej pierwszej serii wyprodukowała, co bardzo ważne, wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. A naszym gościem jest Marek Łazarz, autor książki monograficznej Cztery Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolicach, ale też dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, co jest ważne dla naszej rozmowy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim cię zapytam o te wrocławskie i dolnośląskie związki pancernych, wyjaśnij jedną rzecz. Ile tych rocznic było? Była jedna w maju, drugą obchodziliście, bo to była duża grupa ludzi, w lipcu przy muzeum, którego jesteś dyrektorem, a trzecia jest teraz we wrześniu, pod koniec września. Skąd się to bierze? To taka troistość dziwna.
1: Otóż w zamyśle twórców serialu ten pierwszy odcinek pilotażowy, pierwszy odcinek pod tytułem Załoga, wypuszczono w Dzień Zwycięstwa, czyli 9 maja 1966 roku, no żeby zaakcentować ten właśnie Dzień Zwycięstwa tak naprawdę, więc miało to taki troszeczkę wydźwięk, może można by powiedzieć nawet trochę polityczny, może nawet trochę propagandowy. Faktem jest, że rzeczywiście 9 maja po raz pierwszy widzowie obejrzeli, ale tylko pierwszy odcinek, odcinek Załoga. Dopiero we wrześniu, 25 września puszczono jeszcze raz ten odcinek pierwszy Załoga i dopiero całą resztę pozostałych odcinków. Mówimy oczywiście o pierwszym sezonie tej tak zwanej pierwszej serii, czyli o pierwszych 8 odcinkach. My z naszą załogą, z fanami serialu tutaj w muzeum w Żaganiu i z wszystkimi tutaj ludźmi dobrego serca postanowiliśmy wypośrodkować i stworzyliśmy uroczystość, imprezę, którą zorganizowaliśmy w lipcu, łącząc te dwie premiery w jedno.
0: Tak naprawdę o tych związkach, bo to świętowanie odbywało się w Żaganiu, wytwórnia filmów wrocławska to robiła. Dlaczego tak było, zaraz opowiemy, ale poruszyłeś ważny wątek o tym, że to 9 maja odbywało się to wasze świętowanie, że nie wasze, no wasze się nie odbywało później. 9 maja była premiera pierwszego odcinka. To właściwie jest taki kamyk, który rzucają często przeciwnicy serialu, którzy mówią, dobrze, no ale to był właśnie taki serial propagandowy, propaganda socjalistyczna, właściwie nie warto na niego zwracać uwagę. Gdyby się tego, tej daty trzymać, no to tak jest.
1: No oczywiście, że tak. No pamiętajmy, pamiętajmy przede wszystkim, w jakich czasach powstał ten serial. No lata 60. 65. rok.
0: Zaczęły być kręcone zdjęcia.
1: W 65. roku rozpoczęto realizację. Premierę mamy w roku 66., więc w specyficznych czasach też ten film powstał. I rzeczywiście, co ciekawe, te zarzuty zaczynały się pojawiać tak naprawdę dopiero po wielu, wielu, wielu latach. No te zarzuty propagandowe, ja myślę, że to są troszeczkę takie zbyt duże armaty wytoczone przeciwko tej produkcji, bo przede wszystkim w założeniu to nie miał być serial historyczny, dokumentalny, tylko to miała być historia przygodowa dla dzieci i młodzieży, co jest ważne, bo docelowym odbiorcą tej produkcji były dzieciaki tak naprawdę. Ten film powstał w charakterystycznym momencie, w telewizji wtedy leciał serial Zorro, który był strasznie popularny i twórcy wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś analogicznego, ale dziejącego się w naszym klimacie.
0: Z naszymi bohaterami.
1: Te tematy drugowojenne były ciągle aktywne, one były ciągle aktualne. Przecież pamiętajmy, że weterani II wojny wtedy mieli po 40 lat. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby z tej niewielkiej książeczki Janusza Przymanowskiego o Czterech Pancernych stworzyć serial przygodowy dla młodzieży. Nie historyczny, ale przygodowy.
0: No a co ważne dla naszej rozmowy, ten serial, jak się okazało, miała kręcić wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli tworzyć właściwie ludzie stąd. Tych wątków związanych z naszym miastem jest całe mnóstwo, a to, że na produkcję odpowiadała wrocławska, za produkcję odpowiadała wrocławska wytwórnia, jest tylko jednym z nich, no bo przecież było tego, ludzie byli z Wrocławia, żołnierze, którzy mieli znaczny udział w produkcji filmu też byli z Wrocławia albo z okolic.
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, jaką rolę wrocławska wytwórnia filmów fabularnych wtedy odgrywała w filmie polskim. Największe nazwiska: Haas, Wajda, Popiół i Diament. Przecież to jest Wrocław wszystko. To są filmy, które powstawały w Wrocławiu i wtedy, w tamtych czasach, był bardzo mocny nacisk na to, żeby rzeczywiście ten Wrocław pokazywać, tę wrocławską wytwórnię. I z tego też między innymi powodu produkcję serialu, realizację zlecono rzeczywiście wrocławskiej wytwórni. I to do niej, i to właśnie wrocławska wytwórnia, kierownictwo produkcji zwróciło się do wojska, czyli konkretnie do dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, zwróciło się o pomoc, wsparcie logistyczne i zabezpieczenie realizacji serialu.
0: Co to oznacza? No bo to zabezpieczenie realizacji, czyli żołnierze, sprzęt.
1: Właśnie, co to oznacza? Serial Czterej Pancerni i Pies to jest masa batalistyki, masa czołgów, żołnierzy, wojska, sceny wojenne i chodziło o zabezpieczenie tego typu scen, a tego typu sceny to przede wszystkim żołnierze i sprzęt, a sprzęt to czołgi oczywiście, no bo głównym bohaterem tego przecież filmu jest czołg tak naprawdę. I to zadanie Śląski Okręg Wojskowy postawił największemu garnizonowi pancernemu w okolicy, czyli Żaganiowi.
0: Który podlegał Wrocławiowi.
1: Ale rzeczywiście, pod każdym względem Żagań podlegał Wrocławiowi. Wtedy już to było województwo zielonogórskie, ale jeszcze parę lat wcześniej Żagań to było województwo wrocławskie przecież. Żagań, Zielona Góra to są miasta dolnośląskie. Tu dzisiaj oczywiście po tylu latach niewiele osób o tym pamięta, ale pamiętajmy o tym, że Żagań to jest miasto dolnośląskie.
0: Więc tak naprawdę wszystkie te impulsy, wszystkie decyzje zapadały we Wrocławiu. Realizacja miała być robiona tutaj, bo administracyjnie, jeżeli chodzi o administrację wojskową, Żagań podlegał Wrocławiowi.
1: I tak też właśnie się stało. Otóż dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego postawiło tak naprawdę zadanie wsparcia tego filmu dwóm jednostkom wojskowym. Była to nasza żagańska 11. Dywizja Pancerna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, gdzie, no we Wrocławiu przecież rzeczywiście, nasze dzisiejsze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Akademia Wojsk Lądowych przede wszystkim, AWL Wrocławski. I to są dwie jednostki, które dostały zadanie wsparcia realizacji scen. Co to oznacza? Część scen batalistycznych, część tych zdjęć realizowano właśnie u nas w Żaganiu w oparciu o sprzęt żołnierzy, czołgi żagańskiej dywizji.
0: I poligon.
1: I przede wszystkim poligon, no bo to są olbrzymie tereny poligonowe. Także tereny miejskie, zniszczony powojenny Żagań był idealną scenerią, ale także Wrocław. Także Wrocław. I
0: no właśnie ten Wrocław i te klimaty, te miejsca, krajobrazy, plenery, które miały być wykorzystane, ich było sporo. Dzisiaj nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę.
1: Zgadza się. Wspomnieliśmy o bohaterze, czyli o czołgu. Dwa czołgi z wrocławskiego, ówczesnego zmechu, czyli z AWL-u dzisiejszego, tak naprawdę zagrały rolę Rudego 102. I to były sceny, które były realizowane na przykład na drodze z Wrocławia do Trzebnicy, między Psarami a Krynicznem. To były sceny kręcone także na dwóch cmentarzach wrocławskich, czyli na cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej. Bardzo duża scena z odcinka, w którym załoga zdobywa warszawską Pragę, została nakręcona tuż przy placu Grunwaldzkim. I co dalej? I rzeczywiście jest kilka scen także przy słynnej kapliczce przed Trzebnicą. Warto dodać, bo przecież Wajda kręcił przy tej samej kapliczce sceny otwierające Popiół i Diament. Taki obiekt bardzo charakterystyczny. No i to są wszystko tak naprawdę lokalizacje wrocławskie.
0: A przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Marek Łasarz. To jest jedna sprawa, plenery. Ale też poza wytwórnią, poza plenerami, ludzie. Bo na przykład wszyscy, którzy brali udział w realizacji filmu, pracownicy wytwórni, w większości też byli stąd, od nas.
1: No przede wszystkim cały pion realizatorski, techniczny, pracownia budowy dekoracji, to jest oczywiście Wrocław. Wielu aktorów wrocławskich zagrało przecież role epizodyczne, role drugoplanowe.
0: I zaraz do tego wrócimy, jeżeli pozwolisz. Ale realizatorzy to wrocławska wytwórnia, ludzie stąd.
1: No tak, tak. Asystenci operatora obrazu, no reżyser Konrad Nałęcki był z Warszawy, operator Romuald Kropat z Łodzi, Jerzy Nitecki, kierownik produkcji z Łodzi, ale pozostały pion realizatorski to są pracownicy wrocławskiej wytwórni, ale przede wszystkim charakteryzatorzy, kostiumy,
0: oświetleniowcy,
1: ale przede wszystkim cały pion budowy dekoracji, bo przecież należy pamiętać, że tak naprawdę jeden z czołgów, bo przepraszam, dwa czołgi Rudy zostały wybudowane także w pracowni dekoracji w wytwórni naszej wrocławskiej. A przecież niemieckie czołgi, które zagrały w tym serialu, przecież też stworzyli pracownicy wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Więc tutaj tych wątków jest naprawdę bardzo dużo.
0: Jak słyszymy, bez Wrocławia nie byłoby jednego z najbardziej znanych polskich seriali, a chyba większość z Was zna go doskonale, tak myślę. Intrygujących historii związanych z tym telewizyjnym hitem jest znacznie więcej. Wrócimy do nich już za chwil kilka. Cały czas trwa też krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Świeże doniesienia płynące ze sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Krakowa przekazują Piotr Salak, Maciej Sołtys, Wojciech Konieczny i Tomasz Staniszewski.

0: Za rok w Faktach o 23:00. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
1: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe 2 tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibały, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te 2 tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numer 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
2: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać, to jest po prostu spadek. To duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
1: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
0: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
3: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
0: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal 2 razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik, przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF24, a pełne wydanie Faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No i my tych rozmów też...

0: Czterej pancerni i pies towarzyszą nam dzisiaj w programie Dobry Wieczór Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, ruszamy. Dzisiaj jesteśmy w filmowym i pancernym nastroju, bo rozmawiamy o 60. rocznicy premiery kultowego polskiego serialu Czterej pancerni i pies, którego pierwszy sezon, a więc 8 odcinków, w całości wyprodukowała wrocławska wytwórnia filmów fabularnych. A naszym przewodnikiem po losach bohaterów filmu jest Marek Łazarz, autor książki Czterej pancerni i pies, przewodnik po serialu i okolicach i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Marku, serial produkowała wrocławska wytwórnia, ale zanim na planie padł pierwszy klaps, aktorzy musieli przecież przejść jakieś krótkie przeszkolenie. Oni musieli się nauczyć, jak postępować przy maszynach wojskowych, z bronią. I to przeszkolenie przeszli pod okiem wrocławskich żołnierzy.
1: Zgadza się, to jest przeszkolenie wojskowe, to może troszeczkę na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście taki kilkudniowy, intensywny trening przeprowadzono na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.
0: Czego ich uczono?
1: Przede wszystkim każdego z aktorów uczono odpowiednio czynności, które będą wykonywali w filmie, czyli dowódcę czołgu Romana Wilhelmiego, jak podawać komendy, jakie te komendy mają być, jak one mają brzmieć, czy też Włodzimierza Pressa, który miał grać kierowcę czołgu, te podstawowe czynności, które kierowca wykonuje.
0: Grigoria.
1: Oczywiście, mówimy o Grzesiu Saakaszwili. Czy Janka Kosa, który jest tym, powiedzmy, naszym wtedy radiotelegrafistą, czy Gustlika Ładowniczego. Ale też chyba najfajniejsze było to, że przede wszystkim tak naprawdę ci żołnierze wrocławscy, oni tak naprawdę uczyli aktorów wsiadania i wysiadania z czołgu, bo wbrew pozorom nie jest to proste, a trzeba to zrobić profesjonalnie i sprawnie i szybko, i przede wszystkim zrobić to tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast Włodzimierza Pressa i Janusza Gajosa faktycznie nauczono prowadzić czołg.
0: Oni mieli to robić, nie potrzebowali żadnych dublerów do tego?
1: Oni potrafili to robić, rzeczywiście. Oczywiście nie mówimy o jakimś skomplikowanym jeżdżeniu, ale te podstawowe, nie wiem, ruszenie do przodu, do tyłu i tak dalej, oni to mieli opanowane. I rzeczywiście w większości scen, oczywiście tych takich na dalszych planach, te czołgi prowadzą zawodowi żołnierze z służby zasadniczej, ale jest kilka ujęć, w których rzeczywiście widać, że to Włodzimierz Press prowadzi czołg, albo Janusz Gajos uruchamia silnik, więc oni te podstawowe czynności z obsługi czołgu mieli opanowane, no żeby po prostu wyglądało to wszystko wiarygodnie. Gustlik, czyli Franciszek Pieczka, umiał załadować armatę czołgową i tak dalej, więc te podstawowe czynności oni musieli opanować, żeby te role po prostu wyglądały wiarygodnie.
0: W takim razie nie wszystko poszło tak, jak powinno pójść, no bo jednak na planie doszło do wypadku. Janusz Gajos był poszkodowany. Nie wiem, czy to wynikało akurat z tego, że coś zaniedbano. Natomiast tak czy inaczej ucierpiał, trafił do szpitala, we Wrocławiu zresztą. No ale mimo tego, że trafił do szpitala, dalej zdjęcia z jego udziałem kręcono.
1: No to była dosyć skomplikowana sytuacja, bo pamiętajmy, że w środku zdjęć główny aktor nagle odpada z gry, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: A co mu się stało, wyjaśnisz?
1: Tak naprawdę podczas przerwy w zdjęciach na poligonie w Żaganiu aktora, krótko mówiąc, to przejechała ciężarówka wojskowa. Na szczęście to nie był bardzo poważny wypadek. Aktor leżał, no drzemał po prostu.
0: Odpoczywał
1: w przerwie między zdjęciami, między ujęciami, gdzieś w jakiejś bruździe, w jakimś rowie, przykryty wojskową kurtką. I kierowca, który miał, dostał zadanie, żeby wykonać jakiś manewr, gdzieś przejechać, po prostu manewrował, nawracał i na szczęście przejechał aktora przednim kołem, i to w dodatku odciążonym. To koło niejako było w powietrzu, więc w zasadzie ten samochód nie najechał na aktora, tylko w zasadzie go tak trochę przeturlał w tej bruździe.
0: A więc poturbował trochę.
1: Poturbował go, natomiast na tyle poważnie, że Janusz Gajos miał poważny uraz miednicy, który wyłączył go tak naprawdę ze zdjęć.
0: Gips. Dużo gipsu.
1: Opatrunki, na pewno hospitalizacja, i z poligonu zawieziono go do Zielonej Góry, najpierw samokaretką wojskową, a później z Zielonej Góry pogotowiem lotniczym został przewieziony do Wrocławia. I leżał w szpitalu we Wrocławiu. A zdjęcia trwają.
0: I teraz, kosztują.
1: I przede wszystkim kosztują. W produkcję już zainwestowano ogromne pieniądze. Główny aktor odpada z gry. No i teraz wybrnięto z tej sytuacji w taki dosyć, w sumie prosty sposób, bo należy pamiętać, jak jest ustawiony harmonogram zdjęć. Zdjęcia, które rozgrywają się, sceny, które rozgrywają się we wnętrzach, w pomieszczeniach, one z reguły są realizowane zimą, jesienią.
0: W pomieszczeniach wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu.
1: Oczywiście, w pomieszczeniach atelier. Natomiast sceny plenerowe są kręcone wiosną, latem. I teraz te sceny szpitalne, one rzeczywiście były przewidziane, bo rzeczywiście zgodnie ze scenariuszem ta załoga trafia do szpitala. Natomiast te sceny szpitalne miały być kręcone w listopadzie. A tu mamy sierpień, i aktor odpada z gry, więc po prostu przeorganizowano harmonogram zdjęć i Janusza Gajosa ze szpitala przywożono na plan karetką, układano go na łóżku, dostawiano mu taki sztuczny gips, żeby to wyglądało dramatycznie, bo w rzeczywistości nie miał tego gipsu pod szyją, tak jak pamiętamy z filmu. I po prostu w okresie hospitalizacji on po prostu grał te sceny szpitalne.
0: Zresztą to pomieszczenie, w którym te sceny były grane, jak mówił mi dyrektor wytwórni Robert Banasiak, odbywało się w pomieszczeniu tuż obok jego gabinetu, gdzie zorganizowano po prostu salę szpitalną. Tak ona wyglądała.
1: Tak, dokładnie. To jest okna z tego pomieszczenia wychodzą nad wejście do wytwórni. To jest ta oczywiście fikcja filmowa. W każdym razie aktorzy przyjeżdżali na plan, przyjeżdżali do wytwórni, ale jednocześnie trwają też zdjęcia plenerowe. Aktor w szpitalu, więc też jeszcze zastosowano pewien zabieg. Zatrudniono na kilka scen aktora dublera, który zastępował Janusza Gajosa i tak naprawdę niewiele osób o tym wie, a jest to zasługą też filmowców, którzy zrobili to tak sprytnie, że tego tak naprawdę w filmie nie widać, że Janusza Gajosa zastępował aktor krakowski Henryk Matwiszyn, który był rzeczywiście łudząco podobny, dodatkowo jeszcze kilka zabiegów charakteryzatorskich upodobniło go do Gajosa, ale oczywiście my widzimy tego dublera albo w dalekich planach, albo tyłem, albo lekko bokiem.
0: Prawda filmowa.
1: To jest prawda filmowa, natomiast rzeczywiście Henryk Matwiszyn zastępował Gajosa podczas wrocławskich scen tak naprawdę na cmentarzach i cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim na Ślężnej. W tych scenach gra dubler i uważny widz zauważy, że tak naprawdę główny aktor Janusz Gajos tak naprawdę cały czas jest gdzieś albo z tyłu, albo z boku, albo zasłonięty przez drugiego aktora. I jeszcze jedna scena została zrealizowana z udziałem dublera, otóż sceny nad morzem, już w momencie kiedy załoga dociera do Bałtyku, Janek odnajduje, rozpoznaje swojego ojca. W tych dalszych planach widać też dublera. Natomiast oczywiście w zbliżeniach mamy duble dograne gdzieś już później, kiedy aktor był już nie był hospitalizowany. To jest ta magia i to oszustwo filmowe.
0: Niuanse filmowej magii objaśnia nam Marek Łazarz, autor książki i monografii poświęconej filmowi Cztery pancerni i pies. Wspomnieliśmy o tych głównych aktorach, ale też, jak już mówiłeś przed chwileczką, wśród tych ról drugo-trzecioplanowych znajdowali się też aktorzy z Wrocławia. Kto to był na przykład?
1: No, przede wszystkim główne role w zasadzie zostały obsadzone aktorami łódzkimi, warszawskimi, ale no, jedna z głównych ról tak naprawdę Czterech Pancernych to jest przede wszystkim Witold Pyrkosz, czyli aktor wrocławski, prawda? Bolesław Abart.
0: Pyrkosz, zdaje się, w trochę przypadkowy sposób stał się jedną z głównych postaci.
1: Zgodnie z scenariuszem pierwszej serii rzeczywiście ta postać kierowcy Franka Wichury jest postacią, no nie jest pierwszoplanową postacią, natomiast Witold Pyrkosz tak ją swoim warsztatem aktorskim pięknie ubogacił, tak ją ładnie stworzył, że rzeczywiście w późniejszych odcinkach ta postać bardzo mocno ewoluowała i w zasadzie, zresztą niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie Witold Pyrkosz staje się członkiem załogi Rudego 102, bo po utracie starego czołgu na poligonie doświadczalnym ta dramatyczna scena, gdzie Rudy traci wieżę i ostatecznie jest zniszczony całkowicie, załoga dostaje nowy czołg i jest to już wtedy czołg T-34-85, którego załogę stanowiło 5 ludzi.
0: Potrzebny był piąty i to właśnie on.
1: I to był właśnie Franek Wichura, który przez pewien czas pełni rolę piątego pancernego tak naprawdę. Musimy o tym pamiętać. I to jest nasz aktor wrocławski, Witold Pyrkosz.
0: No dobrze, jak mówimy o najważniejszych aktorach, nie możemy zapomnieć o jednym, czyli o Szariku. I chciałem już nakręcony tym wszystkim powiedzieć, że Szarik też był psem od nas, ale to chyba nie do końca prawda. Zresztą tę postać grało kilka psów. A pojawił się nawet taki dziwny wątek, gdzieś wyczytałem, że Szarika, no 100% samca grała suka.
1: No to jest legenda, ale wracając do Szarika, rzeczywiście jeden z Szarików był wrocławskim pieskiem. I to musimy podkreślić.
0: A jednak?
1: No, oczywiście, że tak. Otóż głównego aktora, głównego Szarika zagrał jeden pies. Służbowy pies milicyjny ze szkoły milicyjnej wtedy w Sułkowicach. To takie centrum szkolenia psów służbowych. Ten pies miał na imię Trymer. I ten dorosły owczarek miał dwóch dublerów na pewnych różnych okresach realizacji filmu. Tak naprawdę trzy dorosłe owczarki zagrały Szarika. Ale Szarika poznajemy jako szczeniaczka. I teraz tak, część zdjęć realizowano w Międzygórzu.
0: To te syberyjskie.
1: To są te sceny syberyjskie z pierwszego odcinka. I tam poznajemy szczeniaczka małego Szarika. Tego pieska zagrał piesek kogoś z mieszkańców z Międzygórza tak naprawdę. Z tego co udało mi się ustalić, był to malutki jamnik szorstkowłosy. Ale teraz mamy dalszą część. Część zdjęć rozgrywających się na Syberii rozgrywa się w plenerze, ale druga część rozgrywa się w chacie tego Jefima Semionycza, myśliwego, u którego mieszka Janek. I te zdjęcia realizowano już we Wrocławiu, wytwórni. Chata, wnętrze chaty tego myśliwego to jest Wrocław. Ale te zdjęcia są realizowane pół roku później, bo one są realizowane jesienią już 65 roku.
0: Kiedy szczeniaczek zdążył podrosnąć.
1: Prawdopodobnie ten jamnik szorstkowłosy z Międzygórza już dawno był dorosłym psem. No i teraz jest potrzeba znalezienia drugiego pieska. I tym pieskiem był właśnie szczeniaczek, kundelek, który należał do jednego z pracowników wytwórni we Wrocławiu. Więc mamy 5 piesków razem, prawda? 3 dorosłe owczarki i 2 szczeniaczki. I teraz tak, skąd się wzięła cała ta historia z tym mitem o tym, że Szarik to była suka w ogóle? Wracamy do pierwszego odcinka. W pierwszym odcinku poznajemy malutkiego Szarika szczeniaczka, Kuleczkę, i poznajemy jego matkę, którą oczywiście wszyscy fani serialu wiedzą, miała na imię Mura. I tę sukę Murę, tę matkę Szarikę, swoją matkę zagrał właśnie dorosły Szarik. Jeśli to nie jest zbyt skomplikowane w tym momencie.
0: Trochę to wygląda jak moda na sukces, taki amerykański serial. Nikt nie wie, co się dzieje, oglądając tysięczny odcinek, co się działo w pierwszym odcinku, ale brzmi dobrze, filmowo bardzo.
2: 4 pancerni i pies też zjeżdżają już do swoich koszar, ale nie kończy się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Tu usłyszycie wszystkie najświeższe doniesienia związane z odbywającymi się dzisiaj wyborami na prezydenta.
3: RMF 24 Wrocław.

0: Piękny wieczór wyborczy, a my teraz przenosimy się do redakcji Faktów RMF FM. Najbardziej aktualne fakty właśnie teraz dla was o 23:00. Tomasz Stańszewski.
1: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Light Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23:00, mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakt otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Light Poll, wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
2: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na poziomie 36,1, Monika Piątkowska 29,6 i on i ona poprawili swój wstępny rezultat mniej więcej o 1 punkt procentowy. Pogorszył się za to wynik numeru 3, czyli Michała Drewnickiego. On już nie ma 19%, on ma 17,8. Reszta stawki bez większych zmian. Aktualny wynik Aleksandry Owcy to 7,2, Darii Gosek-Popiołek 4,6. Bardzo podobny wynik, 4,3 notuje Michał Klimek. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk, 0,4. To jest badanie Late Poll, czyli bliższe rzeczywistości. To jest Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos. No a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
3: Tym żyje Kraków.
1: Oddajemy teraz w faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biuro ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
4: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski. Współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
5: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
4: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
1: Jak mówiliśmy już w faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszym reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce, przy rynku głównym, niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
6: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na 4. miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
7: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czułabym, jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
6: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
1: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
8: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
1: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Czy ten pomysł ma lewica? No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo co Michał Klimek, kandydat z Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według Lejtpolu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
9: Rozczarowanie?
10: A dlaczego? Zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić. To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i który chciałabym budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
1: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, późno, 5 minut po 23. Co usłyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
11: Niekoniecznie. Większość krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
12: Tu można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
11: Widział pan wyniki?
13: Widziałem.
11: Zadowolony jest pan?
13: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za tym, co wygrał.
11: Frekwencja ponad 40%.
12: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
11: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
1: A to był Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu Informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu Lejtpol OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek, a na końcu stawki Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterze RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7, Łukasz Gibała o 8 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dyżur przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się już północ, to oznacza czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znamy już wyniki Ipsos Late Poll z Krakowa. Gibała nadal przed piątkowską. Ostateczne wyniki nad ranem. Kiedy sprawdzimy, czy nasze dane wyciekły podczas ostatniego cyberataku? Wkrótce ma zapaść decyzja. Podwójny rocznik uderza w akademiki. Studentów jest więcej niż dostępnych miejsc. Poznaliśmy już najnowsze sondażowe wyniki Ipsos Late Poll wyborów na prezydenta Krakowa. Najwięcej głosów, 36,1%, zdobywał Łukasz Gibała. Na drugim miejscu Monika Piątkowska z wynikiem 28,1%. Dalej są Michał Drewnicki, 17,8%, Aleksandra Owsa, 7,8%, Daria Gosek-Popiołek, tu 5,5% i Michał Klimek, 4,3%. Sławomir Trzych ma niecałe 0,5% poparcia. Frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Pełne i ostateczne wyniki mamy poznać nad ranem. Podamy je oczywiście w faktach. Kraków oczekuje na ostateczne wyniki. Jak te dotychczasowe oceniają mieszkańcy Nowej Huty? Jakich zmian potrzebuje Kraków? O to pytał Karol Żak.
1: No myślę, że to było zgodne z prognozami, z przewidywaniami, także tutaj nie ma niespodzianki.
2: Pana zdaniem w pierwszej kolejności co powinno zostać zmienione w Krakowie?
1: Kraków bardzo dobrze się rozwija. Uważam, że ostatnie właściwie 20 lat, kiedy pan prezydent Jacek Majchrowski był prezydentem miasta Krakowa, Kraków się bardzo znacznie rozwinął i należy kontynuować.
3: Myślę, że największą niespodzianką będzie to, w jaki sposób zachowają się kandydaci z kolejnych miejsc i kogo poprą w drugiej turze.
4: Nie głosowałam na żadną z tych osób, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli Łukasz Gibała wygrał, to jest nie najgorzej.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w najbliższych dniach mogą podjąć decyzję, kiedy będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o naruszenie cyberbezpieczeństwa w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Służy ono do zarządzania m.in. wynikami badań i historią choroby. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Co jeszcze ma się wydarzyć w tej sprawie? Sprawdził to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi dodatkowe wytyczne dla firm, które posługują się właśnie danymi medycznymi, jak wzmocnić cyberbezpieczeństwo. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo po weekendzie Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk. Resort Cyfryzacji zapowiada kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń. Ostatnim wyciekiem danych właśnie z tego oprogramowania objęte mogły być informacje nawet na temat 5 milionów pacjentów.
0: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie. Czy miejsc dla studentów zabraknie? Z tymi informacjami w faktach nasza reporterka Anna Połamar.
7: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. Czwarty jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
8: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
7: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawało jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
9: Wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
7: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
0: Plan na sezon został zrealizowany w 100%. Tak mówił po wygranych przez polskich siatkarzy Mistrzostwach Europy prezes Polskiego Związku Siatkarskiego Sebastian Świderski. Przypomnijmy, zwycięstwo nad Francją 3-1 zapewniło biało-czerwonym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Kamil Semeniuk w rozmowie z RMF FM po meczu chwalił trenera polskiej reprezentacji, Serba Nikolę Grbicia.
10: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę, nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju.
0: Tak mówił po meczu przyjmujący reprezentacji polskich siatkarzy. A Polacy w tym sezonie oprócz obrony Mistrzostwa Europy wygrali także Ligę Narodów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Już niemal godzina druga. W RMF FM to czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kraków czeka na oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy do urn pójdą ponownie. Papież Leon XIV apelował we francuskim sanktuarium o wstrzymanie wojen i pojednanie narodów. To była wyjątkowa okazja dla fanów oryginalnych strojów. Teatr Muzyczny w Łodzi zorganizował wyprzedaż kostiumów ze spektakli. W Krakowie wszystko wskazuje na drugą turę wyborów prezydenta miasta. Według najnowszego lejtpolu Ipsos do decydującego starcia mają wyjść Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Gibała ma około 37% głosów, Piątkowska 29%. Teraz trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki. Protokoły z komisji są liczone i spływają do Miejskiej Komisji Wyborczej. To ona ogłosi oficjalne rezultaty, które następnie zostaną opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Według zapowiedzi bardzo wcześnie rano. Jeśli potwierdzi się obecny układ, druga tura odbędzie się 11 października. Do urn krakowianie pójdą więc ponownie za 2 tygodnie. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
1: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia.
0: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Głodysz. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bardzo zdobione, a wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi zorganizował wyprzedaż kostiumów ze spektakli. Było ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka nie mogła się oprzeć takiej okazji i rozmawiała również z innymi kupującymi.
2: Widzę, że zakupy się udały.
3: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam dwa fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
2: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, jest w czym wybierać.
4: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
5: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
2: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
5: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę podziemnych parkingów z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i być miejscem, do których mieszkańcy